rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Czas helu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Polska 2 Trzebnica.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Dziś rano w Trzebnicy czeka nas przyjemna pogoda. Słońce wyjrzy zza chmur, a temperatura wzrośnie do 11 kresek. Wiatr umiarkowany, więc spacer będzie przyjemny. Po południu sytuacja nieco się zmieni, bo nadciągną gęste chmury, ale termometry pokażą aż 22 stopnie. Jutro będzie podobnie, choć ciemne chmury mogą przynieść deszcz, a temperatura sięgnie 23 stopni. W czwartek spodziewamy się przelotnych opadów i maksymalnie 24 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Ofiarą był krytyk Władimira Putina, 44-letni obywatel Rosji, artysta o pseudonimie Siemon Skrepecki. To nieoficjalne ustalenia w sprawie mężczyzny zastrzelonego wczoraj w Białej Podlaskiej przed jednym z bloków. Trwa obława na napastnika, motyw sprawcy wciąż nie jest znany, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie.
2: Co do motywów, co do hipotez, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić. Prowadzi na dobro tego postępowania.
1: Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie. Katastrofa lotnicza w Stanach Zjednoczonych. W bazie lotniczej Edwards w Kalifornii rozbił się bombowiec B-52. Doszło do tego tuż po starcie. W wypadku zginęła cała 8-osobowa załoga samolotu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Trwa ustalanie jej przyczyn. Szybciej i wygodniej nad Bałtyk. Mielno otworzyło nowoczesne kolejowe centrum przesiadkowe. Przy nowym peronie będą mogły zatrzymywać się dłuższe pociągi, mówi burmistrz Mielna Adam Czycz.
3: To jest bardzo ważna inwestycja. Widzimy to po ilości pasażerów. Te ilości rosną naprawdę w sposób znaczący, bo jeszcze kilka lat temu było tych pasażerów ponad 40 tysięcy. Teraz już oscylują w granicach 80 tysięcy. Każdy w sezonie, który tu przyjeżdża turysta samochodem, często boryka się z tym, że dojazd jest utrudniony, często są korki.
1: W centrum przesiadkowym powstał też pawilon z kasą biletową, toaletami i przechowalnią bagażu oraz strefa Bike and Ride.
4: SK2 Sport.
1: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. Tu padł wynik 1-1. W nocy Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością 85-73. Finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz jutro w Warszawie.
5: No i mamy już 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, proszę Państwa. Witam serdecznie, kłaniam się bardzo nisko. Jest to dobry dzień, ponieważ poniedziałek już za nami. Ja wiadomo, jak to jest z tymi poniedziałkami. No nie zawsze się chce. A wtorek to już jeden dzień bliżej weekendu. Dzień dobry jeszcze raz.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: A żeby ten dzień był jeszcze lepszy, to pozwólcie, że zaserwuję Wam tylko najlepsze polskie hity. Sanach już teraz w Radiu SK2.

10 minut po godzinie 6. Zdradzę wam tajemnicę. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Oj, jak mi się nie chce. Oj, jak mi się nie chce czasami robić coś, co mi każe, żebym zrobił, co mi każe żona, żebym zrobił. I już powiem wam, o co chodzi. Tak mnie jakoś naszło, bo wstając dzisiaj rano zauważyłem, że opakowanie po parówkach, które skonsumowałem wczoraj, cały czas leży w tym samym miejscu. Mimo, że moja kochana małżonka prosiła mnie wczoraj, może byś wyrzucił to opakowanie po skonsumowaniu swych parówek, tak żeby nie leżało na wierzchu i żeby zachować porządek w domu. I powiedziałam jej, dobrze kochanie, ja wyrzucę to opakowanie, gdy tylko skonsumuję parówki. I wiecie co się stało? Nie wyrzuciłem. I ono sobie cały czas tam leży i będzie tak leżeć jeszcze przez jakiś czas, bo znając moją kochaną żonę, ona dopnie swego i w końcu ja to wyrzucę. Ale tak mi się zaczęło coś kołatać i zaczęło mi się kojarzyć, że no może nie tylko ja tak mam. Może wy też tak macie, dajcie znać, 726-826-826 albo Messenger, że obiecujecie coś, że na pewno za chwilę to zrobicie, tylko dokończycie coś innego i za chwilę zrobicie i tamto. I to się nigdy nie dzieje. Czy jesteście takimi dającymi obietnice, obiecywaczami na pokaz i tylko na chwilę? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Czy obiecaliście coś komuś, na przykład, że jutro na pewno to zrobię i to się nigdy nie stało? No, to czekam. Ta linia otwarta, można pisać do mnie SMS-y, można do mnie dzwonić, można nagrywać głosóweczki na Messengerze.

0: A ja już wiem, że nie jestem sam. Nie, nie, nie, jest nas wielu. 18 minut po godzinie 6. Jest nas wielu leniuszków, że tak powiem. Ze mną Asia, dzień dobry Asiu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Asia leniuszkiem nie jest, ale żyje sobie z pewnym leniuszkiem, tak?
1: Tak, oczywiście, z moim mężem.
0: Posłuchajcie, ja jak usłyszałem, co Asia tutaj robi i jak to u niej wygląda, to powiedziałam sobie tak. No, jeżeli usłyszy to moja żona, to podejrzewam, że wprowadzi to również i u mnie, to w czyn. Ale mówię, raz się żyje, trudno. Aśka, chwal się, jak to wygląda u ciebie z tym twoim mężem?
1: No, mąż to wszystko mój obiecuje. Nie wymaluje mi pokoju, czekam pół roku, ale mam na niego fajny sposób, no, bo wkładam jego brudne skarpetki pod podusie i od razu wszystko wykonuje.
0: Ale to zaraz, wkładasz te brudne skarpety nie po to, żeby on je wyniósł później, żeby się uprało, tylko wkładasz mu te brudne skarpety i pokój już jest wymalowany, tak?
1: Oczywiście.
0: Czyli rozumiem, że te brudne skarpety go przepędzają, nie dają mu spać. To jest tak jak księżniczka na ziarnku grochu, rozumiem? On nie może się znaleźć swojego miejsca.
1: Tak, ale skarpetki też lądują w pralce.
0: No proszę bardzo, właśnie tego się bałem. Sposób na brudne skarpetki męża. Włożyć mu je pod poduchę. No dobra, ale pokój wymalowany już, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, czekam.
0: Czyli tych skarpetek musi się nazbierać cały kosz, żeby on się użył.
1: Pewnie tak.
0: Twardszy zawodnik. Dobrze, Asia, dziękuję ci bardzo. To do ciebie lecą prezenty od Radia SK 2.
1: Dzięki.
0: Pozdrawiam, trzymaj się, miłego dnia życzę i do was pytanie leci cały czas. Czy jest coś takiego, co obiecujecie sobie codziennie, że no jutro na pewno to zrobię i nigdy to się nie dzieje? 726 826 826 albo Messenger. Zapraszam. SK.

Pamiętacie, dzieci w Pszczynie dostawały darmowe lody, jeżeli przyniosły do lodziarni świadectwo z biało-czerwonym paskiem, no ale później w wszystko zmieszała się pani rzecznik praw dziecka, no i ta tradycja została odwołana. Później pani rzecznik zaproponowała w takim razie, że no to zorganizujmy taki wielki festyn dla wszystkich, bez wyjątku, czy masz świadectwo z paskiem, czy bez paska, to przyjdź na ten festyn. Starostwo się też na to zgodziło, ale tutaj pojawiły się kolejne problemy, ponieważ starosta pszczyński początkowo oczywiście zaangażowanie w przedsięwzięcie chciał wykazać, natomiast wycofał się z tego tematu, ponieważ mówi, że po pierwsze, no może nie być komfortu uczestników, może nie być bezpieczeństwa uczestników, a poza tym pojawiły się doniesienia o możliwym mobbingu w biurze Rzecznika Praw Dziecka. Czyli dzieci z Pszczyny zostały bez darmowych lodów, bez festynu, za to pani rzecznik sama sobie wystawiła świadectwo i to jeszcze przed końcem roku szkolnego.

0: autoglas wymienia.
1: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
12: Dziś rano w Trzebnicy czeka nas pogodny start dnia. Słońce będzie dominować na niebie, a temperatura wyniesie około 12 kresek. Powietrze będzie czyste, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu zrobi się cieplej. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Wieczorem słońce nadal będzie górować, a temperatura spadnie do 21 stopni. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
13: 6.31 News SK2 Anna Łobocka. Zaczynamy od obławy w Małopolsce. Policja w Limanowej poszukuje 19-latka w związku ze śmiercią swojej rówieśnicy. Prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał

Zaatakować kobietę, podaje policja. Więcej o sprawie w naszych kolejnych newsach. Do estońskich urzędów i agencji państwowych nie będą od razu docierać e-maile wysyłane z Rosji. Ze względu na ryzyko cyberataków zostaną one objęte kwarantanną, zanim trafią na służbowe skrzynki. Ameryka przestała być przyjazna imigrantom, tak uważa blisko 6 na 10 dorosłych Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i z Wyspy Pacyfiku. Jak twierdzą, ostatnio zaczęli nosić przy sobie dokumenty potwierdzające status imigracyjny albo obywatelstwo USA. Zmienili też mocno swoje życie codzienne.

0: Dalej, dalej. Jedziecie pewnie teraz sobie gdzieś do pracy. No to ja wam tylko powiem, że mamy 22 minuty do godziny 7. No i w tym temacie Paweł do mnie odezwał się na Messengerze a propos tego leniuchowania i odkładania wszystkiego na jutro, czyli na nigdy. Paweł pisze tak. Cześć, tu SK2. U mnie klasyką jest tekst: jutro na pewno zatankuję auto wieczorem, żeby rano nie tracić czasu. Efekt? Codziennie rano jadę na oparach, modląc się w korku o cud. Ta kontrolka paliwa świeci mi się w oczy mocniej niż słońce. Miłego dnia. Miłego dnia, Pawełku. W takim razie pamiętaj, jesteś porządnym człowiekiem. Nie tankujesz po południu.
1: SK2.
0: Tylko wracasz do domu, prościutko. Tankować należy raz w tygodniu, powiedzmy sobie w sobotę na przykład, po korek, no i później cały tydzień masz z głowy. Robię tak od jakiegoś czasu i się nie martwię, że do pracy nie dojadę. Mój szef jest zadowolony. O.

0: padał ten...
1: Dwa. Dokładnie dwa dni obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. No i moi drodzy, PKP się chwali, że wprowadziło rekordową liczbę 560 połączeń dziennie, co stanowi wzrost o 46% w porównaniu z ubiegłymi wakacjami. Na przykład wprowadzono połączenia na Mazury nowe, w góry też można pojechać. Są nowe połączenia jakieś tam na Hel i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale ogólnie chodzi o to, że no rekord, padł rekord, tych połączeń jest naprawdę dużo. No i krytycy mówią wprost, no, więcej pociągów, czyli większa szansa na większe opóźnienie. I teraz pytanie ciekawe. Czy polska kolej to pociągnie?
2: SK2.
1: 10,5 minuty do godziny 7.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: A wy możecie wylądować razem z nami na Stadionie Narodowym, razem z nami i ze Sławkiem Peszko i z nim sobie postrzelać karniaki na prawdziwym Stadionie Narodowym. Już po godzinie 7, moi drodzy, kolejna osoba będzie miała szansę, żeby na Stadion Narodowy się dostać i zagrać nawet od 10 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić? Najpierw trzeba wejść na sk2.pl, tam wysłać swoje zgłoszenie do naszej zabawy, a później być może do was oddzwonię po godzinie 7. Jak już oddzwonię i puszczę wam, co też Sławek Peszko nie dopowiedział, to wy musicie odgadnąć, co on nie dopowiedział. Zadanie na dzisiaj brzmi...
1: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
0: No i wy wykańczacie to, co jest wygwizdane. Jeżeli nie pamiętacie, co Sławek Peszko chciał powiedzieć, to zapraszamy. sk2.pl, tamten dźwięk jest dostępny. Czekam jeszcze przez chwilę na wasze zgłoszenia, a później do kogoś z was zadzwonię. Punktualnie o 7 newsy. SK

0: wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
7: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
8: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: I po reklamie.
13: W Trzebnicy dzień zacznie się z niewielkim zachmurzeniem, a temperatura wyniesie około 12 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinno być zbyt wietrznie. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak większych zmian w pogodzie. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 21 kresek. Zachmurzenie nadal będzie niewielkie, co pozwoli na przyjemny wieczór. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
14: Jest 7 News SK2, Anna Łowocka. W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który miał zabić swoją byłą dziewczynę. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
15: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPro. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
14: Program CPN będzie stopniowo ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Dziś wygasła już obniżka akcyzy na paliwa, a obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca. To ze względu na poprawiającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Kierowcy już teraz szykują się na droższe paliwo.
16: Zaraz jadę, mam pół zbiornika, także przytankuję.
17: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
16: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
18: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś.
17: Będzie odczuwalnie?
18: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna.
17: Ale dobrze było?
16: No dobrze było, w sumie było dobrze.
14: Dzisiaj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, a diesla 6,37. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
19: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
14: Warszawskie targi obronne już w ten piątek i sobotę w Centrum Targowym Expo 21.
20: SK2 Sport.
14: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Lamine Yamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów, a ten jutro rozpocznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik.
20: No to mamy już prawie 3 minuty po godzinie 7. Najlepsze polskie hity w pogotowiu czekają, moi drodzy. To zaczynamy tą nierówną walkę z wtorkiem. Za chwilę, tak jak powiedziałem, będziemy sobie próbować wykończyć Sławka Peszka. Zadanie trudne.
21: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
20: A na razie budka suflera. 3 minuty po godzinie 7.

Tak brzmi numer 4 naszej polskiej gorącej dwudziestki, czyli 4 pory roku od Wiktora Waligury i Dry Schoola. Cały czas możecie głosować i zachęcam was do tego, bo w piątek kolejne notowanie, do piątku coraz mniej czasu, a to tak naprawdę od was zależy. Kto wyląduje na miejscu pierwszym, drugim, trzecim i tak dalej, aż do miejsca 20. Są też oczywiście propozycje, do których was zachęcam, żebyście też to zajrzeli, no i na przykład zagłosowali sobie na, nie wiem, Artura Rojka, albo na cokolwiek, co tam jest. Tak czy inaczej, wszystko w waszych rękach, moi drodzy. Kolejne notowanie już w piątek po godzinie 18. Łukasz Zduńczyk to wszystko ładnie przeliczy, pododaje, no i mu wyjdzie, co będzie numerem 1 już za tydzień. A tymczasem gramy Bajm, szklanka wody. Za chwilę też postrzelamy sobie troszkę karniaki.

0: Eskadka, Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w Eskadwa.
2: A wygrać można naprawdę, naprawdę dużo, bo nawet 10 tysięcy złotych. Można pojawić się w loży VIP na Stadionie Narodowym w Warszawie. Można dostać od nas 1000 złotych kieszonkowego i jeszcze się przespać w fajnym hotelu w Warszawie. To wszystko dla tych osób, które wykończą Sławka Peszkę. A dzisiaj z tym zadaniem zmierzy się Patryk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć Patryku, zgłoszenie twoje mnie urzekło. Napisałeś tak: od najmłodszych lat godnie i z honorem reprezentowałem B-klasowe drużyny wszystkich wsi w okolicy. Do ostatniej kropli potu walczyłem o zwycięstwo i nagrody na koniec. Zdarzało mi się również zastępować sędziego liniowego. No proszę bardzo, czyli Patryk, ty piłkarz jesteś?
3: Tak, można tak powiedzieć.
2: A ty bardziej wolałeś ten grać czy sędziować?
3: Oczywiście grać, godnie reprezentować drużynę.
2: Co ci się udało ugrać, wygrać?
3: No, zdarzyło nam się nie jeden awans uplasować, ale jednak na tym niższym szczeblu.
2: Pięknie, czyli a karne strzelałeś?
3: Proszę?
2: Karne strzelałeś? Karniaka jakiegoś?
3: Oczywiście, że tak. No,
2: i trafiałeś?
3: Zdarzyło się też nie trafić.
2: Zdarzyło się, o proszę bardzo, dobrze, że się przyznałeś. No dobra, Patryk, posłuchaj, staniesz dzisiaj przed szansą, żeby zagrać również na Stadionie Narodowym ze Sławkiem Peszko. Wystarczy, że no, za chwilę go wykończysz, że tak powiem. Zasady są bardzo proste. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy, jeśli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
2: Dobra, no to uwaga. Jeżeli jesteś gotowy? Gotowy?
3: Tak.
2: Dobra, to słuchaj uważnie.
4: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
3: Historia.
2: Historia. Czy to jest historia, mój drogi? Sprawdzamy, czy to jest historia i... To nie jest historia. To nie jest historia, niestety. Nie chcę powiedzieć, że byłeś blisko, bo byłeś nawet troszkę daleko. A nie, chociaż nie, byłeś blisko, ale to nie jest historia. Mój drogi, niestety nie udało się. Ta zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie są nagrody pocieszenia.
3: Dobra, super, dziękuję.
2: Trzymaj się w takim razie. Moi drodzy, to nie jest historia. To o tym Sławek Peszko nie mówił. No to czekamy na kolejnego śmiałka, który się zmierzy ze zdaniem wypowiedzianym przez naszego klasowego reprezentanta Polski. Co powiedział Sławek Peszko? Jeżeli chcecie jeszcze raz posłuchać tego dźwięku, to zapraszamy was na sk2.pl. Tam można się w niego wsłuchać i doskonale zastanowić, co też Sławek miał na myśli. Kolejna runda jeszcze przed południem. Słuchajcie uważnie Radia SK2, bo też pojawią się podpowiedzi.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

Urszula i Rysa na szkle oczywiście, 24 minuty po godzinie 7. Kawałek, który wzbudzi takie piękne wspomnienia w każdym, prawda? Bo to jest ta klasyka polskiej najlepszej muzyki. A jeżeli chodzi o wykończenie Sławka Peszki, no to jeszcze dzisiaj dwie osoby będą miały szansę to zrobić. A być może jedna, jeżeli za chwilę w kolejnej rundzie ktoś odgadnie, co Sławek Peszko miał na myśli. SK2.pl, tam wchodzicie, tam możecie się osłuchać z tym, co on ma do powiedzenia. No i zgłaszacie się przez formularz. Czekamy na pierwszego śmiałka, który pojedzie z nami na Stadion Narodowy.

0: Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Nawrot Długołęka. Nawrot.dacia.pl.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
4: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
5: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Dziś w Trzebnicy zapowiada się naprawdę przyjemny poranek. Termometry pokażą 14 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne, co sprawi, że pogoda będzie idealna na rozpoczęcie dnia. Wiatr będzie tylko lekko powiewał, więc nie musimy się martwić o chłodne podmuchy. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, a wieczór przyniesie nam 21 kresek i dalej mało chmur na niebie. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 Trzebnica już za chwilę.
12: 7.30, newsy SK2, Anna Łowocka. Dziś odpowie na pytania śledczych. To 75-latek, który zdemolował SOR w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. W ostatni piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt. Minister Sprawiedliwości odsunął sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Jak przekazał Waldemar Żurek, z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany, a chodzi o udział w tzw. aferze hejterskiej i posłużenie się podrobionym testamentem w sprawie mieszkania w Warszawie. Mundial za oceanem już zbiera żniwo. Tunezyjska federacja zdecydowała o zwolnieniu trenera Sabriego Lamusiego. Stało się to kilka godzin po wysokiej 1-5 porażce ze Szwecją.

0: Tak ktoś może powiedzieć, patrząc na zegarek, 22 minuty zostały do godziny 8. No trochę już późno, jeżeli ktoś ma na 8 do pracy, to ostatnia chwila, żeby wyjść, no i być może się nie spóźnić. Kombina za nami, a przed nami bobry z obornik, które się wkurzyły, bo ktoś zniszczył im tamę. No i bobry w obornikach postanowiły, że za jedną zniszczoną tamę to one odbudują 7 tam. Ktoś im zniszczył jedną, to no, dlaczego by nie? To my budujemy w takim razie 7 tam. Zastanawiam się, który w bubr na to wpadł. To musiał być jakiś wkurzony bubr budowniczy, bo wiadomo, bubr budowniczy...
1: Zawsze da radę!
0: A jak?
2: SK2.

0: proszę bardzo, w takim razie SK2 bawi i uczy, uczy i bawi. Nauczmy się czegoś. Korowódka dębówka brzmi może jak wyrób bimbrownika, ale nie, z tym nie ma żartów, moi drodzy. Groźne gąsienice pojawiły się w 3 regionach Polski, wywołują silną alergię. Ostrzeżenia przed gąsienicą, tą korowódką dębówką, pojawiły się już w województwach małopolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Gąsienice posiadają parzące włoski, które są wstrzykiwane, przez które są wstrzykiwane substancje zagrażające i mogą być unoszone przez wiatr na duże odległości te gąsienice. Uważajcie, kontakt z włoskami może powodować silne podrażnienia skóry i inne reakcje alergiczne. W przypadku kontaktu z włoskiem, i tutaj uwaga, bo to jest ważna informacja, zaleca się zdjęcie i wypranie ubrania w wysokiej temperaturze i przemycie skóry letnią wodą. No, to już wiecie, czyli jak zaatakujecie korowódka, dębówka swoimi włoskami, to jak sama nazwa wskazuje, trzeba zalać robaka.
1: SK2.
0: Dziesięć minut do godziny 8:00.

A musimy minąć godzina 8, żeby zagrać w Państwa Miasta. Rzeczywiście, po godzinie 8 zagramy w Państwa Miasta. 5 minut zostało do tej granicznej godziny. Już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy. 726-826-826 albo Messenger. Tak się zgłaszamy dzisiaj. No właśnie, zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie bardzo proste. Gdzie będziecie za 5 minut? Gdzie będziecie za 5 minut? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. No i po 8 gramy w Państwa Miasta.

0: cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław. Ulica Klecińska 155.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Trzebnicy zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie nam 14 kresek i niemal bezchmurne niebo, co sprawi, że będzie można cieszyć się słońcem. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra, więc nie musimy się martwić o smog. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, a jutro również nie zabraknie słońca, z temperaturą sięgającą 23 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
15: Jest ósma, news SK2, Anna Łobocka. Psy, drony i topry w akcji w Mszanie Dolnej. W Małopolsce trwa obława na 19-latka. Policja poszukuje Kacpra Wójtowicza w związku ze śmiercią swojej rówieśnicy, byłej dziewczyny, mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej.
16: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
15: Służby przeszukują okolice w poszukiwaniu podejrzanego.
16: W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych. Zostawiono punkty blokadowe, wykorzystywane są drony policyjne oraz GoPro. Mieliśmy grupy poszukiwawcze. Przeszukiwany jest głównie bardzo duży teren leśny, masywy leśne wokół tutaj miejsca, gdzie doszło do zdarzenia.
15: Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadającej istotne informacje w tej sprawie. Od pół godziny trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Prowadzi je premier, a zwołano na wniosek szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem spotkania jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Więcej o tym w naszych dzisiejszych newsach. Irańczycy naprzeciwko siebie przed meczem z Nową Zelandią. Tuż przed pierwszym meczem reprezentacji Iranu na mundialu doszło do protestów dwóch grup irańskich kibiców. Protestowali zarówno przeciwnicy reżimu ajatollahów, którzy mieszkają w Stanach, jak i zwolennicy obecnego rządu w Teheranie. Momentami było gorąco. W Los Angeles, gdzie odbywał się mecz Nowej Zelandii i Iranu, mieszka pół miliona Irańczyków. Dodajmy, że na boisku padł remis 2-2, a już za chwilę więcej newsów z mundialu.
13: SK2 Sport.
15: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata do gry wejdą dziś kolejni faworyci. To o 21:00 przymierzana do złota Francja zagra z Senegalem. Później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, o 3:00 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6:00 rano Austria z Jordanią. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warta Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercie przez sezonem. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch atakujący Kamil Rychlicki.
17: 2,5 minuty po godzinie 8. Posłuchajcie, nie wiem, czy też tak macie. Ja zauważyłem na przykład, że im starszy jestem, tym bardziej mi zależy na tym, żeby lepiej wyglądać na zdjęciach. Szczególnie na USG, tomografii i rezonansie.

10 minut po godzinie 8 przenosimy się do Żerardowa, moi drodzy, pod Warszawą. To jest takie miasto. Policja poinformowała ostatnio, że zatrzymała 42-letniego mieszkańca tego miasta, który ukradł, uwaga, 36 opakowań papieru toaletowego zawierających łącznie 1800 rolek. Wartość skradzionego towaru oszacowano na ponad 1000 zł. 42-latek już usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności za kradzież papieru toaletowego. Ciekawe, tak się zastanawiam, jaką linię obrony przyjmę, bo mi się wydaje, że facet chyba miał w przeszłości bardzo przykrą sytuację w toalecie. Prawda? Pewnie mu rolki zabrakło, gdy była potrzebna. A to właśnie w takich chwilach człowiek zaczyna rozumieć, które papiery są naprawdę.

0: Wiktor Jakida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów, a już za chwilę na antenie Radia SK2 pojawią się dwie panie, Ania i Asia.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo to czas na Państwa miasta, czyli Ania i Asia, słowo się rzekło, są z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry. Drogie panie, no to zagramy dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł. Przypominam zasady naszej zabawy. Ja mam koło, na kole losuję dla każdej z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby już poprawne. Która z was zdobędzie więcej punktów, zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Ta, która zdobędzie mniej punktów, zdobywa nagrodę pocieszenia. Na kole są też jokery. Jeżeli trafi wam się joker, to możecie sobie same wybrać po literce. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Jasne. Drugie jasne będzie?
4: Jasne.
0: Dobra, mamy dwa jasne. Okej, super. Ania dzisiaj odpowiada jako pierwsza. Aniu, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W prawo.
0: Proszę cię bardzo. Za mocno zakręciłem się. Kręci i kręci się, zatrzymać nie może. Dobra, zatrzymało się. Literka E. E. Tak. E jak ej ty. Tam. Wszystko jasne?
4: Tak jest.
0: Dobra, to uwaga. Aniu, na literkę E potrzebuje państwo.
4: Ekwador.
0: Miasto.
4: Elbląg.
0: Znana postać.
4: Ela Zatębowska.
0: Roślina.
4: Eukaliptus.
0: Kolor.
4: Eukaliptusowy.
0: Zawód?
4: Elektryk.
0: No tutaj ten zawód to już tak był po czasie, ale powiedz mi jeszcze, powtórz mi jeszcze raz znaną postać.
4: Elżbieta Zapętowska.
0: Elżbieta Zapętowska, tak też myślałem. Dobrze usłyszałem. Dobra, okej. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5. 5 punktów dla Ani, bo zawód już był po czasie. 5 punktów dla Ani. Asia, do pobicia 5 punktów.
4: Dobrze.
0: Dobrze? No zobaczymy, czy dobrze. Asia, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W lewo.
0: Proszę cię bardzo. Trochę lżej zakręciłem, bo nie mamy całego dnia, żeby tutaj spędzić przy tym kole. Mamy już literkę dla ciebie. To jest literka K. K. Na literkę K zaczyna się najpopularniejszy polski przerywnik. Jaki może być? Wszystko jasne?
4: Dobrze. Tak, jasne, tak? Jasne.
0: No dobra, no to jak jasne, to lecimy. Na literkę K poproszę państwo.
4: Kanada.
0: Miasto.
4: Kraków.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Kogel Mogel.
0: Imię.
4: Karolina.
0: Roślina.
4: Kaktus.
0: Potrawa.
4: Kotlety schabowe.
0: Zawód.
4: Krawcowa.
0: Samochód.
4: Kia.
0: Wow, no to żeś zaszalała, Aśka. Zaszalałaś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktów dla Asi, 5 punktów dla Ani. To znaczy, że dzisiaj prezent marzeń trafia w ręce Asi. Udało się.
4: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Pozdrawiamy, drogie panie. Czy chcecie, macie teraz okazję do tego, żeby pozdrowić? Może Ania w takim razie niech pierwsza pozdrowi, jeżeli chce.
4: To pozdrawiam mojego męża i teściową, do której się właśnie udajemy.
0: Pozdrawiamy również teściową. Teściową warto pozdrowić zawsze. Asia, pozdrowienia od ciebie?
4: Pozdrawiam synka Szymona, Pawła i całą rodzinę.
0: A ja was wszystkich też pozdrawiam, ściskam i słyszymy się w Państwach Miastach jutro po 8.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

8:24 i 34,5 już teraz sekund. Podaję ten czas, bo wiadomo, czas to pieniądz, moi drodzy, a jest taka osoba, która i czasu, i pieniędzy ma w brud, że tak powiem. Elon Musk został pierwszym bilionerem w historii świata po debiucie jego firmy SpaceX na giełdzie. Jego majątek szacowany jest teraz na około 1 bilion i wiele tam zer. Ponad 1 bilion dolarów. No tyle ma kasy ten facet, wyobraźcie sobie. Ma więcej kasy niż 3 kolejnych ludzi z listy najbogatszych ludzi na świecie. To jest nieprawdopodobne. I powiem wam, że no ja na przykład wczoraj w szafce znalazłem bulion i pomyśleć, że od wielkiego bogactwa dzieli mnie tylko

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało w

0: 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do ciebie i twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: I po reklamie.
13: Dziś w Trzebnicy zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie nam temperaturę około 16 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Możemy liczyć na dobrą jakość powietrza, a stabilne ciśnienie nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. W miarę jak dzień będzie się rozwijał, temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o jego wpływ na nasze plany. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
14: 8.30 News SK2 na Łobocka. Policja znalazła ciało. Prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Wracamy do informacji z Małopolski. W gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za młodym mężczyzną po zabójstwie 19-latki jego byłej dziewczyny. Nasi reporterzy zbierają informacje do sprawy. Będziemy wracać. Szpital w Ostrzeszowie w Wielkopolsce zamyka porodówkę. Po półrocznym zawieszeniu placówka podjęła oficjalną decyzję. Od 1 lipca nie będzie prowadzić położnictwa i neonatologii. Powodem problemy kadrowe i spadająca liczba urodzeń. Polacy na tegoroczne wakacje wydadzą najczęściej od 2 do 4 tysięcy złotych. Tak wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, a także polskie morze.
15: Najlepsze polskie hity. SK2.
16: 29 minut do godziny 9:00.

Nie wiem, co jest, ale Kuba i Kuba chyba mają rację. Lato chyba trochę wystygło, bo jest tak sobie, jeżeli chodzi o pogodę. No nie jest ładnie na razie. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Dlatego wróćmy, no, ze wspomnieniami do tych czasów, które kiedyś to były. Bo kiedyś to było, prawda? A już nie ma. I teraz przypominamy sobie, o czym to pisały gazety, portale. Kiedyś, dawno, dawno, dawno, dawno temu. To jest nasz kącik odkurzający, gdzie odkurzamy stare newsy i nadajemy im nowe życie. No to sprawdzamy, co też się pisało wtedy. Schröder. Polska nie może liczyć na rabat polityczny. Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder ostrzegał Polskę, że nie może liczyć na ulgowe traktowanie ze względów politycznych przy ocenie jej przygotowań do członkowstwa w Unii Europejskiej. Pisała Wirtualna Polska 16 czerwca 2001 roku. Może i 25 lat temu żadnego rabatu od Unii nie dostaliśmy. Za to dzisiaj bierzemy od niej kredyty. Let's go.

Oczywiście, że tak. Wakacje przed nami, moi drodzy. 16 dzień czerwca już, więc do wakacji coraz mniej czasu. Do godziny 9 też coraz mniej czasu, bo już tylko 12 minut. A tymczasem we Włoszech wszedł w życie kontrowersyjny zakaz parasolek na plaży. Władze jednej z miejscowości na Sardynii wprowadziły taki zakaz. Parasoli plażowych nie mogą posiadać osoby w wieku, uwaga, od 10 do 65 lat. No to czyli osoby do 10 lat, a więc dzieci i osoby po 65 roku życia, a więc no emeryci, takie parasole na plaży będą mogli sobie stawiać, a reszta nie. To samo dotyczy leżaków i to podzieliło turystów. Niektórzy mówią, że fajnie, bo więcej miejsca. Inni mówią, że to jest najgłupszy pomysł na świecie. Spójrzmy na to też z innej strony, prawda? To otwiera nam nowe możliwości biznesowe. Tylko patrzeć, jak obok wypożyczalni leżaków i parasoli będą powstawały wypożyczalnie dzieci i seniorów.

0: kręcić, to się będzie wam w głowie, jak się wybierzecie z nami na Stadion Narodowy, a cały czas jest na to szansa, bo dzisiaj Patrykowi nie udało się odgadnąć tego słowa, które na myśli miał Sławek Peszko.
1: A które to słowo?
0: A nie powiem ci,
1: nie powiem.
0: Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy. sk2.pl, tam można sobie odsłuchać Sławka, co powiedział, i to wygwizdane słowo trzeba nam ładnie streścić i określić i powiedzieć, co to jest za słowo, i wtedy wybierzecie się z nami na Stadion Narodowy, obejrzeć meczycho z mundialu i postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko.
1: I nawet 10 tysięcy złotych do wygrania.
0: Tak, czyli co? Mm-hmm. Wykańczamy Sławka Peszkę.
1: No, że dokańczamy bardziej,
0: no,
1: tak?
0: Ty dokańczasz, no. Ja wykańczam. No niech będzie, no niech będzie, niech będzie, niech będzie. Dobra, Kasia Grodzka już w studiu, za chwilę to ona się wami będzie zajmowała. Co tam u ciebie ciekawego będzie po 10?
1: No między innymi muzyczne wspomnienia. Z wehikułem czasu będziemy się przenosić, na przykład.
0: A za Sławkiem też będziecie coś...
1: Będziemy, po godzinie 11 będziemy szukać osoby, która dołączy do tej 11 marzeń. Dokańczać, wykańczać i w ogóle grać najlepsze polskie hity.
0: Czekam na tą osobę. Dużo wspomnień, moi drodzy, po godzinie 9. Zapraszamy.

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
2: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
3: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
11: I po reklamie.
12: Dziś w Trzebnicy zapowiada się całkiem przyjemny wtorek. Przedpołudnie przyniesie nam pogodę z niewielkim zachmurzeniem, a termometry pokażą 16 kresek. Wiatr będzie wiał z zachodu, ale nie martwcie się, bo będzie lekki, więc nie popsuje nam planów. Jakość powietrza pozostanie dobra, dlatego oddychać będzie można pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, co na pewno ucieszy wszystkich miłośników cieplejszych dni. Zaraz w radiu SK2 Newsy. Zostańcie z nami.
13: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Policja sprawdza tożsamość zwłok znalezionych podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą partnerkę, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Policja wspierana przez GOPR, strażaków oraz funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów przeczesuje górzyste i zalesione tereny z wykorzystaniem śmigłowca oraz około 10 dronów wyposażonych w kamery. Na drogach ustawiono punkty kontrolne, a mieszkańcy są proszeni o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w śledztwie.
13: Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka Autobusik w Opolu. Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Policjantów powiadomili rodzice dziecka, którzy zauważyli na jego ciele siniaki. Na nagraniach z monitoringu widać, jak opiekunka szarpie 2-latka i ciągnie po podłodze. Mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.
15: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
13: Oksanie K. grozi 5 lat więzienia. Ratusz zarządził w żłobku szczegółową kontrolę i zapewnia, że do tej pory nie było żadnych skarg. Przed wakacyjnymi podróżami warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUS. Dlaczego? Mówi Małgorzata Olszewska z NFZ-u.
16: EKUS upoważnia nas do leczenia w przypadkach nagłych zdarzeń medycznych na zasadach, tak jak obywatele kraju, w którym jesteśmy.
13: Wniosek o kartę możemy złożyć papierowo w siedzibie NFZ-u lub elektronicznie.
17: S.
4: Polska 2 News. Trzebnica.
17: Sebastian Stelmach. Nowe sprzęty dla Mielickiego Szpitala. Mielickie Centrum Medyczne rozstrzygnęło przetarg na zakup nowego aparatu do badań USG oraz na zakup dwóch defibrylatorów. Sprzęt o wartości 270 tysięcy złotych zostanie dostarczony do lecznicy w ciągu miesiąca. Kolejni pijani kierowcy zatrzymani mundurowi z Trzebnicy zatrzymali 27-latka, który kierował samochodem, mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie, a podróż zakończył uderzając w zaparkowanego busa. Po sygnale od mieszkańców zatrzymano też 58-latka, który wydmuchał ponad 2 promile.
18: 9:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. No ciężko jest tak strzelić, co Sławek Peszko powiedział i dokończyć jego myśl, ale podpowiem, że kto słuchał Jarząbka przed godziną 9:00, ten powinien już wiedzieć, co słynny Peszkin powiedział, a ja gram wam 10 najlepszych polskich hitów. Kamil Bednarek, muzycznie na początek, Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
19: Bez reklam, jeden po drugim.
20: Teraz gramy

0: No tak, jak czegoś nie wiemy, to od razu zakładamy, że to nie do końca jest prawda. Magda Fam i kłamstwo za nami w Radiu SK2, ale wy naprawdę bardzo mocno próbujecie zgadnąć, co autor, czyli Sławomir Peszko, miał na myśli w swojej dzisiejszej złotej myśli, którą musicie dokończyć. Ja przypomnę tę złotą myśl.
1: Na dobrych imprezach zdjęcie nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
0: No właśnie, rano nasz słuchacz Patryk poleciał buddą, czyli że tworzy się historię, i to był zły strzał. Po godzinie 11 kolejna szansa na dołączenie do 11 marzeń Radia SK2, SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Na szali spotkanie ze Sławkiem Peszką i szansa też zdobycia 10 tysięcy złotych przy strzale karniaków. A dzisiaj po godzinie 17 robimy dla was taką specjalną, małą integrację, bo Sławek Peszko będzie gościem u Kingi Barygi. Oczywiście wy też jesteście zaproszeni na to antenowe spotkanie. Wszystko też zobaczycie na naszych eskowych socjalach.
2: SK2. SK2.

0: Biała Armia, zespół BAM na antenie Radia SK2, a na Mundialu dziś w nocy pojawi się reprezentant Armii Biało-Czerwonej, czyli że polskiej oczywiście. Chodzi o mecz obrońców tytułu Mistrza Świata, czyli Argentyny, która zmierzy się z Algierią. A o co mi chodzi z tym reprezentantem? O to, że ten mecz będzie sędziował Polak, Szymon Marciniak. Więc jeśli będziecie oglądać to spotkanie na żywo w nocy, to nie zapomnijcie tak zraz zaskandować, że Polska górą. Też się będzie liczyło.
1: SK2. Reklama.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
10: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie snickersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: I po reklamie.

0: Jakoś tak to w życiu jest, że najlepsze porady są od Ani. Te kulinarne podsuwa nam Ania gotuje, a te na zdrady podpowiada. Ania Dąbrowska w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10:00, przed nami newsy z Polski i z zagranicy. Również warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 21 czerwca konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek, a także pokaz florystyczny. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
4: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław. Ulica Klecińska 155.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
15: Dziś przed południem w Trzebnicy czeka nas przyjemna aura. Termometry pokażą około 17 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie w normie. Po południu spodziewamy się większego zachmurzenia, ale słońce nie zniknie całkowicie. Temperatura wzrośnie do 22 stopni. Jutro nad miastem pojawią się gęste chmury, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Zaraz w SC2 Newsy.
14: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
16: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją byłą dziewczynę. Do tragedii doszło w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Obława na chłopaka trwała przez całą noc, mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej.
17: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariusza. funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
16: Przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, podczas której młody mężczyzna miał zaatakować 19-latkę. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawiano o przygotowaniach do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodzi o dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk. Gwarancje są potrzebne, związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
16: Na spotkaniu omawiano też raport dotyczący gotowości polskiej armii i instytucji państwowych do tego przedsięwzięcia. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, mówi Stanisław Broński z TPN.
13: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
16: Nagrane odgłosy pomagają lepiej poznać i zrozumieć zachowania zwierzyny.
18: SK2 News, Trzebnica.
19: Sebastian Stelmach. Modernizacja placu zabaw w trzebnickim żłobku oddala się. Gmina Trzebnica unieważniła przetarg na modernizację placu zabaw przy żłobku imienia Krasnala Hałabały. Przypomnijmy, planowano tam wakacyjną wymianę zabawek dla dzieci. Kolarze odwiedzą Dolinę Baryczy. Przed nami 36. edycja memoriału Józefa Grundmana i Jerzego Wizowskiego w ramach kolarskiego Grand Prix Doliny Baryczy. Wyścig ruszy w niedzielę o 13 na rynku w Żmigrodzie, by około 16 dotrzeć do Milicza. Dodatkowo w niedzielne przedpołudnie w Żmigrodzie odbędą się wyścigi amatorów.
0: Ja myślałam, że Big Brother się w Polsce dawno skończył, a tu się okazuje, że trwa edycja tatrzańska. Oby wygrał ją Dzięcioł, żeby wszystko się tam zgadzało. Tutaj Radio SK2 na poranne dobudzenie. Agnieszka Chylińska na początek tej godziny. Przed nami też muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 10:00.

zespół Bratchanki. Gdzie ten, który powie mi, gramy wam w Radiu SK2? No a jemu nikt nie powiedział, żeby uważał z bawieniem się w zakłady. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Pewien kibic był tak pewien wygranej Hiszpanii w meczu z Republiką Zielonego Przylądka na Mundialu, że postawił na nich okrągły $1 000 000. Jak już teraz wiemy, spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, co uznano za gigantyczną sensację. Pan kibic w jeden wieczór w sumie stracił ogromną fortunę. Ja podejrzewam, że już do końca życia odpuści sobie jedzenie nachosów i quesadilla. No i tak stanęłyby mu w gardle, jak ten nieszczęsny zakład. SK2.

0: Najlepsze polskie hity.
1: Polskie hity.
0: SK2.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

to trzeba docenić. Ponoć w niektórych kręgach, jak ktoś powie na Harley'a Davidsona, że to motocykl, to jest wielka potwarz, jest to wielka afera, więc ja już nic więcej nie mówię. Niech o Harley'u zaśpiewa zespół Jam. Harley mój już teraz w Radiu SK2.

0: Proszę, jakie hity o miłości, gramy wam w Radiu SK2 i Marisa, jej odkochaj. A wcześniej Dawid Kwiatkowski, bez ciebie. Co słychać u Dawida? Pytacie? Fajne rzeczy się kroją. A zresztą Dawid sam o nich opowie już jutro na naszej antenie. I to, słuchajcie, nie sam, bo po godzinie 19 wraz z Margaret odpalą premierę wspólnego singla. Nazywa się ten singiel Później ci opowiem. Całą wizytę Dawida i Margaret zobaczycie oczywiście na naszych socjalach.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
13: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.

0: chłopaki nie płaczą. Zespół T-Love na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Co się będzie działo po 11? No, będę dzwoniła do kogoś z Was, kto zostawił swoje zgłoszenie na sk2.pl. Chodzi oczywiście o naszą przepiękną akcję SK Karniaki Cup. Będziemy dokańczali razem, to znaczy ta osoba będzie dokończała to, co Sławomir Peszko rzucił w swojej złotej myśli. Trzymamy kciuki, a zgłoszenia oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
5: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gądowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
7: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
8: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
6: Dziś w Trzebnicy czeka nas naprawdę przyjemna pogoda. Od rana niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura wzrośnie do 17 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się obawiać nagłych zmian. Jakość powietrza jest w normie, co z pewnością ucieszy wszystkich, którzy planują aktywności na świeżym powietrzu. Po południu termometry wskażą aż 21 stopni, co sprawi, że będzie idealnie na relaks na świeżym powietrzu. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Trzebnica za godzinę.
1: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
7: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Dwie osoby w rękach służby. Są najnowsze informacje po zastrzeleniu Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina. Artysta zginął wczoraj, idąc chodnikiem. Zatrzymani to dwaj Białorusini. Nie mają jeszcze zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja nie zakończyła jeszcze działań. Prosi też m.in. kierowców o nagrania z kamerek, które mogą pomóc. A do tematu będziemy wracać. To ogromna tragedia, mówią mieszkańcy Mszany Dolnej w Małopolsce. To tam wczoraj wieczorem 19-latek zaatakował swoją rówieśnicę. Dziewczyny nie udało się uratować.
8: Szok. No, dla wszystkich to jest wielka niewiadoma, co człowiek kiedy może zrobić. Po prostu ciężko to określić.
9: No, wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
8: Każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
7: Prokuratura podaje nowe fakty w sprawie tej tragedii. Byli parą, ale się rozstali, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
10: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej, powodując rozległe obrażenia ciała. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
7: 19-latek prawdopodobnie nie żyje. Rano znaleziono w lesie ciało. Trwa jego identyfikacja. Premier zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych firm w Polsce. To m.in. wznowienie projektu polskiego samochodu elektrycznego.
11: To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej średniej wielkości SUV-y.
7: Donald Tusk podkreślił, że rząd będzie ułatwiał inwestycje tym firmom wspierającym polski interes.
11: Polska będzie pilnowała twardo swoich narodowych interesów i polskie firmy będą uczestnikami tego wielkiego procesu inwestycyjnego. Kto to zrozumie szybciej, ten więcej wspólnie z nami zarobi.
7: Między innymi rozbudowa fabryki w Rzeszowie z produkcją części do silników samolotów F-16 to dodatkowe 140 miejsc pracy.
5: SK2 News, Trzebnica.
12: Sebastian Stelmach uczył jeździć, choć sam nie powinien kierować. Wrocławscy policjanci zatrzymali 58-letniego instruktora nauki jazdy, który uczył jeździć kursanta, choć sam miał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami. Dodatkowo lekcje odbywały się w samochodzie, który nie posiadał aktualnych badań technicznych. Teraz 58-letniemu instruktorowi grozi do 5 lat za kratami. Milicka lecznica rozwija kardiologiczną diagnostykę. Milickie Centrum Medyczne rozstrzygnęło przetarg na zakup nowego aparatu do badań USG oraz na zakup 2 defibrylatorów.
13: Tu Radio SK2, minęła 11. Za chwilę ktoś z Was powalczy o wejście w skład 11 marzeń SK2 Karniaki Cup, no i zagrał sporą kasę na PGE Narodowym. Miejcie telefony pod ręką, bo będę dzwoniła. Kasia Grodzka, dzień dobry.
14: No to gramy.

0: zdrowia, pan.
1: Deska, karniaki, kał.
2: Strzel i wygraj w Deska 2.
3: O swoją szansę. Spotkania, Sławka Peszki i wycieczki na PGE Narodowy w lipcu powalczy tym razem Emilia. Cześć, Emilka.
4: Witam serdecznie.
3: Ach, jaki hardy głos. Gotowa na wszystko. Gotowa na strzelanie karniaków. Ale jeszcze zanim powiesz nam, co sobie tam wymyśliłaś do uzupełnienia wypowiedzi Sławka Peszki. Emilka, powiedz, bo ty, no nie bójmy się użyć tego słowa, ty byłaś piłkarką swego czasu. Pochwal się swoimi sukcesami piłkarskimi.
4: Jako nastolatka grałam w drużynie dziewcząt, piłkę nożną, mm-hmm. i zdobyłyśmy trzecie miejsce w zawodach powiatowych, także wow. brązowy medal zawisł.
3: Brawo, brawo, to ja już ci biję wstecz to brawo, żebyś miała takie Dziękuję. Po prostu celebrowanie tutaj na antenie, jeżeli tam wcześniej trochę za mało celebrowałaś. No dobra, ty kojarzysz zagadkę ze Sławkiem, teraz czy jesteś gotowa na to, żebym ja ci ją puściła i żebyś ty od razu powiedziała, co tam Sławek powiedział? Masz swoje typy? Oczywiście nie mów teraz.
4: Oczywiście. Tak, jestem gotowa.
3: Dobra, dopuszczamy. Uwaga, sprawdzimy. Czy Emilka przewidziała, co autor miał na myśli? Uwaga, puszczam. Emilia, zaraz zgadujesz.
5: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
4: Wspomnienia.
3: Czy to jest dobra odpowiedź? Czy to jest dobra odpowiedź? Jak myślisz?
4: Okaże się, zobaczymy.
3: To co, sprawdzamy?
4: Sprawdzamy.
3: Dobra, to sprawdzamy. Uwaga. Emilia, to jest dobra odpowiedź! Jedziesz na PGE Narodowy, poznasz Sławka Peszkę, będziesz strzelała karniaki. Możesz się cieszyć!
4: Dziękuję pięknie. Zatkało.
3: A widzisz. Emilia, jesteś pierwszym uczestnikiem. Jesteś naszą pierwszą osobą w tej jedenastce marzeń. SK Karniaki Cup. Bardzo ci gratuluję. No, niesamowite.
4: Dziękuję,
3: to jest niesamowite. Możesz kogoś pozdrowić z tej okazji na przykład. O.
4: Oczywiście. Pozdrawiam mojego kochanego męża Krzysztofa i moje cudowne dzieci.
3: A, właśnie.
4: I was, oczywiście was. Cudowne Radio SK2.
3: Ja tylko podpowiem, że czy mąż będzie tą osobą, którą jako osobę towarzyszącą wybierzesz sobie, żeby pojechać, żebyście razem poznali Sławka Peszkę w lipcu, bo możesz taką osobę zabrać.
4: Cudownie, myślę, że tak.
3: Krzysztof,
4: na pewno słucha, już się cieszy.
3: SK Karniaki Cup mamy pierwszą osobę, która zasili grono wspaniałych osób, no, które będą startowały do strzelania karniaków, powalczą sobie o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym. Kolejna szansa na dołączenie do tej drużyny marzeń już jutro rano w Radiu SK 2.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
6: Witałaś gdzieś

0: Piąty bieg, dokładnie. Budka suflera w Radiu SK2. Dzięki Emilii. Nasza zabawa SK2 Karniaki Cup też weszła na taki wyższy bieg. Emilka odgadła brakujące słowo w sentencji Sławka Peszki i teraz pozna go na żywo. To znaczy nie teraz, tylko na specjalnym wydarzeniu na PGE Narodowym 4 lipca. A do tego będzie mogła zabrać tam męża Krzysztofa, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy. My załatwiamy nocleg, żeby to było jasne. I jeszcze dostanie 1000 złotych kieszonkowego. Było słychać u Emilki wielkie emocje. Ja w zasadzie prawie straciłam głos. No właśnie, takie wielkie emocje czekają Was już od jutra, bo po godzinie 7 kolejna szansa na dołączenie do naszej 11 marzeń. SK2 Karniaki Cup. Zgłoszenie na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
9: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
10: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
11: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty. Skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Stresujesz się decyzją o studiach?
16: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
15: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
16: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
17: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: A co łączy te dwójkę artystów? Dawid Podsiadło, bardzo prosta odpowiedź. A to dlatego, że Ostatnią Nadzieję, taki singiel, nagrała Sanach z Dawidem Podsiadło swego czasu. Natomiast Sobel będzie nagrywał krążek cały z Dawidem. Niedługo zobaczymy pierwsze efekty prawdopodobnie. No, trzymamy kciuki za takie muzyczne współprace. Naprawdę bardzo potrafią cieszyć ucho. Zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław. Ulica Klecińska 155.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
16: W Trzebnicy czeka nas przyjemne popołudnie z przewagą słońca nad chmurami. Termometry pokażą około 18 kresek, a wiatr będzie delikatny, więc nie ma co się martwić o zmarznięcie. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie w normie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 21 stopni, co zapowiada ciepły wieczór. Jutro również możemy liczyć na słoneczne chwile z temperaturą sięgającą 24 kresek. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
12: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
17: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. To wyglądało jak egzekucja, sprawca wciąż poszukiwany, służby mają jego rysopis. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina.
18: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej, gdy pokrzywdzony upadł na podłoże. Mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
17: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W tej sprawie zatrzymano 2 Białorusinów.
18: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś Białej Podlaskiej. Udział tych 2 mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
17: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Chodzi o kierowców podróżujących wczoraj między 8.30 a 10.30 w okolicach ulicy Królowej Jadwigi, gdzie doszło do zabójstwa. Prezydent Poznania obrzucony ciastem, przerwano obrady Rady Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Do prezydenta podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniały go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka.
1: To pan chce mieszkania komunalne oddać Mateusz deweloperowi.
17: Ubrudzony ciastem prezydent Poznania nie krył wzburzenia.
3: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu.
17: Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. Fikcyjne kursy dla ochroniarzy w Gdańsku. 8 osób usłyszało zarzuty po tym, jak śledczy odkryli proceder wystawiania fałszywych zaświadczeń. Te natomiast otwierały drogę do uzyskania licencji pracownika ochrony.
15: Dyrektor dwóch niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego miał przyjmować korzyści majątkowe od osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
17: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
19: K2 News. Trzebnica.
20: Sebastian Stelmach. Przebudują pół kilometra drogi w Niesłowicach. Gmina Mielicz ogłosiła przetarg na remont jednej z dróg w tej podmielickiej wsi. W planach jest przebudowa drogi, poszerzenie jej, wykonanie poboczu oraz zjazdów na posesję. Inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku. Oferty w przetargu poznamy w czerwcu. Teraz zaglądamy do Prusic, gdzie dobiegła końca budowa nowego placu zabaw. Mowa o parku dinozaura, którego otwarcie zaplanowano na najbliższą sobotę. Festyn z tej okazji rozpocznie się o 13.30.
0: Tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. To się nie zmienia. W tej godzinie czeka nas gimnastyka uśmiechu z Kamilem Noselem. Będzie też podróż w czasie z muzycznym wehikułem czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. 3 minuty po godzinie 12 na zegarach.

0: Kultowy scenariusz dla moich sąsiadów. Gramy wam w Radiu SK2, to zespół Myslowic. A jaki scenariusz wkrętki rozpisał Kamil Nosel? Posłuchajmy.
1: Nosel wkręca.
2: Dzień dobry, kwadrat ośnią Krystyna po tej stronie, dział rezerwacyjny. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie rezerwacji na Albanię hotelu. Czy z panem Mateuszem rozmawiam, tak?
3: Tak.
2: Hotel poinformował teraz system rezerwacyjny, tak, czyli nas, że macie pokój numer 118, a ten pokój jest sejfem. Sejf służy do tego, żeby obsługa dawała tam utarg. Dlatego muszę państwa poinformować.
3: To znaczy, że patrząc na to realnie, będziemy w pokoju, w którym będzie przybywał utarg z hotelu.
2: I teraz, jeżeli będzie, proszę pana, w kasie za dużo pieniędzy, które trzeba będzie przerzucić do sejfu, to w asyście ochrony przyjdzie recepcja te pieniądze zdeponować, proszę pana, w sejfie.
3: Hotel ma jakby prośbę, tak, że chciałby skorzystać z sejfu, który jest przynależny tak naprawdę
2: do naszego pokoju. Oni już korzystają z tego sejfu, ale co niekiedy się niektórzy burzą, dlatego wolą poinformować, jaka jest sytuacja. Czyli przyjdzie ochrona w asyście z recepcją i odwrotnie, żeby wybrać, proszę pana, utarg i przekazać do banku, albo ten utarg zdeponować.
3: Okej, dobrze, to może jeszcze inaczej postawmy sytuację. My tak naprawdę nie mamy, państwo dzwonią z informacją, a nie z prośbą, prawda? My nie mamy jakby za bardzo nic do powiedzenia.
2: Tak, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przyjdzie ochrona, proszę pana, z recepcją, żeby zdeponować pieniądze, to jest prośba, żebyście wyszli, żeby oni mogli zdeponować, bo będziecie znali kod do sejfu, a to akurat tego nie chcecie znać.
3: Płacąc za hotel i za rezerwację, mieliśmy świadomość albo czyste poczucie własnej prywatności, którą teraz nam w jakiś sposób troszeczkę jest zabierana, z racji tego, że ochrona może w każdym momencie przyjść i powiedzieć, że mamy wyjść z pokoju, możemy być w przeróżnej sytuacji, prawda?
2: Ale proszę pana, deponacja, proszę pana, pieniędzy to trwa dosłownie jakieś do 10 minut.
3: Okej, jasne, ale jak pani na pewno dobrze się domyśla, można być w przeróżnych sytuacjach w tym momencie, więc czasami 10 minut i wychodzenie z pokoju w różnych intymnych sytuacjach jest naprawdę bardzo uciążliwe, prawda?
2: To może ja przełączę do szefowej, to może ona będzie miała jakąś radę. Pani Żanetko?
4: Tak, zostałeś skręcony w Radio SK.
3: O, Zania, zabiję cię. Ja nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć. O Boże, nie wiedziałem, że to jest kiedykolwiek możliwe, że to się może zdarzyć.
1: Nosel wkręca.

Wiadomo, że o wieku się nie dyskutuje, ale jednak w wehikule czasu daty są no bardzo ważne. Przed nami pewien fikcyjny piosenkarz, a tak naprawdę wybitny aktor, który w zeszłym tygodniu świętował okrągłe 80. urodziny. Mówię o Piotrze Franczewskim, który w latach 80. wykreował postać Franka Kimono i podbił listy przebojów kawałkiem, który na pewno kojarzycie. King Bruce Lee, Karate Mistrz, już teraz w Radiu SK2.

0: Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Ola Kendra za nami, a przed nami naszymi słuchaczami. Kolejne wyzwanie w zabawie SK 2 Karniaki Cup. Dzisiaj Emilka jako pierwsza zasiliła szeregi jedenastki marzeń SK 2, która to jedenastka w lipcu spotka się na PGE Narodowym i powalczy o wielką kasę. Kolejna szansa już jutro po godzinie 7, a do rozszyfrowania jutro będzie kolejna złota myśl Sławka Peszki, która brzmi, uwaga, warto się wsłuchać.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: A właśnie, sk2.pl, tu czekamy na wasze odpowiedzi.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: I po reklamie.

0: mniej niż zero. Lady Punk w Radio SK 2. No ja mam nadzieję, że jednak przy wtorku energii macie nieco więcej niż to przysłowiowe zero, a jeśli potrzebujecie doładować baterię, to na pewno pomoże wam w tym dziesiątka najlepszych polskich hitów. Po godzinie 13, co ja widzę, będzie nowy Artur Rojek, będą Wanda i Banda i zespół Demono. Warto zostać z Radiem SK 2.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 21 czerwca konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek, a także pokaz florystyczny. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
4: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
5: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
15: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
16: Dziś w Trzebnicy zapowiada się całkiem przyjemne popołudnie. Słupki rtęci pokażą około 19 kresek, więc będzie ciepło. Na niebie sporo chmur, ale słońce też się pojawi, dlatego parasole można zostawić w domu. Wiatr słaby, ale wyczuwalny, nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Jakość powietrza w normie, więc oddychać można pełną piersią. Wieczorem temperatura wzrośnie do 21 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Trzebnica. Wiadomości.
14: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
17: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie, choć początkowo miała walczyć o awans do londyńskiego turnieju w eliminacjach, po sukcesie w Paryżu przyznano jej tak zwaną dziką kartę. Turniej rozpocznie się 29 czerwca. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Od środy wracają wyższe stawki akcyzy na paliwa, co przekłada się na wzrost maksymalnych cen na stacjach. 95 będzie mogła kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel 6,44. Ceny maksymalne opublikowało właśnie Ministerstwo Energii. A to efekt nieprzedłużania obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
18: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą
1: mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
17: Mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. W porównaniu z wtorkiem maksymalna cena litra 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Pozostałości wojenne, materiały chemiczne i paliwa. Bałtyk wciąż jest pełny wojennych pamiątek. W Gdyni podsumowano rok prac poświęconych identyfikacji materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie Morza Bałtyckiego, podczas których przebadano 900 km kwadratowych dna. Eksperci uznali, że ryzyko katastrofy ekologicznej jest niższe niż zakładano.
15: W każdym obszarze może było mówić o innych wynikach, tak? Jeżeli mówimy o Rydnie Słupskiej, to byśmy mogli tutaj się skupiać bardziej na pochodnych broni chemicznej z czasu II wojny światowej. Jeżeli mówimy o Głębi Gdańskiej, to tutaj bardziej byśmy się skupili na potwierdzeniu sytuacji takiej, która jest związana z występowaniem jeszcze amunicji po II wojnie światowej wokół wraków czy przy wrakach na Głębi Gdańskiej.
17: Mówi Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego. Za to w lokalizacji wraku Stuttgart odnotowano największe obszarowe skażenie. Zanieczyszczenie ma jednak charakter stabilny.
18: SK2 News, Trzebnica.
19: Sebastian Stelmach, gmina Prusice, będzie projektować nowe ścieżki rowerowe. Gmina realizuje projekt Dolnośląskiej Cyklostrady, w ramach której powstać ma 6,5-kilometrowa ścieżka łącząca Krościnę Małą oraz Skokową. Projekt ma powstać w ciągu roku. Ofertę w przetargu na projekt poznamy za tydzień. Kolarze odwiedzą Dolinę Baryczy. Przed nami 36. edycja memoriału Józefa Grundmana i Jerzego Wizowskiego w ramach kolarskiego Grand Prix Doliny Baryczy. Wyścig ruszy w niedzielę o 13 na rynku w Żmigrodzie, by po 16 dotrzeć do Milicza.
20: 3 minuty po godzinie 13. Bajn, myśli i słowa. Tak rozpoczniemy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A w kolejce też elektryczne gitary. Margaret, będzie duet Kuba i Kuba. Rafał Adamczak, ja już mówię wam dzień dobry, witajcie.
21: Bez reklam. Jeden po drugim.
22: Teraz gramy

0: Niebo dla ciebie i dla ciebie, czyli w sumie dla nas miała muzycznie Urszula w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. To jest 10 hitów, jeden po drugim. Niebo dla ciebie, a na niebie statki od Demono będą za chwilę. Ale zanim naprawdę sięgniemy niebios, to dzisiaj właściwie chyba tych piłkarskich niebios sięgnęła Emilka, nasza słuchaczka, której udało się w naszej zabawie SK Karniaki Cup zagwarantować sobie i osobie towarzyszącej pierwsze miejsce w naszej SKW-dwójkowej jedenastce, czyli wzięcie udziału w specjalnym evencie SK Karniaki Cup, który 4 lipca na Narodowym, a tam jeszcze będzie można 10 tysięcy złotych zgarnąć. Jak to było, kiedy Emilka wygrywała?
1: Na dobrych imprezach zdjęcie nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
2: Wspomnienia.
3: Emilia, to jest dobra odpowiedź! Jedziesz na PGE Narodowy, poznasz Sławka Peszkę, będziesz strzelała karniaki. Możesz się cieszyć!
4: Dziękuję pięknie. Zatkało.
0: No zatkało Emilkę ze szczęścia. Emilka ma już miejsce w naszej jedenastce, ale jutro to możecie być wy, a właściwie ty albo ty, no bo już czeka nowa zagadka. Z tą zagadką możecie się oswajać na sk2.pl. Jakie słowo w tej wypowiedzi Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: No właśnie, porządny. I co? Co dalej? Co tam było w tym gwizdnięciu? Czekamy, zgłaszajcie się na sk2.pl. Mi się wydaje, że ten sukces, czyli udział w SK Karniaki Cup dla kolejnej osoby, kolejne miejsce w naszej jedenastce, jest na wyciągnięcie ręki, albo taki szybki strzał piłki. Życzę powodzenia. Teraz już 21 po pierwszej, to jest SK2.

0: Wanda i Banda, Hiwi Superstar upubliczniono taki raport najbardziej przereklamowanych miejscówek na świecie. No i w pierwszej dziesiątce tego rankingu dominuje Ameryka Północna, gdzie znajduje się aż 6 ocenianych miejsc w podziale na państwa najgorzej wypadły. Wielka Brytania i Kanada, niewiele lepiej Stany Zjednoczone. Wśród miast niechlubnym liderem najbardziej przereklamowanych jest Seattle, tuż za nim Budapeszt i egzekwo Londyn oraz Bangkok. Nie dziękujcie, wiadomo, że w Polsce najlepiej, prawda? Ja wiem, że teraz na pewno odezwą się ci, którzy będą narzekać na pogodę, że niepewna i że nie można niczego zaplanować, ale przecież to też jest urok, co nie? Dawid Kwiatkowski już za chwilę i Café de Paris w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
8: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: To Sylwia Grzeszczak i Bang Bang w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę 14. Będą najświeższe newsy, czyli znowu sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku. Kolejna dyszka czeka, zaczniemy ją grać zaraz po newsach, zaraz po godzinie 14. Ale po 14 będzie też Skąd to się wzięła. Dzisiaj tutaj opowiem wam, skąd się wzięła guma do rzucia.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
9: A flat white?
8: Też.
9: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
13: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław, ulica Klecińska 155.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.
14: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
16: Mam propozycję.
17: To nie jest jakaś wkrętka?
14: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
21: Widaron.
20: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
21: Widaron.
20: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
21: Widaron.
20: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
21: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
22: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
25: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
24: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: wtorkowe popołudnie w Trzebnicy zapowiada się przyjemnie. Termometry pokażą około 20 kresek, a choć niebo będzie w większości zachmurzone, słońce od czasu do czasu się przebije. Wiatr słaby, ale odczuwalny, ciśnienie stabilne. Wieczorem temperatura wzrośnie do 21 stopni, jutro podobnie, z maksymalnie 24 stopniami i przelotnym słońcem. W czwartek możliwe lekkie opady, a temperatura sięgnie 25 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
27: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Minęła 14, Michał Przybyła, to są News Eski 2. Ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono rano w Niedźwiedziu pod Limanową. Młody mężczyzna miał zabić swoją rówieśniczkę, byłą dziewczynę, a potem odebrał sobie życie. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Potem uciekł, w nocy ruszyła obława, rozstawiono blokady, a okolice przeszukiwały policyjne śmigłowce i drony. Na miejscu pod Limanową jest nasz reporter Michał Rejduch.
2: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo, że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
3: Szok, no wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
4: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
5: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
2: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
1: Dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie.
11: W miejscu pracują służby ratunkowe, ale w wyniku zdarzenia oba tory są zamknięte i jest wstrzymany ruch pociągów. Do godziny 14 za pociąg przewoźnika Intercity i dwa pociągi Polregio została wprowadzona komunikacja zastępcza. Jednak pasażerowie muszą liczyć się z tym, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
1: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Intercity. Szczegóły o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach znajdziecie na portalu pasażera.
16: K2 News, Trzebnica.
28: Sebastian Stelmach. Powstaną kolejne ścieżki rowerowe w regionie. Gmina Prusice ogłosiła przetarg na zaprojektowanie trasy łączącej Skokową i Krościnę Małą, natomiast gmina Zawonia wybrała projektanta dla ścieżki ze Złotówka do Czeszowa. Uczył jeździć, choć sam nie powinien kierować. Wrocławscy policjanci zatrzymali 58-letniego instruktora nauki jazdy, który uczył jeździć swojego kursanta, choć posiadał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami. Dodatkowo lekcji udzielał w samochodzie, który nie miał aktualnych badań technicznych. Instruktorowi grozi 5 lat więzienia.
29: Wiecie, jaki był największy balon zrobiony z gumy balonowej? Ha! Ja wam o tym powiem w tej godzinie, mało tego powiem też, skąd się w ogóle guma do rzucia wzięła, ale też zagram najlepsze polskie hity w kolejnej dziesiątce. Będzie Kasia Popowska, wcześniej Maciej Musiałowski, a jeszcze wcześniej, już teraz na otwarcie, Lanberry i Trips, dzięki, że jesteś. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Słońce na Warszawie w Radiu SK2. Tym razem w wykonaniu zespołu Wilki. U nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Oskar Cymes, będzie Hania Kuzimowicz, będzie Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? A już 14 po 14 na zegarkach.
1: Skąd to się wzięło?
0: To teraz poczęstujemy się gumą do żucia. Historia gumy do żucia sięga tysięcy lat. Już starożytni ludzie żuli różne naturalne substancje, na przykład żywice drzew. Archeolodzy odkryli nawet kawałki smoły brzozowej z odciskami zębów sprzed około 6 tysięcy lat. Nowoczesna guma jednak narodziła się w XIX wieku. Przełom nastąpił, kiedy amerykański wynalazca Thomas Adams dokładnie w 1871 roku opatentował pierwszą maszynę do produkcji gumy do żucia. Z czasem zaczęto dawać do tych właśnie naturalnych soków pochodzenia drzewnego, roślinnego, aromaty, a później także cukier i składniki odświeżające oddech. W XX wieku guma stała się prawdziwym światowym hitem, szczególnie dzięki amerykańskim żołnierzom, którzy otrzymywali ją w racjach żywnościowych podczas wojen. Największy balon, to jest niezła ciekawostka, bo nie miałem pojęcia o tym, największy balon z gumy do żucia, wydmuchany bez pomocy rąk, miał średnicę ponad 58 cm. A podczas II wojny światowej na przykład guma do żucia była tak ceniona przez żołnierzy, że często służyła jako element wymiany i pomagała nawiązywać kontakty z mieszkańcami odwiedzanych krajów. To sprawiło, że popularność gumy błyskawicznie rozprzestrzeniła się po całym świecie. A wy pamiętacie gumę z waszego dzieciństwa? Słynny Donald z historyjką w środku albo guma Turbo z tymi samochodami, które to się zbierało? Jak obudziłem wspomnienia, to nie dziękujcie.
1: Skąd to się wzięło?

0: chłopaki z Radomia, Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? W Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity już 25 minut po godzinie 14.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No to teraz zajrzymy na tak zwaną zakurzoną półkę z hitami. To będzie rok 1987. Ja miałem 7 lat. A wy ile mieliście wtedy? Timpan Alley. No właśnie, to jest jeden z najbardziej charakterystycznych utworów z tamtych czasów i jeden z najbardziej charakterystycznych utworów w repertuarze Haliny Frąckowiak. Ta piosenka pochodzi z albumu zatytułowanego Halina Frąckowiak właśnie. Muzykę skomponował Jarosław Kukulski, tekst napisał Janusz Kondratowicz. Tytuł nawiązuje do słynnej nowojorskiej ulicy Timpan Alley, miejsca, które na przełomie XIX i XX wieku było centrum amerykańskiego przemysłu muzycznego. I tam powstawały największe przeboje tamtych czasów. W tekście piosenki Halina Frąckowiak zabiera słuchaczy w taką podróż muzyczną do świata bluesa, starych fortepianów, klimatu dawnego Manhattanu. Refren z frazą "Nie wszyscy wielcy już przestali grać" stał się chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów tego utworu. Nie ma co ukrywać, że piosenka wyróżnia się takim eleganckim, lekko nostalgicznym brzmieniem, nieśpiesznym, takim charakterystycznym dla końcówki lat 80. Wielu fanów znają ją również pod takim nieformalnym tytułem "Pogoda dla bogaczy" od słów, które pojawiają się w refrenie. Wielu słuchaczy sądzi, że Timpan Alley opowiada o fikcyjnym miejscu, ale nazwa jest jak najbardziej prawdziwa, bo ta ulica istniała na Manhattanie, ta miejscówka, i była tak głośna od dźwięków setek pianin ćwiczących jednocześnie kompozytorów, że podobno przypominała hałas uderzenia w blaszane patelnie. Stąd właśnie wzięła się ta niezwykła nazwa. No to co, to gotowi na muzyczne wspomnienie i taką podróż i na ten dawny Manhattan i do 1987 roku. Już teraz w Radiu SK2 Halina Frąckowiak.

0: To jest jedna z nowości od Dawida Podsiadły. Numer nazywa się Sezon i zamyka tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A Dawid spotka się z wami w ramach trasy obrotowy Tour już w najbliższą sobotę w Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Macie bilety? No, od razu widzę, kto ma, bo się wszyscy uśmiechają. No pewnie, że was widzę. Żeby nie było. Piersi Bałkanica, oni też w sobotę koncertowo z wami się spotkają i z nami też na SK Music Tour, tym razem w miejscowości Buczek. Tam będziemy się bawić i tam Bałkanica dla was na pewno wybrzmi, czyli krótko mówiąc, będzie zabawa.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas dni otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
10: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: A teraz do tanga zapraszali nas oni. Budka Suflera, kultowy zespół, kultowy hit w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 najświeższe newsy. A jeżeli chodzi o początek muzyczny kolejnej godziny, to będzie Patrycja Markowska z piękną balladą Świat się pomylił.
1: Reklama. Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
2: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance. Gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny? Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
3: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
4: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
6: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Po południu w Trzebnicy czeka nas mieszanka chmur i słońca. Termometry pokażą 21 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr z zachodu, ale spokojny, nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Jakość powietrza w normie, dlatego oddychamy pełną piersią. Jutro podobnie, chmur nie zabraknie, ale słońce też się pojawi. Temperatura wzrośnie do 24 stopni, więc warto przygotować się na cieplejszy dzień. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
16: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
15: powiedział premier, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił 1 600 000 zł. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają jawne dane o zarobkach lekarzy, które trafiają do agencji rządowej. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed 3 lat, która wydarzyła się na Podkarpaciu. Dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie. Ze szczegółami Julia Ranosz.
5: W kwietniu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę Nadii, Magdalenę K., na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pełnomocnictwo na 1,5 roku więzienia. Oboje mieli również zapłacić po 25 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonej. Dzisiejsza apelacja odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Z decyzji sądu jest zadowolona obrona.
17: Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że następny wyrok potwierdzi tylko rację obrony, który był zgłaszany przez sądem pierwszej instancji.
5: Mówi adwokat Konrad Słomiana. Sprawą zajmie się teraz Sąd Okręgowy w Krośnie.
15: Julio, dziękujemy. Wyjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. 30-latka na trasie S61 zatrzymała policja.
18: Zgłoszenie o jednośladzie wpłynęło do suwalskiej jednostki od świadków, którzy go mijali. Zgodnie z przekazaną przez nich informacją, mężczyzna jechał w kierunku Augustowa. Mundurowi zatrzymali kierującego 30-latka, który powiedział policjantom, że jechał na stację paliw po papierosy.
15: Relacjonuje Karol Górski z suwalskiej policji. Mężczyznę ukarano mandatem.
19: SK2 News, Trzebnica.
20: Sebastian Stelmach, 5 osób walczy o fotel dyrektora trzebnickiego szpitala. Wczoraj zebrała się komisja konkursowa, która miała poznać nazwiska kandydatów do tego stanowiska, ale ze względu na to, że nie wszyscy byli obecni, otwarcie ofert zaplanowano na kolejne posiedzenie za 2 tygodnie. Teraz zaglądamy do Prusice, gdzie dobiegła końca budowa nowego placu zabaw. Mowa o parku dinozaura, którego otwarcie zaplanowano na najbliższą sobotę. Festyn z tej okazji rozpocznie się o 13:30. W programie wiele atrakcji, wizyta dinozaura, pokazy rowerowe czy turniej siatkówki.
21: My tu sobie pracu, no albo gadu, a jak ktoś na L4, to może achu. Czas biegnie i za chwileczkę ta przyjemniejsza część dnia związana, mam nadzieję, z odpoczynkiem. Patrycja Malkowska, Świat się pomylił. Taką piękną balladą wchodzimy w kolejną godzinę, więc chwila oddechu dla wszystkich, bardzo proszę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: dobry jest. Mistrz, jeżeli chodzi o klimaty retro w swoim brzmieniu. Mrozu i nie ma miejsca jak dom. W Radiu SK2 było u nas najlepsze polskie hity, 17 po trzeciej. Nie ma też mundialu lepszego niż ten nasz SK dwójkowy, a my organizujemy event pod tytułem SK Karaoke Cup. Wszystko 4 lipca na Narodowym w Warszawie i kompletujemy 11 naszych słuchaczy, plus osoby towarzyszące oczywiście, która będzie tam z nami na tym evencie. I tam na tym evencie ktoś z tej 11 będzie mógł zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ale zapytacie, co trzeba zrobić, żeby trafić do tej 11 i zapewnić sobie takie powołanie? A no to trzeba zrobić to, co dzisiaj zrobiła Emilka. Emilka wpadła na to, jakie słowo zostało wygwizdane w wypowiedzi naszego bohatera i naszego nowego kolegi, Sławka Peszki. Trafiła, odgadła, miejsce w 11 już ma. Jutro kolejne miejsce, bardzo chętnie w tej naszej 11 oddamy. Ale uwaga, mamy nową historię Sławka, w której nowe słowo zostało wygwizdane i trzeba je po prostu odgadnąć.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No i właśnie, teraz musicie uruchomić swoją wyobraźnię, potem się zgłosić na sk2.pl. A co to znaczy mieć powołanie do jedenastki naszej na Narodowy? To znaczy być tam z nami, dostać od nas w prezencie tysiaka kieszonkowego i jeszcze zapewniony nocleg dla dwóch osób w hotelu z 4 na 5 lipca, czyli wtedy, kiedy mamy ten finał. Mało tego, wszystko w Loży Wipowskiej jeszcze na Narodowym się odbywać będzie. Matko jedyna, ja tego nie ogarniam w tych atrakcjach. Jak zgubić się można, ale mam taką cichą nadzieję, że chociaż raz tam do tej brameczki dadzą mi pyknąć. A wy jak tam? Strzelicie coś? A, jeszcze jedna ważna rzecz. Dzisiaj po 17 będziemy mieć gościa. Wy też. Sławek Peszko do nas wpadnie. Teraz już bajm. O tobie w Radiu SK2.

0: Jeżeli wasze nerwy dzisiaj sięgają zenitu, a ktoś wam teraz jeszcze tej porze, no tańcz, tańcz, to już wiem, jak możecie zareagować. Ale może czasami trzeba zrobić coś wbrew sobie tak trochę na siłę i wtedy to działa, humor się poprawia. Więc może ta propozycja Bletki nie jest taka zła. Bletka i tańcz za nami, to SK2, gramy najlepsze polskie hity i dokładnie 15.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. Michał Przybyła.
1: Aleksander Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Białoruski dyktator powiedział o tym w wywiadzie dla telewizji Al Arabiya, cytowanym przez rządową agencję prasową Bełta. Wcześniej Łukaszenka podkreślał, że jego kraj nie zamierza dać się wciągnąć w wojnę Rosji z Ukrainą. Wyraził też gotowość do spotkania z Załęskim. 3 lata więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia

0: Algierią, a o 6 Austria z Jordanią. Alif, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: To Radio SK2, u nas najlepsze polskie hity, więc miejsce na taki genialny numer też musiało się znaleźć. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? To bracia Kacperczyk i Daria Zagałow. Za chwilę będzie godzina 16. Za chwileczkę sprawdzimy, co w kraju i na świecie i co u nas, na naszym podwórku również. A już po godzinie 16 wielbiciele Jarząbka wiedzą, że na pewno pojawi się sam on ze swoją kolejną prawdą. Do tego kilka fajnych, najlepszych polskich hitów ode mnie. No i mam nadzieję, że kolejna godzina będzie całkiem, całkiem.
1: Reklama. Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 21 czerwca konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek, a także pokaz florystyczny. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław. Ulica Klecińska 155.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: W Trzebnicy po południu termometry wskażą przyjemne 21 kresek, ale niebo zasnują chmury, więc słońca raczej nie zobaczymy. Powietrze będzie w porządku, a ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro nadal pełne zachmurzenie, ale cieplej, bo do 25 stopni. W czwartek za to zrobi się mokro, bo spodziewamy się przelotnych opadów, a temperatura utrzyma się na poziomie 25 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Minęła 16, Michał Przybyła, to są Newsy Eski 2. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka?
19: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
18: Mateuszu, dziękujemy. Stan ośmiolatka z Jarogniewa wciąż jest ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał nam Szpital Zdroje w Szczecinie. W piątek troje dzieci miało bawić się kanisterami z benzyną przy ognisku. Chłopiec został ciężko poparzony.
20: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy, gdzie zostanie wdrożone leczenie jego poparzonych tkanek.
18: Mówiła Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje. Sprawę pod nadzorem prokuratura bada policja. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. O 8 rano rozpocznie się akcja protestacyjna. Strajk ostrzegawczy to etap sporu zbiorowego, który dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
21: Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość.
18: Mówiła Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Strajk w całej Polsce potrwa do 10.
22: SK2 News. Trzebnica.
23: Sebastian Stelmach. Gmina Prusice będzie projektować nowe ścieżki rowerowe. Gmina realizuje projekt Dolnośląskiej Cyklostrady, w ramach której powstać ma 6,5-kilometrowa ścieżka łącząca Krościnę Małą oraz Skokową. Projekt ma powstać w ciągu roku. Oferty w przetargu na ten projekt poznamy za tydzień. Modernizację Placu Zabaw w Trzebnickim Żłobku oddala się. Gmina Trzebnica unieważniła przetarg na modernizację Placu Zabaw przy żłobku imienia Krasnala Hałabały. Przypomnijmy, planowano tam wakacyjną wymianę urządzeń zabawowych dla dzieci.
0: 2,5 minuty po godzinie 16. Monika Lewczuk już czeka, żeby nam zaśpiewać Ty i ja. A potem tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie! Nie, że... Znaczy, tak, z jednej strony cieszę się, że ten numer zagramy, ale taki on też ma tytuł, pamiętajcie. No i Sylwia Grzeszczak, Sen o przyszłości też będzie. No i Jarząbek ze swoją prawdą, czyli bez wynurzeń wokalnych, ale na pewno powie nam wiele ciekawych rzeczy. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: goście tęsknili za spotkaniami z Kasią Sienkiewicz, tymi koncertowymi, to tych nie zabraknie na pewno w czasie tego sezonu koncertowo-eventowego. Żeby być tak na bieżąco z planami, no to koniecznie podglądajcie sociale Kasi. Tam Kasia informuje, gdzie, kiedy ze swoim nowym zespołem się z wami spotka. Były momenty, to jest jej pierwszy solowy numer. Czekamy oczywiście na kolejny i na pewno te zagramy wam w Radiu SK2, bo u nas najlepszych polskich hitów nie brakuje. Za 19 minut będzie godzina 17, za chwileczkę Enej i Lili.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas dni otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
11: Kredyt perfekcyjny w Banku Spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
12: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
14: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
13: Wspaniale się to ogląda.
14: A jak smakuje?
13: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: I po reklamie.

0: to oddział zamknięty i party. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Ja nie wiem, czy wtorek to jest dobry moment na to, żeby takie party organizować. Chociaż różne bywają sytuacje, więc stąd ta moja niepewność. W każdym razie, gdybyście chcieli postawić na najlepsze polskie hity na tym swoim party, to bardzo proszę, takie u nas w SC2 będą i dalej z wami po godzinie 17. Kinga Baryga.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 21 czerwca konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek, a także pokaz florystyczny. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Wieczorem w Trzebnicy spodziewamy się, że temperatura utrzyma się na poziomie 21 kresek. Niebo będzie zasnute gęstymi chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr będzie delikatny, co sprawi, że wieczór będzie spokojny. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego nie musimy się martwić o zdrowie. Jutro prognozowane są podobne warunki. Chmury nadal będą nad miastem, a temperatura może wzrosnąć do 25 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Chodzi nie tylko o ustalenie okoliczności zabójstwa, ale także o bezpieczeństwo państwa. Ta sprawa wymaga szybkiego, rzetelnego i jednoznacznego wyjaśnienia, dodał Grodecki. Przypomnijmy, ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany jest także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Tymczasem Sprawca nadal jest poszukiwany. Mundurowi mają jego rysopis. Zabezpieczono też okoliczny monitoring. O szczegółach wie nasz reporter Bartłomiej Ważny.
1: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano 2 30-kilkuletnich Białorusinów.
12: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
1: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
16: O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
1: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
15: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok mężczyzny. 2 osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim Urzędzie Miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
17: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano 2 osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
15: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów. Tak komentował incydent Jacek Jaśkowiak.
18: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta straż miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
15: Po przerwie wznowiono obrady. Za udziałem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości.
19: SK2 News, Trzebnica.
20: Sebastian Stelmach, 5 osób walczy o fotel dyrektora trzebnickiego szpitala. W poniedziałek zebrała się komisja konkursowa, która miała poznać nazwiska kandydatów do tej funkcji. Nie zrobiła tego jednak ze względów proceduralnych. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się za 2 tygodnie. Pozostajemy w tematach medycznych. Milickie Centrum Medyczne rozstrzygnęło przetarg na zakup nowego aparatu do badań USG oraz na zakup 2 defibrylatorów. Urządzenia o wartości 270 000 zł zostaną dostarczone do lecznicy w ciągu miesiąca.
21: 3 minuty po godzinie 17:00. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2, a my gramy dalej. Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? Tak rozpoczynamy godzinę 17:00. Później kolejne najlepsze polskie hity, a dzisiaj w naszym studiu także gość. Sławomir Peszko, do tematu będziemy jeszcze wracać. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
22: SK2.

0: Beata i Rzeka Marzeń. Tak wam gramy w Radiu SK2, 21,5 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity, a do naszego studia dotarł już gość specjalny, Sławomir Peszko. Dzień dobry, witamy.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Tak, to ja mam pierwsze takie pytanie. Czy Sławomir Peszko ogląda wszystkie mecze mundialowe?
1: O nie wstałbym
0: nie
1: na mecz.
0: Nie zarywasz nocy?
1: Szkocja, Haiti, nie wstałbym na ten mecz. Zarywam do północy, nawet te mecze do drugiej w nocy, powiedzmy, ale te czwarta nad ranem już niestety nie.
0: To też... te, które oglądałeś, bądź te, które śledziłeś gdzieś tam nawet już po, który ten dotychczasowy mecz był dla ciebie, według ciebie najlepszy?
1: Generalnie ten turniej określam jako turniej niespodzianek, bardzo dużo remisów, co pokazał wczorajszy mecz Hiszpanii, czy nawet Urugwaju z Arabią, która nie wygrała, natomiast chyba najlepszy mecz taki jakościowo, gdzie było dużo piłki w piłce i dużo jakości i też mega intensywność, to był mecz Brazylia-Maroko skończący się wynikiem 2-2.
0: To rzeczywiście było szokujące. A czy obstawiasz, kto może wygrać mundial? Bo obstawiali Hiszpanię, prawda?
1: Tak, dużo jest.
0: A teraz, tak, po tych Wyspach Zielonego Przylądka?
1: Trochę mniej, aczkolwiek to gdzieś tam trochę serce za Portugalią, natomiast jak już powiedziałem, że Hiszpania, to nie wycofam się po tym pierwszym nawet meczu, gdzie niespodziewanie remis.
0: No właśnie, bo tutaj to, że z nami jesteś, nie jest przypadkowe, bo my mamy taką specjalną akcję SK Karniaki Cup i ty w tej akcji jesteś razem z nami i oczywiście do tego tematu będziemy jeszcze wracać, bo my mamy tu ciekawe propozycje dla słuchaczy.
1: Nie będziemy wszystkiego zdradzać w kolejnym wyjściu, słuchajcie, czekajcie teraz, bo naprawdę będzie się działo za niedługo, a to już 4 lipca.
0: Tak jest, 4 lipca PGE Narodowy, to tam będziecie mogli strzelać karniaki razem ze Sławomirem Peszko.
2: SK2.
3: SK Karniaki K.
2: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowy.

0: znajdziesz te.
1: Edyta Bartosiewicz, ostatni, tak wam gramy 18,5 minuty przed godziną 18. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK 2 i ze mną jest gość specjalny, Sławomir Peszko. Dzień
2: cały
1: dobry,
2: czas,
1: cześć.
2: Cześć z wami, słuchaczami SK 2.
1: Tak właśnie, bo pomimo tego, że nasza polska reprezentacja nie gra na mundialu, no to my i tak się dołączamy do tej akcji. Chcemy poczuć ten piłkarski klimat, prawda?
2: My się dołączamy i robimy Karniaki Cup. Karniaki Cup, proszę wchodzić na SK 2, a tam?
1: A tam trzeba wypełnić formularz i napisać, przekonać nas, że to właśnie wy zasługujecie na powołanie do naszej ekipy, bo jak się okazuje, my zbieramy 11-osobową drużynę. Już jedną tutaj słuchaczkę mamy, ale brakuje jeszcze 10 osób i już 4 lipca będzie można strzelać karniaki właśnie z tobą, Sławku, prawda?
2: I to na Stadionie Narodowym, gdzie magia kibiców, magia gry reprezentacji. Także bardzo, bardzo gorąco zapraszam, rejestrujcie się, bierzcie czynny udział, bo też tam będę, będą karniaki, ale przede wszystkim będzie rywalizacja. No i co najważniejsze...
1: Właśnie, będzie nagroda główna, 10 tysięcy złotych dla najlepszego strzelca. A czy da się zweryfikować, no właśnie, po czym można zweryfikować, że ktoś jest najlepszym strzelcem? Czy ktoś może mieć jakieś specjalne umiejętności, czy tutaj może próbować każdy i tak naprawdę tylko ten strzał się liczy?
2: Myślę, że to będzie każdy próbował swojej techniki strzału, jedni pewnie wybiorą siłę, inni trochę precyzję, ale tu naprawdę każdy ma szansę, niezależnie od wieku i płci.
1: Właśnie, bo warto też dodać, że jak już się zarejestrujecie tutaj i wypełnicie formularz, to później my do was dzwonimy i mamy dla was specjalne zagadki, bo tutaj Sławomir Peszko rzucił kilka zdań, my wygwizdaliśmy fragmenty, dosłownie kilka słów i wy musicie odgadnąć, co to są za słowa. Jak wam się uda to zrobić, no to oczywiście dołączacie do naszej drużyny, prawda?
2: A kilka jest naprawdę ciekawych zdań, epickich i... takich, powiem, rozwiązań nietypowych jak dla mnie.
1: Także dla mnie też. I dla mnie też.
2: Trzeba naprawdę się mocno zastanowić.
1: To prawda. Ja przyznaję sama, że miałam duży problem, żeby tutaj zgadnąć o co chodzi, o jakie słowo, więc macie spore wyzwanie, ale już jednej słuchaczce się to udało. Jutro kolejna szansa, więc próbujcie, bo 4 lipca możemy zobaczyć.
2: 4 lipca tych zdań będzie jeszcze dużo, dużo szans na wyjazd na narodowy.
1: Tak, zapraszamy serdecznie, bo tam będzie można strzelać karniaki ze Sławomirem Peszko. Bardzo dziękuję ci tutaj za wizytę u nas w studiu.
2: Super, fajnie się tu czuję. Mam nadzieję, że jeszcze dostanę zaproszenie.
1: Oczywiście i na pewno zobaczymy się 4 lipca i wy, drodzy słuchacze, też możecie tam z nami być. Zaglądajcie koniecznie na sk2.pl, tam szczegółowe informacje. A my gramy dalej już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity.
3: SK2.
4: Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.
3: Autopromocja.
5: Kiełbasa?
3: Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Strzela koń na biegunach.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
8: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
9: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
10: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
11: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
0: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
12: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

0: Sanach, miłość jest ślepa, tak kończymy godzinę 17, po 18 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
4: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
11: I po reklamie.
12: Minęła 18, Michał Przybyła, a to są newsy Eski 2. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą.
13: Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
12: Tłumaczy premier Donald Tusk. Przypomnijmy, Donald Trump podtrzymał deklarację o wysłaniu dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Obrońcy chcą wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Adwokat, lekarz, patomorfolog, na której działce odnaleziono szczątki nienarodzonych dzieci, zapowiedział odwołanie od decyzji sądu, który aresztował kobietę.
14: Do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
12: Mówiła adwokat Patrycja Hobel. Lekarka usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok. Kibice piłki nożnej już mogą szykować popcorn, bo dziś kolejne emocje związane z Mistrzostwami Świata. O 21:00 Francja zagra z Senegalem, o północy Irak z Norwegią, o 3:00 nad ranem Argentyna z Algierią, a o 6:00 Austria z Jordanią.
0: Minuta po godzinie 18:00. Co to się będzie działo? Cała noc z emocjami z piłką nożną. Drogie panie, trzymam za was kciuki. Dacie radę. Tylko zatyczki do uszu mogą się przydać, ale jeszcze ich nie wkładajcie, bo tutaj najlepsze polskie hity będą grać. Na dobry początek Golec Orkiestra, BDS i Gromi. Górą ty. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Manam, krakowski Splin. Tak wam gramy. 16 minut po 18 w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. A już za chwilę kolejne najlepsze polskie kawałki na antenie Radia SK2 się pojawią. Będzie Igo, Mrozu i Vito Bambino. Supermoce. I jako, że supermoce już za chwilę na antenie Radia SK2, to ja przychodzę do was z pytaniem. Jakie wy macie supermoce, którymi chcecie się pochwalić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład jest to czerwony kubek Radia SK2. Bardzo dobrze w nim kawa smakuje, to jest potwierdzone info, więc jeśli chcecie taki kubek zdobyć, to koniecznie piszcie. Jakie macie supermoce, którymi chcecie się pochwalić? Messenger Radio SK2 jest dla was otwarte, a ja gram. Igo Mrozu i Vito Bambino. Supermoce już teraz w Radio SK2. SK2.

0: Wideo środa, czwartek, choć dzisiaj mamy już wtorek, to czas na wehikuł czasu w Radio SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się w czasie, a dokładnie na przełom 1982-1983 roku. I wspominamy numer zespołu Jam, Sen o Wiktorii, bo to właśnie na przełomie tych lat został wydany jeden z najważniejszych polskich utworów rockowych, czyli Sen o Wiktorii. Można powiedzieć, że to jest hipisowska ballada i taki osobisty manifest wolności. Słowa Ryszard Riddle, muzyka Jam. Główny motyw, myślę, że tęsknota za nieosiągalną wolnością. Można cofnąć się w czasie i można posłuchać tego właśnie numeru dzięki Radiu SK2. Gramy wam już teraz Jam i Sen o Wiktorii.

0: Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość. Tak wam gramy w Radiu SK2, a ja pytałam was, drodzy słuchacze, jakie są wasze supermoce, którymi chcielibyście się pochwalić? I Karol nas tu zaskoczył bardzo długą wiadomością, ale myślę, że warto ją przeczytać. Ona zasługuje ewidentnie na kubek Radia SK2. Może i na co dzień jestem zwykłym Karolem, ale w momencie chwycenia za patelnię aktywują się moje absolutne supermoce w robieniu jajecznicy. Masło z szacunkiem samo topi się na idealnym ogniu, a jajka rozbijają się perfekcyjnie, nie roniąc ani kawałeczka skorupki. Podobno lokalne kury znoszą je z podwójnym entuzjazmem, z góry wiedząc, pod czyją szpatułkę ostatecznie trafią. Gordon Ramsay wciąż wypisuje do mnie po nocach z prośbą o wskazówki, ale konsekwentnie zostawiam go na wyświetlonym. Karolu, zasługujesz na kubek Radia SK2 i myślę, że na specjalną odznakę Masterchefa Radia SK2 też.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Kredyt perfekcyjny w Banku Spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 19, a to oznacza nie dość, że najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
0: Też.
2: A flat white?
0: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Sebastian Stelmach, czas na kolejne wiszeńskie spotkanie ze sztuką. Tym razem będziemy mogli podziwiać prace plastyczne dzieci i młodzieży z terenu gminy Wisznia Mała, które brały udział w konkursie pod tytułem Wrysuj się w obraz. Wernisaż prac młodych plastyków zobaczymy w czwartek 18 czerwca o godzinie 18. Dodajmy, że będzie to 96. odsłona wiszeńskich spotkań ze sztuką, co samo przez się mówi, że jest to cykl, dla którego warto wyjść z domu.
0: 19 na zegarkach, najlepsze polskie hity grają dalej, ale także w tej godzinie pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest zabawa, z którą do Was przychodzę, za chwilę wyjaśnię zasady, ale Wy już możecie się zgłaszać. Wystarczy, że na Messengerze Radio SK2 zostawicie swój numer telefonu, a ja już za parę minut do kogoś z Was zadzwonię. No to co? Gramy zarówno w Nie mów tak, nie mów nie, ale najpierw gramy też najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek, Monika Brodka i Miał być ślub.
10: SK2.

0: Maciej Musiałowski, Flora, 12 minut po godzinie 19, a już za chwilę pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja teraz tak na szybko wyjaśnię wam zasady tej zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań nie możecie odpowiadać ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się przejść przez te pytania bez słowa tak, bez słowa nie w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Kto jest chętny? Można się jeszcze zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla was czynny, otwarty. Tam zostawiajcie swoje numery telefonów. A ja już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: SK2.
0: I już teraz, nie powiem jak, Honorata Skarpe.

0: Grzegorz Chyży, tap, wstaje, a już teraz czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: A razem z nami będzie bawił się Mariusz. Cześć Mariuszu.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy, co ty porabiasz?
2: Ogrodzenie robię po pracy.
0: Czyli po robocie do roboty, tylko takiej domowej.
2: Tak wyszło.
0: No dobrze, to my ci trochę poprzeszkadzamy i sprawimy, żeby ten czas po pracy, w pracy nadal był przyjemniejszy. I
2: no,
0: pobawimy się. Dobrze, i pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest taka zabawa, gdzie ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy zasady są jasne?
2: No jasne, spróbujemy. Może nie być łatwo, ale spróbujemy.
0: Dobrze, to w takim razie próbujmy. Pijesz mleko na śniadanie?
2: Czasem.
0: Lubisz czekoladę pitną?
2: Spróbuję wypić.
0: A płatki śniadaniowe?
2: Staram się czasem zjeść.
0: Jadasz w jadalni?
2: Jadam w restauracji.
0: Jesteś głodny po szkole?
2: Bywam głodny.
0: Aj, zabrakło czasu na ostatnie pytanie. Kurczę, szkoda wielka, że się nie udało, ale w Radio SK2 mamy też nagrody pocieszenia. Więc mam nadzieję, że one też cię usatysfakcjonują i że mimo wszystko ten nasz telefon sprawił, że trochę przyjemniej w tych wykonywaniu obowiązków domowych.
2: No jasne, jasne. Dobrze, że chociaż nawet coś udało.
0: Dobrze, super. To Mariusz.
2: Było blisko, było blisko.
0: Było blisko, ale nie poddawaj się. My codziennie, znaczy od poniedziałku do czwartku, bawimy się zazwyczaj po godzinie 19, więc zachęcamy do słuchania Radia SK2 i do brania udziału w naszych zabawach.
2: Tak, ja jestem właśnie stałym słuchaczem, także już parę razy brałem udział. Mógłbyś się pozdrowić?
0: Oczywiście, antena jest twoja.
2: To pozdrawiam moich synów, żonę. A i całą najbliższą rodzinę.
0: Super, to my się dołączamy do tych pozdrowień i życzymy wam miłego popołudnia. I już daj spokój z tym płotem, odpoczywaj.
2: Jeszcze pół godzinki.
0: No to dobra, to trzymamy kciuki, żeby szybko poszło. Dzięki bardzo, Mariusz, trzymaj
2: dobra,
0: się, popa.
2: Dzięki, cześć, trzymajcie się, hej.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Ola Kendra i Bój się Boga, dziewczyno.

0: Ania Karwan, wiem, co było warto. Ja też wiem, co możecie zrobić, żeby powiedzieć, że było warto. Otóż wziąć udział w naszej akcji SK Karniaki Cup razem ze Sławomirem Peszko, który był dzisiaj naszym gościem tutaj. Mamy taką specjalną akcję. Co prawda, polska reprezentacja udziału w mundialu nie bierze, ale warto się do naszej akcji zgłosić, bo my poszukujemy 11 zawodników, którzy zmierzą się z drużyną naszej siostry Eski. SK kontra SK2. Najlepszy strzelec dostanie 10 tysięcy złotych. I do tego wszystkiego można się naprawdę świetnie bawić już 4 lipca razem ze Sławomirem Peszko właśnie na Stadionie Narodowym. Tak jest, moi drodzy. A jak tak w klimacie mundialu jesteśmy, to przypominam, że dzisiaj o 21:00 Francja-Senegal się zmierzą ze sobą. Co z tego wyjdzie, to się okaże. No, może być różnie patrząc na to, jak Hiszpania grała z Wyspami Zielonego Przylądka, prawda?
1: SK2.
0: A my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Za chwilę wracam do Was razem z Wiktorem Dydułą i Kasią Sienkiewicz i z numerem Nie mówię tak, nie mówię nie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A Ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
2: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
7: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka Cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
10: I po reklamie.

0: początek. Krzysztof Zalewski i Dawid Podsiadło, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. 20 już za chwilę, a to oznacza, że my gramy dalej. Najlepsze polskie hity, już za chwilę Mrozu i Nie ma miejsca jak dom. Najnowszy numer tego artysty, który bardzo dobrze brzmi.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
10: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Sebastian Stelmach. Dinozaury zamieszkają w Prusicach. Już w tę sobotę czeka nas otwarcie Parku Dinozaura w Prusicach. W planie będzie oficjalne otwarcie placu zabaw, animacje dla najmłodszych, pokazy tyranozaura, rowerowe show, a także mecze siatkówki. Otwarcie Parku Dinozaura zaplanowano na najbliższą sobotę 20 czerwca na godzinę 13.30. Coś mi się wydaje, że tego dnia wszystkie prusickie dzieci spotkają się w jednym miejscu.
0: Wybiła godzina 20. W wielu miejscach w Polsce pokazało się już słońce. I jest tak jakoś przyjemniej, widniej i tak, że idealnie chce nam się wyjść na dwór. A jak się okazuje, spacerowanie, przejażdżki rowerowe dają bardzo dużo dobrego. Dlaczego? O szczegółach opowiem wam za chwilę. Ale teraz gram. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Lanberry i co ja robię tu?
1: SK2.
0: To dla tych, którzy jeszcze w pracy.

Prawie do nieba. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Ja wspomniałam wam, że w wielu miejscach w Polsce pogoda już się poprawia, a w weekend ma być naprawdę gorąco. W końcu będziemy mogli poczuć prawdziwe lato. Ma być nawet około 30 stopni. No i jak ta pogoda się poprawia, to jest to idealny moment, żeby wybrać się na spacer bądź na rower. I jak się okazuje, to bardzo korzystne dla zdrowia, bo jeśli spacerujemy, to poprawia się praca serca i układu krążenia. Kontrolujemy bardziej masę ciała, wzmacniamy mięśnie i stawy, a także zmniejszamy stres i poprawiamy nastrój. Do tego lepiej śpimy i przy okazji też, przy na przykład jeździe na rowerze, więcej kalorii spalamy, moi drodzy. Tyle korzyści, no nic, tylko jeździć na rowerze i spacerować. SK2. I oczywiście słuchacie Radia SK2 i najlepszych polskich hitów, a takie wam gram już teraz, Roxana Węgiel.

0: Ewa Farna i cicho. Ona nie jest cicho, ona ma głos jak dzwon. A teraz delikatnie cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Tak jest. Przenosimy się do roku 1967, bo to wtedy powstała oryginalna wersja tego numeru. Ale zanim poopowiadam Wam o tym, to jeszcze przypomnijmy sobie 2021 rok i wersję tego numeru stworzoną przez Sanach. Posłuchajcie.

I od razu przypominają się te pierwsze miłostki, zakochania, motyle w brzuchu. Tak, tak, jeśli myśleliście, że to Sanach jest autorką tego numeru, otóż nie. On powstał w 1967 roku. Oryginalną wersję tego numeru stworzył zespół Skaldowie. To taka radosna melodia i optymistyczny tekst, które chyba najlepiej oddają stan zakochania, w którym cały świat wokół zdaje się sprzyjać nowemu uczuciu. No to co? Słuchamy. Skaldowie, czyli oryginalna wersja i wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Zróbcie głośniej i śpiewajcie razem z nami.

0: 36 minut po godzinie 20. Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Na ten numer i na wiele innych możecie głosować do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, bo przypominam, że takie już w piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. Wy możecie mieć wpływ na to, co na tej liście się pojawi. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam zakładka gorąca polska dwudziestka i postawicie plusik przy tych swoich ulubionych numerach, których lubicie słuchać. Tak, to jest właśnie ten moment. Macie jeszcze czas do piątku, ale lepiej zrobić to już teraz. No to co? Wy głosujecie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, razem ze mną kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Doda, ale będzie też Mezo i Kasia Wilk z numerem Sacrum.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: 21 za chwilę na zegarach, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o godzinie 17. Pamiętajcie o tym, że najlepsze polskie hity grają wam aż do białego rana.
1: Reklama.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Sebastian Stelmach. Północ Dolnego Śląska będzie obchodzić Noc Świętojeńską. Ta najkrótsza noc w roku już w najbliższą sobotę. To sobotnie popołudnie, wieczór, a nawet i noc można spędzić na wielu plenerowych wydarzeniach w regionie. Takie odbędą się m.in. w Miliczu, w Obornikach Śląskich, także w Żmigrodzie. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych obchodów Nocy Świętojeńskiej znajdziecie u organizatorów wydarzeń.
5: Magazyn lokalny.
6: Sebastian Stelmach. Blisko setkę młodych artystów z Iranu, Palestyny, Brazylii, Maroka, Grecji oraz Rumunii odwiedzi w lipcu Dolny Śląsk. Przed nami piąta edycja projektu Lelenfant, który integruje dzieci i młodzież przy pomocy sztuki. Widzowie zobaczą etiudy teatralne, artystyczne oraz pokazy taneczne podczas wydarzeń w Dolinie Baryczy oraz we Wrocławiu. O szczegółach rozmawiałem z Iwoną Frydryszak, prezes Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. Wrocław, Krośnice i Żmigród. To miasta, miasteczka, które na początku wakacji ponownie ugoszczą artystów z całego świata, bo przed nami kolejna edycja projektu Lelenfant, który już od 5 lat działa we Wrocławiu, a wcześniej taka idea też wam towarzyszyła przy innym projekcie Brave Kids. Pomówmy zatem na początek, czym właśnie jest ten projekt, bo to nie tylko o sztukę i pokaz finalny chodzi, ale tak naprawdę o wiele towarzyszących temu wartości.
7: Iwona Frydryszak, prezeska Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. To zacznijmy od tego, że artyści z całego świata to są dzieci i młodzież, dlatego też nazwa Lelenfant, bo to pochodzi od francuskiego słowa les enfants, czyli dziecko. Czasami ma takie skojarzenie również ze słoniem, więc tutaj właśnie nadaliśmy taką figlarną nazwę, która łączy w sobie i dziecko, i słonia, i właśnie tych małych, radosnych mieszkańców naszej planety, ale tych większych, czyli słonie, istoty o bardzo dużym sercu i kojarzące się niewątpliwie też właśnie z takimi ciepłymi emocjami. I o to chodzi w projekcie Lelenfant, czyli o spotkanie dzieci i młodzieży z całego świata, które poprzez warsztaty artystyczne oparte na metodzie Dzieci uczą dzieci tworzą spektakle finałowe. I ci młodzi artyści przyjeżdżają ze swoimi spektaklami, ze swoimi gotowymi produkcjami artystycznymi, które mogą być przeróżne. Łączy je to, że wszystkie są w jakiś sposób performatywne, czyli są to albo tańce tradycyjne, albo nowsze formy performatywne, takie jak nowy cyrk czy teatr, ale też mogą to być grupy bardziej muzyczne. Na przykład w tym roku będziemy gościć grupę z Iranu, która z jednej strony łączy tradycyjną perską muzykę z takimi bardziej globalnymi formami jak pianino, gitara, więc też takie fajne fusion, połączenie tradycji z nowoczesnością.
6: Wspomniała pani o tym, że wśród uczestników znajdą się dzieci z Iranu, ale pewnie to nie jedyne dzieci, które przyjadą w tym roku na Dolny Śląsk. Zatem ile osób i z ilu państw, z jakich państw będą zaangażowane w tym roku w projekt Lelenfant?
7: W tym roku będziemy gościć w sumie 9 grup zagranicznych, więc to jest dosyć duża grupa dzieci i młodzieży. Mamy tutaj właśnie reprezentantów z Azji, na przykład Iran, ale z Afryki będziemy gościć grupę z Etiopii czy grupę z Maroka. Bardzo mamy fajną reprezentację, można powiedzieć południowo-wschodniej Europy, czyli tutaj mamy Rumunię, Bułgarię, Grecję, więc takie bardziej bałkańskie, południowe klimaty, ale też właśnie słowiańskie, nasze wschodnie. Do tego grupa z Berlina, więc bardzo blisko nas, ale grupa, która jest grupą afro-niemiecką, czyli tutaj czy właśnie migranci z Niemiec, którzy osiedli już na stałe w Berlinie, czy właśnie dzieci o korzeniach niemiecko-afrykańskich, więc bardzo ciekawa grupa cyrkowa. Więc tych grup w sumie jest właśnie 9 i wszystkie one spotykają się praktycznie na 2,5 tygodnia po to, żeby właśnie zaprzyjaźniać się, poznawać również Dolny Śląsk, stąd ten podział w tym roku na działania w Dolinie Baryczy oraz potem we Wrocławiu.
6: Celem jest z jednej strony integracja taka bezgraniczna, ponadgraniczna, ale z drugiej też celem jest przygotowanie tego pokazu finałowego. Co w tym roku wam przyświeca? Co będziecie chcieli właśnie przy pomocy tych młodych artystów przekazać nam, Dolnoślązakom?
7: W tym roku tematem tegorocznej edycji jest Gniazdo Nadziei i tu nie ukrywam, że dużą inspiracją jest właśnie to nasze partnerstwo z Doliną Baryczy, bo jak wiadomo, Dolina Baryczy to ptaki, a jak ptaki to gniazda, więc przez te 5 lat zauważyliśmy, że właśnie Wrocław, Dolny Śląsk jest takim miejscem, w którym spotykamy dzieci i młodzież. Spotykamy je, można powiedzieć symbolicznie, właśnie w takim gnieździe, które wspólnie tutaj pleciemy i to jest gniazdo, które jest taką oazą spokoju, bezpieczeństwa, takiego miejsca wykluwania się talentów, przyjaźni, więc tworzenie właśnie takiej przestrzeni tutaj u nas w Polsce dla dzieci, które często pochodzą z bardzo takich trudnych sytuacji życiowych, no bo chociażby już wspomniana grupa z Iranu, która w tym roku doświadczyła bezpośrednio działań wojennych, bo to są też dzieci z Teheranu, więc pewnie pamiętamy te obrazki z telewizji, co się tam działo, czy mamy dzieci z Palestyny, które też no w jakiś sposób dorastają w codziennej takiej rzeczywistości konfliktów globalnych i są ich po prostu świadkami, mimo tego, że no ani w żaden sposób się do tego konfliktu, do tej wojny nie przyczyniają, ale ponoszą jej olbrzymie konsekwencje, to właśnie to gniazdo nadziei, to, że tutaj w środku Europy, na Dolnym Śląsku możemy tworzyć taką bezpieczną przestrzeń do spotkania tych dzieci, dało nam inspirację właśnie do tego, żeby taką nazwę stworzyć. I ten spektakl finałowy, który zaprezentujemy w Kapitolu, widowisko Gniazdo Nadziei, pokaże właśnie w jaki sposób młodzi artyści, młodzi ludzie z różnych zakątków świata, mimo tego, że na co dzień dorastają w różnych sytuacjach, poddani są różnym wyzwaniom, różnym oczekiwaniom, to tutaj u nas podczas tego projektu mogą marzyć, mogą zaprezentować swój głęboki, ukryty głos autentyczności i właśnie takie historie będziemy starali się pokazać widzom w Teatrze Muzycznym Kapitol.
6: Czy macie już pomysł, jak ten spektakl finałowy będzie wyglądał, co chcecie przekazać, czy jednak właśnie ten czas pobytu w Dolinie Baryczy, we Wrocławiu, będzie takim czasem wykuwania dopiero i popatrzycie, ta grupa potrafi to, ta grupa potrafi tamto, spróbujmy to jakoś połączyć, by przygotować ten spektakl.
7: Niewątpliwie Lelenfant pracuje taką metodą artystyczną, w której wszystko wykluwa się w czasie już tutaj samego pobytu, mimo że nasze przygotowania trwają już wiele miesięcy i zarówno pod kątem oczywiście logistyki, ale też tej pracy artystycznej, no to ostateczny kształt powstanie na kilka dni przed wielkim finałem. My w tym roku mamy sporo właśnie tańca tradycyjnego, bo i grupa z Etiopii, z Rumunii, z Bułgarii, czy z Palestyny, są to bardzo takie taneczne grupy, ale właśnie mamy też grupy muzyczne, grupy bardziej dynamiczne, czyli na przykład brazylijska grupa, która zaprezentuje nam elementy capoeiry, samby, czy ta cyrkowa wspomniana z Berlina, więc bardzo różnorodne oblicza, bardzo, od można powiedzieć, bardzo energetycznych, właśnie takich rytmicznych, po subtelne formy artystyczne, więc połączenie tego w jedną wielką całość oczywiście jest nie lada wyzwaniem, ale tutaj nasza grupa doświadczonych instruktorów artystycznych, co ciekawe, w Lelenfant absolutnie nie mamy wspólnego języka, czyli ani język angielski, ani żaden inny nie jest językiem, którym muszą się posługiwać nasi młodzi artyści, więc tutaj ta nasza wyjątkowa, pedagogiczna, artystyczna metoda właśnie pozwala stworzyć przepiękny, wzruszający spektakl, który wykluwa się z dnia na dzień w sercu Dolnego Śląska.
6: Zanim ten finałowy spektakl w Kapitolu będziemy mogli zobaczyć, to wcześniej też właśnie tutaj w Dolinie Baryczy będziemy mogli zobaczyć tych wszystkich młodych artystów, bo przed wami 2 takie plenerowe wydarzenia, jedno w Żmigrodzie, drugie w Krośnicach. Co możemy o nich powiedzieć?
7: Wydarzenia pod wspólną nazwą Lelenfant na szlakach natury to właśnie taki, można powiedzieć, wypoczynkowy element naszego całego projektu. Mi bardzo zależało na tym, żeby dzieci Lelenfant, kiedy przyjadą do Polski po tych długich podróżach, bo czasami to jest lot z Brazylii, czy właśnie z Etiopii, z Iranu, po bardzo długim locie miały taki moment wytchnienia, pobycia w przepięknej naturze, która właśnie na szczęście tutaj w Dolinie Baryczy, bardzo blisko Wrocławia, istnieje. I mi osobiście bardzo zależy na tworzeniu sytuacji, w którym dzieci mogą jak najczęściej przebywać w naturalnym środowisku. Dlatego właśnie to bezpośrednie partnerstwo tutaj z Doliną Baryczy, z gminą Krośnice, z gminą Żmigród, gdzie z jednej strony jesteśmy w stanie ugościć dzieci, zakwaterować i stworzyć im taki rekreacyjny pomysł, pobyt na samym początku ich pobytu, a z drugiej strony dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się jako fundacji pozyskać dofinansowanie na zorganizowanie festiwalu. I festiwal pod nazwą Lelandwand na szlakach natury będzie to właśnie dwudniowe wydarzenie. Pierwszego dnia w Żmigrodzie, w historycznym parku nad Baryczą, w zespole parkowo-pałacowym. Od godziny 12 do godziny 19 przemienimy ten park w taką przestrzeń wystawienniczą, więc pojawią się instalacje artystyczne, specjalnie przygotowane właśnie z okazji przyjazdu dzieci, ale też właśnie w tej idei połączenia sztuki i natury przez polskie artystki sztuk wizualnych, więc w przestrzeni parku będzie można spacerować i spotykać instalacje artystyczne, obrazy, rzeźby, po to właśnie, żeby przybliżyć mieszkańcom, mieszkankom Dolnego Śląska sztukę, wyjść z tą sztuką do natury i w taki bardzo właśnie piknikowy, spokojny czas poczuć, że park może być też przestrzenią muzealną, więc z jednej strony właśnie to będzie takie żywe muzeum, ale tam również pojawiać się będą w określonych czasach, właśnie między tą 12 a 19 różne etiudy. To będą etiudy performatywne, czyli na przykład będziemy mieć artystę cyrkowca, który zaprezentuje nam tutaj swoje magiczne umiejętności cyrkowe, albo będziemy mieć koncert muzyczny artysty, który gdzieś tam inspiruje się folkiem i właśnie tworzy taki repertuar skierowany do dzieci i młodzieży. Więc takie wydarzenie, które z jednej strony zaprasza nas do parku, zaprasza nas do natury, ale ta natura bezpośrednio staje się też miejscem, w której człowiek może zaprezentować swoją kulturę. Więc Lelandwand na szlakach natury, występy również zagranicznych artystów, dorosłych artystów, czyli będzie mieć muzyka z Iranu, który stworzy taką specjalną konstrukcję z drabin, na których będą się znajdować metalowe talerze i on będzie grać na tych metalowych talerzach. Czy artystka afro-niemiecka z Berlina zaprezentuje nam swoje taneczne, akrobatyczne etiudy na takim specjalnie postawionym stelażu do aerialów cyrkowych. No więc tu naprawdę tę przestrzeń parku w sobotę przemienimy w żywe muzeum. Równocześnie odbędzie się przegląd tych spektakli, które przywożą dzieci Lelandwand i to pod nazwą Lelandwand on Tour. Właśnie dzieciaki zaprezentują swoje spektakle dla mieszkańców Żmigrodu, a kolejnego dnia Krośnic, więc tutaj Żmigród przekształcamy w żywą scenę teatralną, w muzeum, w parku. Krośnicy następnego dnia to już bardziej taki dzień na wyciszenie, piknik artystyczny, w którym spotykamy się po to, żeby też pobyć, porozmawiać, zobaczyć tą międzynarodową atmosferę, którą tworzą dzieci Lelandwand. W Krośnicach zaplanowaliśmy wystawienie prac przygotowanych na ten festiwal przez polskie artystki, czyli przez Ewę Woźniak między innymi, czy Barbarę Szymczak, więc tutaj na pewno też będzie można zobaczyć te prace artystyczne. Pojawi się pokaz brazylijskiego artysty i ta atmosfera samby, więc tutaj grupa brazylijska specjalnie na ten piknik przygotuje swoje wystąpienie. Dodatkowo na pewno będzie można się przejechać kolejką wąskotorową. Będzie występ lokalny Milickiej Orkiestry Dętej, więc ten dzień również będzie obfitować występy. No i tak jak w Żmigrodzie Lelandwand on Tour, czyli również pokazy grup artystycznych. W Krośnicach akurat zaprezentują się grupy bardziej taneczne, więc tutaj zobaczymy pokazy taneczne tańca Dabke z Palestyny, grupy z Rumunii, też folkowe tańce, czy naszej polskiej grupy Lelandwand, tworzonej przez wrocławskie dzieci.
6: Jak słyszymy, ten weekend w Dolinie Baryczy będzie bardzo intensywny, zarówno w Żmigrodzie, jak i w Krośnicach. Kto w takim razie powinien skorzystać z tej waszej oferty i przyjść lub przyjechać do jednego lub drugiego miasta, aby wziąć udział w waszych wydarzeniach?
7: Gorąco zapraszamy przede wszystkim rodziny, całe rodziny. Zapraszamy rodziców z dziećmi, bo tak jak mówiłam, bardzo dużo takiej różnorodnej kultury, taka oferta, której no nie spotkamy na co dzień. Można by powiedzieć nawet w całej Polsce, bo taki festiwal nie istnieje nigdzie indziej, nawet na świecie. Natomiast ta forma przeniesienia też sztuki w przestrzeń parku, w przestrzeń natury też jest dosyć unikalna, dlatego myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, że można po prostu przyjść, tak jak do parku, na spacer i nagle spotkać niesamowite, intrygujące, otwierające w jakiś sposób nasze horyzonty, nasze perspektywy dzieła sztuki. Można zobaczyć bardzo ciekawe, radosne, wesołe występy performatywne, więc na pewno jest to zaproszenie do wszystkich osób, które po prostu lubią aktywnie spędzać czas, lubią spędzać czas w przyrodzie. Tak naprawdę właśnie w przestrzeni i Żmigrodu, i Krośnic będą też postawione food trucki, więc można zaplanować z nami cały dzień i właśnie tutaj coś zjeść i od czasu do czasu zobaczyć jakiś ciekawy, spektakularny występ akrobatyczny podniebnych akrobacji, a chwilę później później można właśnie na przykład zobaczyć artystów z Etiopii, więc jest to taki dzień tak zaplanowany, żeby chcieć go spędzić sobie na luzie, w takiej piknikowej, przyjemnej atmosferze właśnie w parku dla całych rodzin. Zapraszamy oczywiście również młodzież, dlatego że ci nasi artyści Lelenfant to zazwyczaj są młodzi ludzie w wieku od 11 do 15, 16 lat, więc fajnie zobaczyć, myślę, rówieśników, którzy w jakiś sposób dzielą się swoją sztuką, swoją zajawką, swoimi pasjami i być może nawet zainspirować albo spróbować z nimi stworzyć coś czy wystąpić razem na scenie, bo też będzie taka możliwość, w Krośnicach będzie scena otwarta, więc zapraszamy również talenty z Dolnego Śląska. Jeżeli są osoby, które mają ochotę również wystąpić i zaprezentować się właśnie tym gościom z całego świata, to jest też taka okazja.
6: Wasz projekt Lelenfant odbywa się w lipcu. Wiemy już, co wydarzy się w Żmigrodzie, Krośnicach i we Wrocławiu, ale jeszcze nie wiemy, kiedy.
7: Lelenfant na szlakach natury odbędzie się 11 i 12 lipca i 11 lipca to jest ta część artystyczna w Żmigrodzie, 12 lipca Krośnice. Dzieci z projektu Lelenfant zakwaterowane będą w tych dwóch miejscach już w zasadzie od czwartku, piątku, więc będzie można na pewno ich spotkać czy w sklepie, czy gdzieś na basenie, bo tutaj bardzo ciekawy mają program rekreacyjny, ale samo właśnie wydarzenie artystyczne w Żmigrodzie 11 lipca, a w Krośnicach 12 lipca. Finał Lelenfant odbędzie się w Teatrze Muzycznym Kapitol 27 i 28 lipca o godzinie 18:00 widowisko na scenie muzycznej Teatru Muzycznego Kapitol.
6: Jak słyszymy, przyjedzie do nas około setka dzieci z całego świata, można powiedzieć. Was jako organizatorów pewnie jest kilkanaście osób, więc pewnie jakieś wsparcie jest wam potrzebne. Pytanie zatem, czy Dolnoślązacy mogą włączyć się w jakikolwiek sposób w organizację tych wydarzeń?
7: Tak, jak najbardziej. Nam bardzo bliska jest idea wolontariatu, dlatego trwa rekrutacja do wolontariatu zarówno we Wrocławiu, można dołączyć i na co dzień wspierać próby artystyczne czy wydarzenia artystyczne, które się odbywać będą we Wrocławiu, w tym w Teatrze Muzycznym Kapitol, ale również potrzebujemy wolontariuszy i w Żmigrodzie, i w Krośnicach, więc na naszej stronie internetowej lelenfant.org są namiary do Beaty Trybusz, która jest producentką tego weekendu w Dolinie Baryczy, z naszej strony, z naszego ramienia, więc tutaj można się z Beatą kontaktować i jak najbardziej, jeżeli ktoś chciałby być wolontariuszem, zobaczyć od kuchni, jak takie wydarzenie artystyczne się organizuje, to jak najbardziej zapraszamy. Naszymi partnerami, współorganizatorami jest CEC w Krośnicach, więc tutaj oczywiście również nasi partnerzy wszystko wiedzą na temat tego wydarzenia, są bezpośrednio w to zaangażowani, więc można również wszelkich informacji czy zgłosić swoją chęć udziału takiego właśnie bardziej wolontaryjnego również w CEC-ie, więc gorąco do tego zachęcam. Natomiast jeśli chodzi o Wrocław, od lat prowadzimy Klub Rodzin Ciekawych Świata, można zostać rodziną goszczącą i wciąż z tego co wiem brakuje nam kilku rodzin we Wrocławiu, szczególnie dla dzieci, które przez 10 dni swoje próby będą miały na Złotnikach, na wrocławskich Złotnikach, czyli tutaj ta zachodnia część Wrocławia. Można zostać rodziną goszczącą i zaopiekować się dwójką młodych artystów, zapewnić im zakwaterowanie, ale też taką polską gościnność, pokazać Wrocław, region i właśnie zostać taką rodziną goszczącą w ramach Klubu Rodzin Ciekawych Świata. Zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową www.lelenfant.org, również nasze profile na Facebooku czy na Instagramie, więc tam wszelkie informacje na temat nadchodzącego wydarzenia w Żmigrodzie, w Krośnicach i we Wrocławiu.
6: Szwedzkie wojska ponownie najadą na Żmigród. Stowarzyszenie Odkrywców Historii Drako Żmigród zaprasza nas do udziału w rekonstrukcji najazdu wojsk szwedzkich na zamek w Żmigrodzie. O szczegółach opowiedział nam pomysłodawca wydarzenia Zbigniew Jaszka. Na początku lipca, dokładnie 5 dnia tego miesiąca, powinniśmy odwiedzić Żmigród. A to dlatego, że będziemy mogli wtedy się przenieść w czasie, bo będziemy świadkami najazdu wojsk szwedzkich na Żmigród właśnie. Zanim przejdziemy do samego najazdu, do samego wydarzenia, proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, by takie wydarzenie zorganizować?
1: Wyszek mój Jaszka, jestem członkiem Stowarzyszenia Odkrywców Historii Drako ze Żmigrodu. Pomysł narodził się poprzez to, że to jest historycznie akurat tutaj wzięte, bo w Żmigrodzie w XVII wieku dwa razy wojska szwedzkie oblegały nasz zamek. Za pierwszym razem im się to nie udało, za drugim razem niestety udało im się to. I tak jak teraz wygląda zamek w Żmigrodzie, tak samo jak baszta, jest to tylko i wyłącznie przez to, to, że oni tam oblegali i potem żyli przez 8 lat. I my chcemy pokazać mieszkańcom Żmigrodu, okolic, powiatu trzebnińskiego, jak i można powiedzieć całej Polsce, bo każdy może przyjechać, jak to kiedyś wyglądało, żeby poczuli ten zapach prochu, te armaty, jak to kiedyś wyglądało, że po prostu mamy wielką historię obok nas, którą chcemy pokazać nie tylko na papierze, ale też, żeby każdy mógł poczuć to na własnej skórze, jak to wygląda, pobawić się razem z nami, być tam w tym czasie, bo nie tylko będzie impreza jako wielki tutaj akurat pokaz historyczny, gdzie ludzie będą przebrani w stroje historyczne, będziemy mieli broń historyczną, będą prawdziwe armaty, ale też będziemy mieli kramy historyczne, które będą pokazy rzemiosła, będzie można zakupić, będzie można sobie zrobić własnoręcznie jakieś rzeczy z gliny, zobaczyć jak kowal wykuwa rzeczy, będzie też można spróbować z nim, będzie wybijanie monety, strzelanie z łuku, zabawy dla dzieci, naprawdę takie fajne historyczne z drewnem, gdzie dziecko będzie musiało pomyśleć, co zrobić. Rodzic będzie mógł razem z nim bawić się w tych zabawach, więc myślę, że dla każdego, czy małego, czy dużego, będzie to świetna zabawa, świetne spędzenie czasu. Tym bardziej, że mamy piękne tereny, piękny targ. Zapraszamy tam zobaczyć. Można nawet przyjechać rowerem. Nie tylko samochodem. Mamy piękny dojazd pociągiem do Żmigrodu, więc można wybrać się całą rodziną. 5, 10 osób, 20 osób. Można każdemu powiedzieć, żeby przyjechał, pobawił się razem z nami i wrócił do siebie.
6: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tej historii. Mówi pan XVII wiek, dość odległe czasy, ale czy tak naprawdę w tym dzisiejszym Żmigrodzie, w gminie Żmigród, są jakieś ślady, pamiątki po tych wydarzeniach?
1: Tak, jak najbardziej. Wieża, tak zwana baszta w Żmigrodzie, wygląda tak teraz, ma ten wygląd, który my widzimy, dzięki Szwedom. Ta wieża była przerabiana 3 razy i oni zrobili ją na mieszkalno-obronną, żeby też móc bronić się przed odparciem ataku. Więc my patrzymy na wieżę, która nie jest tylko wcześniejszą zabudową, tylko dzięki Szwedom. Jest mało, dlatego chcemy to pokazać. Chcemy po prostu, żeby ludzie to zobaczyli, bo Żmigrodzki zamek nie tylko Szwedzi, jeszcze mamy inny pomysł. Jeszcze jest jedno historyczne, bardzo ważne wydarzenie. Żmigrodzki zamek miał kiedyś bardzo fajną historię, bo został podpisany tak zwany protokół Żmigrodzki. Protokół Żmigrodzki, bardzo mało osób o tym wie, że to był pomysł, plan, jak pokonać Napoleona. I dzięki temu, że został on podpisany i nakreślony ten akurat protokół Żmigrodzki u nas, tutaj w Żmigrodzie, został pokonany Napoleon. Z czasem będziemy chcieli też to pokazać, jak najbardziej, ale tutaj na razie chcemy zachęcić Państwa na przyjazd, na nasz najazd. Będzie to świetna impreza dla całej rodziny. Myślę, że w okolicy nie ma czegoś takiego. Będziemy mieli świetne ekipy prawdziwych rekonstruktorów, którzy nie tylko, że się przebierają, oni żyją tą historią. Więc będziecie mogli też z nimi zobaczyć. Będzie pokaz walk rycerskich na szable. Prawdopodobnie, nie chcę zdradzić, będziemy mieli mistrza świata w szermierce, więc zapraszam. Będzie pani Joanna Lamparska. Jest to wspaniała kobieta, która uwielbia nasz Dolny Śląsk. Mamy piękne rzeczy, mamy piękną historię. Dużo osób pewnie o nas nie słyszało, o naszym zamku, więc zapraszamy. Jest to miejsce, gdzie będzie można nie tylko zobaczyć, ale poczuć historię.
6: W takim razie, kiedy planujecie ponownie najechać jako Szwedzi Żmigród, Basztę, jak rozumiem, teren zespołu pałacowo-parkowego? Kiedy odbędzie się to wydarzenie?
1: Wydarzenie odbędzie się 5 lipca na naszym terenie pałacowo-parkowym w Żmigrodzie. Myślę, że każdy będzie mógł dojechać. Jest fajny dojazd, będą fajne miejsca parkingowe dla wszystkich, ale zaczniemy całą imprezę przejściem całych wojsk przez nasze miasto. Będzie parada, będzie pokaz musztry na rynku w Żmigrodzkim i później będziecie mogli razem z nami przejść na teren pałacowo-parkowy, gdzie zostaną poczynione przygotowania do bitwy, a później jak najbardziej sama bitwa. Zapraszam Państwa wcześniej, o 12-13 możecie przyjść, będą już kramy, będzie można tam się pobawić z dziećmi. Też będzie, zapomniałem wspomnieć, że będziemy mieli historyczne jedzenie. Będzie można skosztować sobie jedzenie na oryginalnych przepisach z XIV, XV i XVI wieku. Będą na przykład jabłuszka pieczone, mięsne, będą zupki. Tam akurat nasze panie kucharki przygotowują. Nie znam dokładnych przepisów, ale będzie pieczone jabłko, które będzie mięso mielone, przyprawione specjalnymi przyprawami z tamtych czasów, obmaczane, jak dobrze pamiętam, w pietruszce i w lubczyku, nabijane na specjalny kijek i palone nad ogniem. I to potem wygląda takie mięso mielone, jak jabłko. I rycerze w XV wieku jedli to na co dzień. Także podczas bitwy, bo to było wszędzie dostępne, zioła były wszędzie dostępne i myślę, że to będzie ciekawa rzecz, ale to tylko jedna z wielu rzeczy, które będzie można spróbować, jak kiedyś jedzono. Zapraszam wszystkich 5 lipca o 12 pod Żmigrodzką wieżę ciśnień, z której będziemy szli na Żmigrodzki rynek. Po przejściu ze Żmigrodzkiego rynku przejdziemy na nasz teren pałacowo-parkowy, w którym chwilkę odpoczniemy, nasi rekonstruktorzy też odpoczną i będziemy szykować się do bitwy o godzinie 17.
6: Najazd wojsk szwedzkich w Żmigrodzie zostanie przygotowany, jak słyszymy, dzięki wsparciu kilkuset rekonstruktorów, ale tak naprawdę dzięki pomysłowi was, jako organizatorów, czyli Stowarzyszenia Odkrywców Historii Draco ze Żmigrodu. Co co możemy powiedzieć o waszej organizacji i działalności?
1: Jesteśmy małą organizacją, można powiedzieć takim stowarzyszeniem, może tylko, albo aż 10 osób, ale są to fajni ludzie, którzy bawią się historią, uwielbiamy historię naszego regionu. Mamy w naszych akurat tutaj, w naszym składzie regionalistów, którzy zbierają i ratują rzeczy, czy ze Żmigrodu, czy z Rawicza, czy z Trzebnicy. Mamy w planach zrobienie takiego małego muzeum, gdzie każdy będzie mógł sobie wejść za darmo, zobaczyć, jak wyglądała historia, jak starsze rzeczy. Na pomysł spadłem ja w tamtym roku. Na szczęście udało się po wielkich trudach to zrealizować, bo stworzenie takiego wydarzenia, tym bardziej pierwszy raz bez jakiejś tam wcześniejszej wiedzy, jest trudne, ale dzięki akurat tutaj pomocy bardzo dużej gminie Żmigród, też jakby miasta Trzebnicy, powiatu trzebnickiego, akurat tutaj, z tej strony, możemy to zrobić. Możemy to zrobić, jest to piękne wydarzenie, które powinno być według mnie dużo wcześniej zrobione. Na szczęście już zaczynamy. Będzie to, miejmy nadzieję, robione co roku. W tym roku będzie to impreza jednodniowa, na następny rok planujemy dwudniową imprezę. Każdy będzie mógł zobaczyć, jak nawet żyją, bo planujemy, żeby po prostu były też namioty, gdzie ci rekonstruktorzy będą mogli pokazać nam, jak żyjemy, nie tylko na samej rekonstrukcji, ale też będą mogli czy jeść, czy bawić się. Będziemy planować, żeby mieszkańcy, czy ludzie, którzy do nas przyjdą, uczyli się nawet tańca średniowiecznego i potem wieczorem zrobimy wielką imprezę z muzyką średniowieczną i każdy będzie mógł zatańczyć sobie razem z rekonstruktorami, nawet, bo nie tylko będą tam rycerze, będą tam kobiety, które opatrywały tych ludzi, które gotowały im. Także też chcemy to pokazać. To nie tylko będzie sama bitwa, ale też będziemy mogli poczuć to, tak, że to nie tylko walka, ale też jedzenie, czy po prostu opatrywanie tych ludzi. To wszystko też było ważne i te kobiety też były bardzo ważne w tamtych czasach.
6: I o tym wszystkim będziemy mogli dowiedzieć się 5 lipca podczas najazdu wojsk szwedzkich w Żmigrodzie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić do udziału, jak słyszymy, całe rodziny.
1: Tak, jak zapraszam jak najbardziej całe rodziny. Czy ktoś jest mały, czy jest duży, czy się interesuje tym, czy nie. Myślę, że po tym, co zobaczy, co poczuje, to na pewno będzie miał to długo w pamięci i będzie tylko czekał na następny raz.
6: Piesza pielgrzymka wrocławska ominie Trzebnicę od przyszłego roku. Trzebnica zniknie z mapy sierpniowej pielgrzymki z Wrocławia na Jasną Górę. Decyzją przewodników pielgrzymki nowa trasa prowadzić będzie z Wrocławia bezpośrednio do Oleśnicy z pominięciem Trzebnicy. Pątnicy nadal będą odwiedzać miasto w październiku, informuje ksiądz Łukasz Romańczuk, rzecznik prasowy pieszej pielgrzymki wrocławskiej.
8: 8 czerwca odbyło się spotkanie przewodników pieszej pielgrzymki wrocławskiej oraz przedstawicieli służb pielgrzymkowych i podczas tego spotkania odbyło się głosowanie na temat kształtu pielgrzymki na 2027 rok i zadecydowano, że w 2027 roku zmieni się trasa i pielgrzymi pierwszego dnia nie będą szli do Trzebnicy, ale od razu do Oleśnicy. Dlaczego taka decyzja? Zaznaczę tylko, że głosowano nad trzema wersjami. Pierwsza nawiązywała do tego sprzed kilku lat, pielgrzymki dziewięciodniowej z Trzebnicą i z noclegiem na przedmieściach Częstochowy, tak aby można było w godzinach przedpołudniowych wejść przed obraz Matki Bożej, później odbywała się msza i można było trochę czasu spędzić na Jasnej Górze. Drugi wariant to była wersja obecna, czyli z Trzebnicą, 8 dni i wejście na Jasną Górę po południu. I trzeci wariant był z pominięciem Trzebnicy, ale z tym właśnie wejściem w godzinach przedpołudniowych, tak aby można było też trochę czasu na Jasnej Górze spędzić. Odbyło się głosowanie i zadecydowano, że od 2027 roku będzie pomijana Trzebnica. Jednym z argumentów było to, że podczas październikowej pielgrzymki około 10 tysięcy pielgrzymów idzie do grobu świętej Jadwigi Śląskiej. Ta pielgrzymka jest nazywana też prologiem pieszej pielgrzymki wrocławskiej, więc podkreślono, że skoro idziemy w październiku, to w sierpniu takiej potrzeby też nie ma, bo skoro jest to prolog, to jest to też i zachęta do uczestnictwa w sierpniowej pielgrzymce, więc odwiedzamy grób świętej Jadwigi Śląskiej. Więc to nie jest tak, że my zapominamy o naszej patronce, to nie jest tak, że coś się takiego wydarzyło, czy się obrażamy na Trzebnicę, bo przecież będziemy tam w październiku. Nie, pielgrzymka jest i zawsze była żywym organizmem i w historii pieszej pielgrzymki wrocławskiej trasa zmieniała się wielokrotnie, zarówno z powodów duchowych, jak i praktycznych. Tak jak mówiłem, zmiana ta nie jest zerwaniem z tradycją, ponieważ kult świętej Jadwigi pozostaje ważnym elementem duchowości pielgrzymki, chociaż po prostu w sierpniu nie będzie on związany z noclegiem w Trzebnicy. Ta zmiana w sposób szczególny dotknie też pielgrzymów z Góry czy z Mielicza, którzy pielgrzymują w grupie 14 i którzy swoje pielgrzymowanie zaczynają wcześniej, bo przecież było tak, że oni Trzebnicy dołączali do głównego nurtu pielgrzymki. Okazuje się jednak, że po analizie drogi pielgrzymi z Góry dalej będą szli 3 dni, jednak trasa będzie zmodyfikowana, już są pierwsze przymiarki. Z kolei pielgrzymi z Milicza dostaną prawdopodobnie zaproszeni do tego, aby mieć jeden dzień pielgrzymki dłużej, czyli nie będą wychodzić 3 sierpnia, ale 2 sierpnia, aby połączyć się z częścią górowską. To wszystko jeszcze jest na zasadzie takiego projektu. A wynika to z tego, że z Miejcza do Leśnicy jest już taki dłuższy odcinek drogi, który na jeden dzień jest za długi. Stąd też pielgrzymi z Miejcza będą zaproszeni do tego, aby swoje pielgrzymowanie przedłużyć o jeden dzień i iść razem z grupą 14, by w Oleśnicy połączyć się z głównym nurtem pielgrzymki. Ale o tym będziemy jeszcze informować, kiedy już te nasze projekty, pomysły zostaną przelane konkretnie na papier, zostaną zatwierdzone zarówno przez duszpasterzy z Miejcza, jak i z góry. Podsumowując, chcemy zachować tę tradycję wychodzenia 1 sierpnia z góry, 2 sierpnia z Głębowic i w tym przypadku z Miejcza, tak aby grupa 14 mogła kontynuować tę piękną tradycję.
6: Rusza budowa kanalizacji w Tarnowcu. Gmina Zawonie ogłosiła przetarg na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na swoim terenie. W planach jest skanalizowanie całego Tarnowca, gdzie powstać ma blisko 5 km sieci, do tego przepompownie ścieków, studnie oraz przyłącza. Oferty w przetargu poznamy za 2 tygodnie. Inwestycja ma być gotowa w ciągu roku. Obornickie place zabaw przejdą modernizację. Gmina Oborniki Śląskie ogłosiła przetarg na modernizację placów zabaw. Nowe zabawki i urządzenia pojawią się na placach w sołectwach Kowale, Lubnów, Paniowice, Pęgów, Siemianice oraz Zajączków, a także przy Obornickim Przedszkolu nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2. Place przejdą modernizację jeszcze w trakcie tegorocznych wakacji. Fałszywi bankierzy oszukali 22-latkę. Młoda kobieta z powiatu trzebnińskiego stała się kolejną ofiarą internetowych oszustów. Kobieta otrzymała od rzekomych bankierów link, który miał pomóc w zabezpieczeniu jej danych i anulowaniu podejrzanych transakcji na koncie, a w rzeczywistości pomógł w wyczyszczeniu jej konta z oszczędności. 22-latka straciła w ten sposób blisko 4000 zł. Mądrowi przypominają i apelują o ostrożność w trakcie transakcji internetowych, bo przypadków takich oszustw stale przybywa.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Ta historia rozpoczęła się ponad 100 lat temu. Pod koniec XIX wieku na północy Dolnego Śląska wybudowano Żmigrodzko-Milicką Kolej Powiatową. Niedługo po niej powstała druga, kolejka wrocławsko-trzebnicko-prusicka. Po wojnie połączono je tworząc Wrocławską Kolej Dojazdową. O historii rozwoju wąskotorowego kolejnictwa w naszej okolicy, późniejszym upadku kolejki, ale i szansach na jej reaktywację rozmawiałem z Szymonem Szczęśniakiem ze Stowarzyszenia Wrocławsko-Milickiej Kolejki Wąskotorowej. Zacznijmy od historii. Prowadzicie stowarzyszenie upamiętniające funkcjonowanie Wrocławskiej Kolei Dojazdowej, czyli kolejki

0: wąskotorowej, która przed laty łączyła Milicz, Migród, Prusice, Trzebnice i Wrocław. Czym była ta wrocławska kolej dojazdowa? Kiedy i na jakich zasadach ona funkcjonowała tutaj na północy Dolnego Śląska?
1: Szymon Szczęśniak, jestem założycielem Stowarzyszenia Wrocławsko-Milickiej Kolei Wąskotorowej. Historia zaczyna się tak naprawdę w roku 1892. Wówczas Parlament Pruski wydaje dekret o budowie lokalnych linii kolejowych i to jest taki zapalnik, który pozwala na budowę w dużej mierze kolei wąskotorowych właśnie na terenie całych Prus, na terenie dzisiejszej też Polski, pamiętajmy o tym. I właśnie w roku 1893 już podjęta zostaje decyzja o budowie Żmigrodzko-Milickiej Kolei Powiatowej, a następnie w 1898 roku o budowie kolei wrocławsko-trzebnicko-prusickiej, bo mała ciekawostka, to nie od początku była jedna kolejka. Na początku to były dwie, ze stacją styczną w Prusicach i później dopiero w 1946 roku zostały one połączone w jedną całość, w Wrocławską Kolej Dojazdową.
0: Jakie w tych jeszcze przedwojennych czasach miała zastosowanie ta kolej wąskotorowa? Czy to był tylko transport ludności, czy też transport produktów? Jak to wyglądało?
1: Przede wszystkim chodziło o transport towarów, bo nawet do dnia dzisiejszego kolej pasażerska w takim ruchu rozkładowym, ona nie jest opłacalna. Jeżeli mówimy o utrzymaniu logicznej ceny za bilet przy danym odcinku trasy i odpowiednim potoku pasażerów, to nie jest opłacalne. Chodziło głównie o transport towarów, no ale też w pewnej części o transport ludności, bo trzeba pamiętać, że koniec XIX wieku to głównie na wsiach dojazdy do wsi, no to nie mamy dróg bitych, to są wszystko drogi nieutwardzone. Transport, no to tylko wozami konno, to nie jest transport na każdą porę roku, zima, roztopy, to wszystko ustaje. Natomiast nagle okazuje się, że mamy możliwość budowy kolei, która będzie funkcjonowała przede wszystkim cały rok, ale też będzie przewoziła pasażerów i towary na o wiele większą skalę niż wcześniej. No i kolejna rzecz, czemu ten tor wąski? Bo tor wąski jest tańszy. Przede wszystkim on jest tańszy w budowie. Mamy przede wszystkim mniejsze szyny, lżejsze, tak bardziej fachowo to ujmując. Mamy też możliwość budowy łuków o mniejszym promieniu, czyli mamy też możliwość wpasowania jakby tej linii kolejowej w lokalny krajobraz, czym unikamy dużych kosztów związanych z budową dużych mostów, wiaduktów, innych obiektów infrastruktury kolejowej, która jest dość droga. Powstają właśnie te dwie koleje wąskotorowe. Już na koniec XIX wieku mamy wybudowaną całość linii z Wrocławia do Trzebnicy i Prusic, kolej wrocławsko-trzebnicko-prusicką, czyli tą dzisiaj najbardziej znaną. No i od 1895 roku kolej Żmigrodzko-Milicką Kolej Powiatową. Co ważne, rozstaw obydwu kolei to jest 750 mm. Dla porównania te duże tory to jest 1435, czyli to jest, można powiedzieć, że połowa tego dużego rozstawu. To zapewnia nam z jednej strony zachowanie całkiem sporych możliwości przewozu towarów, bo mamy możliwość zastosowania chociażby wagonów transporterów, czyli wagon kolei normalnej jedzie na torach wąskich za pomocą specjalnego wagonu kolei wąskotorowej. Mamy też możliwość rozwinięcia dość dużej prędkości, bo mówimy tutaj o prędkości rzędu 20-25 km na godzinę, co w przypadku węższych torów jest niemalże niemożliwe. No, a z minusów niestety, no to przede wszystkim ta mała prędkość, tak? No bo na dużej kolei już wówczas mamy możliwość osiągnięcia gdzieś prędkości rzędu 60, 70 czy nawet 80 km na godzinę. Tutaj średnia prędkość to gdzieś około 20-25 maksymalnie km na godzinę. No i przede wszystkim jeszcze, jeżeli mowa o kosztach, no to tak trochę jak z samochodami, tak? Mamy mniejszy samochód, no to on jest też po prostu tańszy. Przede wszystkim w kupnie czy w utrzymaniu. I tak samo jest tutaj, mamy małe parowozy, małe wagony i jest po prostu tanie.
0: Wspomniałeś o towarach, które były tutaj transportowane. Czy mamy wiedzę, co właśnie Milicz, Żmigród czy Trzebnica dawały Wrocławiowi? Jakie towary na tej trasie były transportowane?
1: Jeżeli chodzi o trasę do Wrocławia, no to przede wszystkim mamy transport na przykład buraków cukrowych. Mamy cukrownię we Wrocławiu i transportowane są buraki cukrowe, czy też inne płody rolne do Wrocławia. Natomiast wiadomo, z Wrocławia jadą różnego rodzaju rzeczy użytkowe, inne tego typu sprzęty potrzebne ludności na wsiach. Natomiast jeżeli chodzi o północ linii, czyli Milicz, Migród, no to głównie transportowane jest między innymi drewno. Mamy tartaki w Miliczu, w Sułowie. One są głównymi klientami kolejki, włącznie z tym, że nawet w Sułowie jest wybudowana do

0: ta kubocznica kolejowa, którą wpychane są wagony z kolei publicznej na teren tartaku.
1: Z tego, co mówisz, główną osią działalności tej linii kolejowej, wrocławskiej kolei dojazdowej, był transport produktów, ale siłą rzeczy też ludności. Pytanie, jak ówcześni mieszkańcy tego terenu traktowali tą kolej? Czy była to szansa na dojazd na przykład do pracy, czy może, tak jak chyba ją postrzegamy czasami dość sentymentalnie już z czasów powojennych, jako taką trasę turystyczną?
0: I tak i nie. Na to się nie da tak jednostkowo odpowiedzieć, w którą stronę. Przede wszystkim nagle okazuje się, że na przykład podróż ze Żmigrodu do Milicza, czy z miejscowości pomiędzy tymi dwoma większymi miejscowościami, no to tak na przykład jakbyśmy sobie teraz pomyśleli, że wycieczka przed wybudowaniem kolei, na przykład do Milicza, na targ, czy w jakichś powiedzmy tam interesach Sułowa, no to była wyprawa tak naprawdę na cały dzień, tak? Natomiast nagle okazuje się, że mamy otwartą kolej i możemy rano pojechać, w południe wrócić i załatwić wszystko w większym mieście. Jeżeli chodzi o przewóz turystów, to też bardzo ciekawy temat, bo tak naprawdę kolejka wrocławska była pionierem na terenach dzisiejszej Polski, a jestem też w stanie powiedzieć, że może i nawet Europy czy świata, jeżeli chodzi o przewóz turystów. I mamy już rok 1899, jak otwarta zostaje linia wąskotorowa z Wrocławia do Trzebnicy. Trzebnica to jest wówczas uzdrowisko. To jest bardzo popularne uzdrowisko wśród mieszkańców Wrocławia, no bo jest blisko. I to jest takie po prostu miejsce do wyjazdu na jeden dzień czy na weekend. I już wówczas, w momencie otwarcia kolejki, zostają zamówione 4 wagony letnie, czyli wagony niewyposażone w szyby, które dzisiaj znamy z pociągów tak naprawdę z całej Polski, a to jest rok, koniec XIX wieku. Wówczas turystyka, no to jest coś, co jeszcze, że tak powiem, dopiero zaczyna powstawać, a już mówimy o przewozach ludności do celów turystycznych koleją wąskotorową. I co ciekawe, te 2 wagony istnieją do dzisiaj. One się znajdują na Mazowszu w Muzeum Kolejnictwa. Jedyne 2 wagony do dzisiaj zachowane, oryginalne, z obydwu kolejek, z kolejki żmigrodzko-milickiej. Żadna jednostka się do dzisiaj nie zachowała. Z kolejki wrocławsko-trzebnicko-prusickiej właśnie te 2 wagony. O Żmigrodzie, Miliczu jest nam ciężko mówić, no bo nie mamy wagonów turystycznych, bo tutaj jesteśmy w 100% pewni, że ten przewóz turystów był. Natomiast wówczas no jeszcze nie sortowano, że tak powiem, tych biletów na tych, które wykorzystane zostaną do przewozu tego dojazdowego, tak? Do szkoły, do pracy, czy do celów turystycznych, gdzie jedziemy, żeby się przejechać, czy jedziemy wypocząć nad rzeką. To jest jeszcze wówczas nieznane i de facto no, o tych przewozach turystycznych na części północnej, na terenach, gdzie wcześniej była kolejka żmigrodzko-milicka, no to mówimy dopiero o latach powojennych. Wcześniej jest to nieudokumentowane w żaden sposób, bo po prostu było to niemożliwe.
1: No właśnie, zahaczyłeś już o te czasy powojenne, o nich teraz pomówmy. Jak zmieniła się rzeczywistość funkcjonowania tych obu linii kolejowych właśnie po wojnie, gdy przejęły je Polskie Koleje Państwowe, powstała właśnie Wrocławska Kolej Dojazdowa? Czy nadal po wojnie wykorzystywano ją głównie do transportu produktów, usług, czy jednak bardziej zastosowania były takie lokalne, pasażerskie, czy nawet turystyczne?
0: Wojna bardzo zmienia kolejkę, a w zasadzie jeszcze wówczas obydwie. Przede wszystkim to są do 1946 roku przedsiębiorstwa, nazwijmy to prywatne. One są pod nadzorem samorządów czy instytucji prywatnych. Natomiast w 1946 roku, no wiadomo, zmienia się ustrój gospodarczy. Przede wszystkim tutaj też na tym terenie zmienia się administracja i obydwie kolejki zostają wcielone do struktur PKP. I wówczas one zostają po raz pierwszy fizycznie połączone. Mamy możliwość wówczas pierwszą przejechania pociągiem z Wrocławia przez Trzebnicę, Milicz aż do Sulmierzyc. Przed wojną nie ma takiej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o transport, no to jest dalej transport ludności, ale też w dużej mierze transport towarów. No bo wiadomo, mamy zniszczenia wojenne, wiemy też, że kolejka pomagała w odgruzowaniu Wrocławia. No i przede wszystkim musi gdzieś ten przemysł się rozwijać, także po prostu ludzie, którzy tutaj napływają z kresów wschodnich, mieli przede wszystkim pracę, no ale też miejsca, w których mogą mieszkać, bo de facto no, kolejka przywoziła do mniejszych miejscowości wszystko. To jest też w dużej mierze transport towarów. No i później wiadomo, ruszają z powrotem tartaki, zakłady przemysłowe, cukrownie, które kolejka obsługuje. Transport ludności wówczas jest naprawdę bardzo duży. Lata 50. to są te najlepsze lata, jeżeli chodzi o transport pasażerów. Mamy tylko

0: Tylko jednostkowe dane, jest to około 500 000 osób rocznie wówczas, w najlepszych latach. To jest połowa lat 50. Jeżeli chodzi o odcinki kolejno, to trzeba też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. W 51 roku de facto zaczyna się już likwidacja kolejki. Wówczas zostaje zamknięty ten słynny odcinek miejski we Wrocławiu. Odcinek z placu Staszica na Różankę. To jest dzisiaj takie ikoniczne bardzo miejsce, no bo pierwsze co jak wpiszemy kolejka wąskotorowa we Wrocławiu, to są właśnie te zdjęcia. To są zdjęcia jeszcze z czasów przedwojennych, bo z lat 30. Do dzisiaj znamy tylko jedno zdjęcie przedstawiające parowóz tam w tym regionie, czy w ogóle pociąg z czasów powojennych. I w grudniu 51 roku zostaje zamknięty ten odcinek. On miał być już zamknięty o wiele, wiele wcześniej. Tutaj wszystko chodziło o to, że miasto wraz z rozwojem, ekspansją na tereny właśnie Różanki, Osobowic, Karłowic wzmaga się ruch tramwajów. Kolejka ma jedną wspólną szynę z tramwajem na obydwu torach. Kolejka jedzie 15 na godzinę w mieście, a tramwaje jadą o wiele szybciej. Jest też ruch samochodów, no i nagle okazuje się, że pociąg zaczyna nam po prostu korkować całą część miasta. No i w 51 roku jest już likwidacja tego odcinka. To w zasadzie centrum Wrocławia na plac Staszica na ulicę Pomorską. Po likwidacji już tylko na stację na Różance, na stację Wrocław-Wąskotorowy wówczas.
1: Wspominałeś, mówiąc o pierwszych latach funkcjonowania kolejki, trochę o tempie jazdy, ile ta kolejka wyciągała. Tutaj jest też pewna ciekawostka. Choćby na trasie Trzebnica-Wrocław, że ten czas podróży był różny. W zależności od tego, czy się jechało do Trzebnicy, czy do Wrocławia. Z czego ta różnica wynikała?
0: Przede wszystkim bardzo często było tak, że na stacjach pośrednich po prostu się pociągi krzyżowały. No i pewne miały, że tak powiem, ustalony w rozkładzie jazdy priorytet, drugie musiały je puszczać. Też była bardzo duża zależność od tego, jakim pociągiem jedziemy. Bo warto zaznaczyć, że ze względów ekonomicznych nie była to, powiedzmy, taka kolej, takie pociągi, jakie znamy dzisiaj, że jedziemy pociągiem osobowym, tylko to były pociągi też w dużej mierze towarowo-osobowe. To były tak zwane pociągi zbiorowe, które zabierały czy odstawiały na każdej stacji wagony towarowe. Więc na każdej stacji stajemy i albo robimy manewr na zasadzie przyłączenia wagonów, które oczekują na przyłączenie właśnie do pociągu, albo wagony odstawiamy pod ładownię, albo i to i to. No i w zasadzie poświęcamy na przykład 20-25 minut na postój, bo parowóz jest potrzebny, żeby do składu pociągu dołączyć czy odłączyć z niego wagony. No i tutaj podróż jest zdecydowanie dłuższa w takim wypadku, no bo nie mówimy tutaj o czasie postoju na stacji, który jest wymuszony tylko czasem wymiany pasażerskiej. No i plus górki trzebnickie. Tutaj podjazdy też były dużym wyzwaniem. Ten odcinek do Trzebnicy z Wrocławia, gdzieś powiedzmy od Wysokiego Kościoła, Wiszni Małej, no to jest to odcinek de facto. Dzisiaj sklasyfikowalibyśmy go jako odcinek linii kolejowej górskiej. Łatwiej było zjechać z Trzebnicy niż wjechać.
1: W tym okresie powojennym kolej miała i swoje dobre okresy, ale też nieco gorsze, w efekcie czego została zlikwidowana. Działo się to jakby dwutorowo, bo najpierw zniknęła nam ta trasa trzebnicka, później też trasa milicka. Kiedy to nastąpiło i tak naprawdę co leżało u podstaw tego, że nie opłacało się prowadzić już wrocławskiej kolei dojazdowej na tych trasach?
0: Jeżeli chodzi o ten odcinek Trzebnica-Wrocław, no to przede wszystkim widzimy nawet do dzisiaj, że mamy tutaj pewien konflikt interesów, tak? Bo z dworca na Dodrze kursowały pociągi normalnotorowe do Trzebnicy. Natomiast jeszcze nawet przyjmujemy czas, gdzie działa ten odcinek miejski, no to dosłownie 100, może 200 metrów w linii prostej od dworca na Dodrze mamy stację początkową kolejki, która jedzie do Trzebnicy. No i tutaj wówczas PKP naprawdę bardzo mocno rozważa, który odcinek powinien zostać. Zostaje wybrana kolej normalnotorowa. To, co ciekawe, spotyka się z bardzo dużym protestem ludności. Ostatni pociąg, który wyjeżdża z Wrocławia do Trzebnicy, pociąg wąskotorowy, w maju 1967 roku, to jest blokowany kilkukrotnie na trasie do Trzebnicy. Dwukrotnie musi interweniować policja. Na torach po prostu powstają barykady w celu nieprzepuszczenia dalej pociągów. Wszyscy wiedzą, że jak już pociąg do Trzebnicy dojedzie, dokładniej wówczas już nawet nie parowóz, tylko wagon motorowy, dojedzie do Trzebnicy, on już z Trzebnicy nie wróci. Finalnie wagon do Trzebnicy dociera, tory zostają zlikwidowane bardzo szybko. No i kolejka w zasadzie zostaje okrojona już wówczas do takiej formy, którą znamy do początku lat 90. Co ciekawe, ona nie traci swojej nazwy, bo tutaj w nomenklaturze pojawiają się różne dane. Natomiast cały czas jest to wrocławska kolej dojazdowa. Pomimo tego, że do Wrocławia już nie dojeżdża.

0: i w roku 1991 następuje całkowita likwidacja. To jest linia kolejowa Trzebnica, Milicz, Sulmierzyce z odnogą w Przedkowicach do Żmigrodu. No i tutaj niestety mówimy w zasadzie nie tylko o naszej kolejce, ale w wielu kolejkach w całej Polsce, ogólnie całej kolei w Polsce wówczas. W roku 89 zaczynają się zmiany administracyjne i kolej niestety nie odnajduje się w tym. Linie, które wówczas były finansowane gdzieś tam z góry, pomimo tego, że były nieopłacalne, nagle okazuje się, że muszą same na siebie zarobić. Też powodem tego, czemu nagle kolejka na siebie nie zarabia, choć de facto kolejka nie zarabiała na siebie od końca lat 60., no to jest to, że samochody starają się tak naprawdę powszechnie dostępne. Kolejka, która nie przechodziła remontów od lat 70., przełomu lat 70., 80., gdzie mamy takie absurdy, jak jakieś tam fragmentami zwolnienia do 5 km na godzinę. I pokonanie odcinka Żmigród-Milicz zajmuje prawie 2 godziny. No a samochodem nawet wówczas, no to będzie gdzieś to około, powiedzmy, godziny czasu, może nawet mniej. Okazuje się, że kolej nie ma sensu. Nie jest to atrakcyjne. Bardziej opłaca się kupić samochód niż podróżować pociągiem, no bo przede wszystkim mamy tą dostępność, tak? Transport samochodem to jest transport od drzwi do drzwi. Natomiast na pociąg trzeba czekać. Wówczas też jest wdrażany tak zwany celowe wygaszanie popytu na kolei w Polsce, czyli rozkład jest dobierany tak, żeby nie zdążyć do pracy, do szkoły, czy później nie wrócić, albo czekać kilka godzin na pociąg, bo tak wówczas PKP działało niestety i dzisiaj my o tym dobrze wiemy. Najprościej to wytłumaczyć, jak to działało, jak zrobić, żeby ludzie nie korzystali z kolei. Mamy pociąg z mniejszych miejscowości do miasta i pociąg przyjeżdża na przykład o godzinie 8.02, a odjeżdża na przykład o 14.50. Czy dla uczniów, tak powiem wprost, jakby pomimo tego, że ubolewam bardzo nad tym, że ta kolejka nie została zachowana. Przede wszystkim trzeba to sobie rozłożyć na czynniki. Jeszcze 3 lata wcześniej kolej to jest rzecz ściśle tajna. Mamy nawet zakazy fotografowania wszędzie. Jeżeli ktoś chce zrobić zdjęcia kolei, no to musi dostać specjalne zezwolenie. No i przede wszystkim wówczas kolej jest całkowicie państwowa. Tutaj była opcja taka, żeby kolejkę wrocławską, w zasadzie to, co wówczas z niej zostało, przejęły lokalne samorządy, czy jeden lokalny samorząd. No ale nikt w zasadzie wówczas nie wie, jak się za to zabrać. Jak prowadzić kolej, taką małą? No bo mówimy tutaj o małym systemie kolejowym. Przede wszystkim to, co zdeterminowało, to ogromne koszty. Kolejka wrocławska była w ostatnich latach tak zwaną kolejką, można powiedzieć, dobijającą. Było wiadomo, że kolejka idzie do likwidacji, na nią trafiał tabor, który też miał iść do likwidacji. Dla porównania, inne kolejki dostawały nowoczesne wagony rumuńskie, nowoczesne lokomotywy na ówczesne czasy, spalinowe, wycofywano parowozy, te starsze wagony, wprowadzano transport wagonów towarowych na wagonach transportera. Natomiast u nas tego nie było. U nas mieliśmy wiekowe już wówczas wagony motorowe, wiekowe wagony, włącznie z tym, że do 86 roku jeszcze w ruchu planowym występowały parowozy. No i remonty torowisk. Ostatnie takie większe miały miejsce w połowie lat 70. To, o czym mówiłem. Torowisko jest w katastrofalnym stanie. W zasadzie nie da się na nim wówczas już bezpiecznie prowadzić ruchu pociągów. Ono już w zasadzie od połowy lat 80. no to jest, ta likwidacja jest tylko przeciągana w czasie. Wiadomo, zmiany gospodarcze, transformacja, to wszystko już przypieczętowuje, że mamy ten rok 91. No i w zasadzie te ostatnie 2 lata to jest tylko tak, że ta linia ma wytrzymać do tej likwidacji, do września 91 roku i dalej już nic. No i w tym momencie mówimy de facto o naprawie 50 km toru kolejowego. No to wówczas jeszcze w momencie, gdy mamy dość nieciekawą sytuację, jeżeli chodzi o finanse, no to jest w zasadzie coś niemożliwego. Nie mamy żadnego wsparcia z zewnątrz. To jest koszt, który de facto doprowadzi gminę, powiat do bankructwa. No jeszcze mówimy o naprawach taboru, bo on już jest też w kiepskim stanie. Przede wszystkim ten, co zostaje, bo ten, który jeszcze gdzieś tam może dobrze rokował, no to szybko, że tak powiem, PKP go zabiera na inne kolejki w Polsce.
1: Czy po wrocławskiej kolei dojazdowej pozostały nam do dziś jakieś pamiątki? Lokomotywy, dworce, wagony, fragmenty torów, które możemy zobaczyć i tak naprawdę no, na własnej skórze poczuć te historie kolejki, której już nie ma.
0: Przede wszystkim zaczniemy sobie od tych takich śladów, które nie zmieniły położenia, czyli o obiektach infrastruktury. No przede wszystkim mamy nasypy. W zasadzie zachowane na całości odcinka z Trzebnicy do Milicza i Sulmierzyc.

0: Mierzyc i do Żmigrodu. Na większości już jest dzisiaj poprowadzona ścieżka rowerowa. Natomiast mamy dworce. Mamy dworzec na placu Staszica we Wrocławiu, dworzec początkowy, gdzie nawet mamy od kilku lat ustawiony w charakterze pomnika parowóz. Tutaj odchodząc troszeczkę od tematu, na chwilę na temat taborowy, to nie jest parowóz, który tutaj kiedyś pracował. On w ogóle nawet nie jest na ten rozstaw toru, na którym pracowała kolejka Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicka, ale jest. I to jest ważne, że jest ślad po tym, że to był kiedyś dworzec kolejowy. Mamy tam też teraz zachowany już po remoncie ulicy Pomorskiej, placu Staszica, fragmenty torów kolejki, które zostały jeszcze po czasach eksploatacji linii kolejowej. Mamy kolejne dworce w Trzebnicy, tutaj dworzec Trzebnica-Zdrój. Mamy dworzec w Prusicach, później mamy zabudowania lokomotywowni i dworca w Żmigrodzie. Słów, budynek dworcowy, w zasadzie dwa budynki dworcowe, bo też to, o czym dzisiaj mówimy, dworce, to warto zaznaczyć, że w zasadzie żaden z nich przed przejęciem kolejki przez PKP nie pełnił funkcji dworca kolejowego. To były tak zwane gasthousy, gdzie były miejsca gastronomiczne, miejsca noclegowe, gdzie podróżny mógł wypocząć czy poczekać z kuflem piwa w ręce przed odjazdem. I w zasadzie to, jeżeli chodzi o takie większe obiekty, mamy tyle. Tak, my też się skupiamy na takich mniejszych, bo mamy zachowane słupki gdzieś tam hektometrowe, które mówiły maszyniści o tym, w jakim miejscu on się dokładnie znajduje. Na szlaku gdzieś tam jeszcze momentami widzimy na bok odrzucone pozostałości podkładów kolejowych. Mamy szyny, gdzieniegdzie zachowały się tory w przejazdach. Jeżeli chodzi teraz o temat taboru, mamy ustawione tutaj przy ścieżce w Trzebnicy, w Słowie, w Miliczu jednostki taboru. Wagony, lokomotywy, wagon motorowy czy parowóz we Wrocławiu. Żaden z tych wagonów, żadna z tych lokomotyw nie pracowała nigdy tutaj na kolejce. To, co jest ważne. Jeżeli chodzi o tabor z naszej kolejki, który kiedyś gdzieś tam pracował, to, co ciekawe, najbliżej mamy do Krośnic. Parowóz, który jeszcze niedawno w Krośnicach pracował, tutaj pracował przez pół roku. Był przypisany do lokomotywowni Trzebnica-Gaj. PX489107. Z takich bliższych nam jeszcze, to mamy w Środzie Wielkopolskiej jedną z lokomotyw spalinowych, identyczną, jaka stoi dzisiaj chociażby w Trzebnicy czy w Miliczu. Dalej mamy w Krośniewicach jeden również z parowozów, też parowóz serii PX48. Ostatni parowóz, który na kolejce pracował jeszcze w 86 roku, który znamy chociażby z filmu Pociąg do Hollywood, jest dzisiaj w Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. No i przede wszystkim takie najciekawsze obiekty, no to są dwa te wagony letnie, o których już przed chwilą mówiłem, i one się znajdują w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Z takich, powiedzmy, miejsc gdzieś tutaj nam bliższych, no to mamy chociażby lokomotywę w Miliczu, ona jest ze Zbierska oryginalnie, tam pracowała w cukrowni, a reszta wagonów, no to jest de facto ściągnięta z całej Polski. Bo mamy tutaj w Trzebnicy chociażby lokomotywę Zełku, mamy wagony z Rogowa koło Łodzi, mamy wagon z nieistniejącej już dzisiaj kolejki Nasielsk-Pultusk, która de facto to był chyba jeden z ostatnich wagonów, o ile nie ostatni, który tamtą kolejkę opuścił przed likwidacją. On stoi dzisiaj przy wagonie motorowym w Miliczu. No i sam wagon motorowy jest ściągnięty z kolejki krośniewickiej. Co ciekawe, w Krośniewicach jest do dzisiaj wagon, który na kolejce pracował. Nawet jako ciekawostkę można podać, on pracował w dniu zamknięcia tutaj naszej kolejki, 14 września 91 roku. No a podjęta została wówczas decyzja o kupnie wagonu, który tutaj nigdy nie jeździł. Aczkolwiek podobne były. Tam prawdopodobnie chodziło o własność wagonu i że po prostu ówczesny właściciel tego wagonu, który tutaj u nas niegdyś pracował, nie chciał tego wagonu tutaj sprzedać.
1: Za odnawianie tego, co pozostało, wzięliście się wy, Stowarzyszenie Wrocławsko-Mielickiej Kolei Wąskotorowej. Ale zanim do waszych działań przejdziemy, pomówmy jeszcze o tym, skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby głównie młodzi ludzie, którzy pewnie nie pamiętają funkcjonowania kolejki, zrzeszyli się, aby ją upamiętniać.
0: Pomysł wziął się w zasadzie z tego, że ja widziałem, że jest ścieżka rowerowa, są elementy ekspozycyjne, właśnie lokomotywa, wagony, i one niszczeją, nikt się tym nie interesuje. No ale też przede wszystkim jest sama kolejka, która gdzieś już powoli zaciera się ten ślad po tej kolejce. No i wiedziałem też, że nie jestem sam, że są też ludzie, którzy się tym interesują, chcą robić takie rzeczy. No i w wpadłem na pomysł, no to zróbmy, załóżmy stowarzyszenie, żeby gdzieś to po prostu tam ratować. No też przede wszystkim chodzi o to, żeby pamięć o kolejce zachować, no bo my też organizujemy różnego rodzaju właśnie tutaj spacery z przewodnikiem po Miliczu, po Trzebnicy, w Krośnicach, takie bardziej historyczno-taborowe, renowacja taboru kolejowego, czy na przykład prowadzenie różnego rodzaju dokumentacji fotograficznej, zbiórka zdjęć, jakichś pamiątek, uwiecznianie na zdjęciach tego, co zaraz gdzieś nam może zniknąć, prowadzenie różnego rodzaju gdzieś tam prac takich mniejszych, pozwalających na zauważenie, że tutaj gdzieś kiedyś była linia kolejowa.
1: Jednym z zadań, które przed sobą też postawiliście i o czym otwarcie mówicie, jest powrót, czy częściowa odbudowa właśnie tej wrocławskiej kolei dojazdowej. Czy jest to w ogóle możliwe? A jeżeli tak, to na jakim odcinku, bo pewnie nie na całym, mamy ścieżki rowerowe i ile mogłoby to tak naprawdę kosztować?
0: Jeżeli mowa o odbudowie kolejki wąskotorowej, czyli ten nasz taki główny cel, bo my stawiamy to przed sobą, mówimy o tym otwarcie, my chcemy powrotu kolejki wąskotorowej. Mamy teraz, że tak powiem, upatrzony jeden odcinek z Gruszeczki przez Sułów do Pracz i Postolina, z tym, że tutaj odcinek Pracze-Postolin to jest taki, powiedzmy, jak się uda zrobić, to będzie, jak się nie uda, to trudno. No i gdzieś tam, powiedzmy, jakby się udało, no to w dalszym etapie rozbudowa tego gdzieś w kierunku Milicza. Przede wszystkim ten odcinek jest możliwy do zrealizowania z jednego powodu. Mamy możliwość też troszeczkę przeprojektowania przebiegu ścieżki rowerowej, a położenia torów w ich oryginalnym miejscu. No i druga rzecz jest taka, że w zasadzie stacja w Sułowie, przez to, że kiedyś to była bardzo duża stacja, bo była część publiczna, część tartaczna, to jest dzisiaj jedyne miejsce, gdzie mamy możliwość budowy zaplecza technicznego dla kolejki. Już w momencie, kiedy ona będzie działała, no bo wiadomo, gdzieś wagony, lokomotywy muszą stać w bezpiecznym miejscu, muszą być naprawiane, utrzymywane, no i musi być takie miejsce. I to jest jedyne miejsce w zasadzie na szlaku całej kolejki, od Wrocławia przez Milicz do Sulmierzyc i Żmigrodu, gdzie jest to możliwe bez zakupu nowych gruntów. Ten grunt kolejowy, gdzie dzisiaj w Sułowie stoi wagon, jest parking, on jest bardzo duży. I jest tam po prostu fizyczna możliwość budowy lokomotywowni, torów postojowych, gdzie ten tabor będzie stał, powiedzmy, w zimie. Natomiast też warto zaznaczyć o to, że odbudowa kolejki wąskotorowej bardzo mocno przyczyni się do rozwoju regionu. Tak jak przed 130 laty niemalże równo kolejka się przyczyniła do rozwoju, tak dzisiaj też będzie, tylko że będzie to rozwój w kierunku turystycznym. Rozwój, który będzie bardzo potrzebny, bo też widzimy w modelu tutaj turystycznym tych ścieżek rowerowych jest jeden bardzo duży błąd. Nakierowujemy się tutaj na przyjazd turystów jednodniowych, czy powiedzmy gdzieś tam maksymalnie dwudniowych. Ten wypoczynek dłuższy to jest już raczej rzadkość. No i przyjeżdżają ludzie z Wrocławia, z Poznania, z Łodzi, czy nawet z dalszych zakątków Polski, tylko po to, żeby się tutaj przejechać na rowerze. No a wiadomo, to jest taka aktywność różna, no i powiedzmy, że zaczyna nam padać deszcz. I teraz zastanówmy się dobrze, co mamy gdzieś w Miliczu, w okolicy takiego, gdzie możemy spędzić nawet te 2, 3, może 4 godziny, jak pada deszcz, jak coś się dzieje, co przeszkadza nam w jeździe na rowerze. No w zasadzie nie ma takich miejsc. Turysta rowerowy to jest taki turysta najczęściej w żargonie turystycznym niegrzeczny. On przyjedzie, zostawi śmieci, pojedzie. I w zasadzie to jest jedyne, co on tutaj zrobi. No a jeżeli mówimy o reaktywacji kolejki, to też bardzo ważna rzecz. Finanse. Nie jest to tanie, bo mówimy gdzieś o odbudowie torowiska. Tutaj odcinek Gruszeczka-Postolin, tak jak mówiłem, to jest 8 km i tutaj mówimy o rzędzie gdzieś około 8-11 milionów złotych na odbudowę samego torowiska. Na odbudowę 8 km toru. To jest uwarunkowane no przede wszystkim tym, że jest to drogie. Materiał torowy jest drogi. Tutaj mówimy głównie o podkładach, bo też warto zaznaczyć, teraz mamy taką możliwość pozyskania nieodpłatnego dużej ilości szyn kolejowych, które służyły wcześniej na kolei dłużej, na torach normalnych. Tam już są niepotrzebne, a u nas jak najbardziej się sprawdzą. I PKP przekazuje właśnie materiał torowy, szyny, elementy przytwierdzeń, to co jest najdroższe właśnie stowarzyszeniom, czy samorządom, czy gminom, które kolejki wąskotorowe posiadają. U nas też jest to możliwe, no tylko, że my mówimy gdzieś o bardzo dużej ilości, no bo jeżeli mamy ponad 8 km toru, no to musimy liczyć jeszcze z torami dodatkowymi, torami do zmiany kierunku jazdy, z torami, które będą w lokomotywowni na tej części technicznej. No i mówimy tutaj gdzieś o około 18 km bieżących szyny kolejowej. To jest bardzo dużo, no i tabor. Przede wszystkim tabor, który mamy w Miliczu, no bo mówimy tutaj o współpracy z gminą Milicz. To jest za mało, niestety, no bo mamy de facto do użytku w tym momencie tylko 3 jednostki. Lokomotywę, wagon motorowy i wagon bagażowy. Wagon zsyłowa niestety ma bardzo poważne uszkodzenie ramy, które dyskwalifikuje go w zasadzie z eksploatacji w pociągach. Mamy też wagon, który jest na wypożyczeniu w Krośnicach obecnie i 3 wagony w Środzie Wielkopolskiej, które wypożyczyliśmy kolegom z Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej Bana kilka lat temu. Ale to jest cały czas za mało. My też nie mówimy o tym, że my te wszystkie wagony, które gdzieś tam mamy na wypożyczeniach, chcemy ściągnąć, no bo one się nie odnajdą. My nie potrzebujemy dzisiaj wagonów pomnikowych, tylko potrzebujemy wagony, które są w miarę dobrym stanie technicznym, które będą mogły po prostu jeździć w pociągach. No i przede wszystkim to, co my byśmy chcieli, czyli parowóz, tak? Parowóz trzeba by było zakupić, przeprowadzić jego naprawę główną. Z takich rzeczy niezbędnych, no to jest potrzebna jeszcze minimum jedna lokomotywa spalinowa. I tutaj, jeżeli powiedzmy całość byśmy tak podliczyli, no to byłoby to gdzieś około 20, taka wersja powiedzmy na wypasie, to jest 25 milionów złotych. Na pewno będziemy szukać, nie poddamy się, to nie jest tak, że my, nie wiem, dzisiaj czy jutro sprawdzimy, że ta A nie ma żadnych programów pomocowych dla takich jak my, którzy chcą sobie kolejkę zbudować, to poddajemy się, rozwiązujemy stowarzyszenie, dobra, nie ma, znikamy. Szukamy cały czas, też staramy się namawiać do tego, podkreślać to, ile ta kolejka wąskotorowa wniesie, że to będzie tak naprawdę żywe muzeum historii, ale też całego regionu, żeby też młodym ludziom pokazać, jak wyglądały niegdyś dojazdy do pracy, do szkoły, jak przywożono na wsie różnego rodzaju rzeczy, jak płody rolne ze wsi trafiały do miasta, jak to wszystko wyglądało. To będzie tak naprawdę żywe muzeum historii, ale też regionu, Milicza i okolic. No niestety będzie to dość drogie, aczkolwiek czy to jest niemożliwe? Mamy przykłady w Polsce, gdzie w zasadzie kolejki wąskotorowe odbudowywano od zera. Przede wszystkim taki bardzo popularny tutaj w naszym regionie kierunek wakacyjny. Rewal, Pogorzelica, Jechorze. Tam mamy 10-kilometrowy odcinek kolejki wąskotorowej de facto odbudowany od zera. Włącznie z tym, że były budowane nowe perony, nowe dworce. Nasyp kolejowy był w zasadzie ścięty do zera. Wszystko było budowane na nowo. Tabor przeszedł modernizację i to było wszystko lat temu 12. To wówczas kosztowało 40 milionów złotych, z tym, że warto zaznaczyć, że tam szyny były używane nowe na podkładach betonowych. To było tak naprawdę w takim, powiedzmy, potocznym języku wzorcowo, albo tak nawet, powiedzmy, na wypasie. Mamy kolejkę też w zachodniopomorskim. Kolejka w Koszalinie i tutaj podziwiamy kolegów z Koszalina. W 2005 roku zawiązali tam Towarzystwo Kolejki Wąskotorowej. Podobne takie jak my tutaj. I oni nie mieli w zasadzie nic. Była waląca się lokomotywownia. Tory były w dalszym ciągu rozkradane. No i dzisiaj w zasadzie 20 lat po pomyśle, koledzy w Koszalinie mają 20 km toru. Jeżdżą z Koszalina do Rosnowa. Odbudowali masę wagonów. Odbudowali torowisko, bo na większości tam kolejki po prostu torowisko było rozkradzione. Można powiedzieć, że tak jak teraz tutaj u nas, no nie ma śladu po tym, że były tory. No ale przede wszystkim to, za co kolegów z Koszalina ja prywatnie podziwiam. Oni odbudowali od zera w zasadzie cały parowóz. W 2019 roku z muzeum w Gryficach wyciągnęli parowóz serii PX48. 2 lata później parowóz dymi, jeździ w zasadzie po kompletnej odbudowie. Dzisiaj prowadzą warsztat napraw parowozów u siebie na kolejce. To jest 20

0: udrętnienie kolejki wąskotorowej, budując często gęsto po jej trasie ścieżki rowerowe. Jak oceniasz ty i twoi koledzy, koleżanki ze stowarzyszenia ten pomysł? Czy postawienie na ruch turystyczny szlakiem tras kolejki wąskotorowej to był dobry pomysł?
1: I tak i nie. Na to też się nie da tak odpowiedzieć, czarne czy białe. Z jednej strony dobre. Przede wszystkim dlatego, że te tereny były przez wiele lat niezagospodarowane, a budowa ścieżki rowerowej te 10 lat temu, czy więcej już nawet, tak 15, zapewniła ciągłość gruntów kolejowych. Popatrzymy teraz na przykład na odcinki tutaj od Trzebnicy do Wrocławia. Odtworzenie linii kolejowej w 100% w oryginalnym przebiegu, no to w zasadzie wyszłoby, że komuś na przykład musimy przez Salon przejechać torami, bo już tak to się po prostu gdzieś tam zabudowało. No a tutaj jest to możliwe, no bo mamy ścieżkę rowerową. Też jest to bardzo dobre, no bo coraz więcej ludzi dowiedziało się o tym, że w tym miejscu coś de facto było. I minus. My przede wszystkim działając, no to też nie chcemy działać w taki sposób, że budując coś, niszczymy drugie, tak? Nie zamierzamy działać tutaj w taki sposób, może w jaki zadziałano ze ścieżkami rowerowymi, tylko chcemy połączyć to, żeby to działało razem, żeby to po prostu, to może razem funkcjonować, to nie jest tak, że mamy albo ścieżkę rowerową, albo kolejkę, chcemy zrobić tak, żeby było i to, i to. Często też jeździmy na rowerach, no bo to też nie jest tak, że my gdzieś tam jesteśmy grupą pasjonatów kolejnictwa, no to my każdą wolną chwilę spędzamy, że tak powiem, na kolei. Tylko my też jeździmy na rowerach, pływamy na kajakach, na żaglówkach, czy robimy inne rzeczy gdzieś tam, kto jakie ma inne hobby, no to wiadomo, to robi. No i turystyka rowerowa, no to jest naprawdę bardzo fajna, rozwojowa rzecz. Natomiast no też trzeba pamiętać o tym, że ona nie przynosi zysków, tak, de facto, w takim modelu biznesowym, jaki mamy tutaj. Bo też nie mówimy o budowie ścieżki rowerowej dla mieszkańców. Tak, na logikę weźmy na przykład, ile mieszkańców Sułowa czy Mielicza jeździ rowerem ścieżką z Sułowa do Mielicza w celu dojazdu, nie wiem, do pracy czy do szkoły. Więc to też jest taki minus, tak, patrząc z drugiej strony. Natomiast no, jest to jest, my chcemy mieć kolejkę, ale chcemy też mieć ścieżkę rowerową i tego się trzymamy.
0: Wiele lat temu, można powiedzieć w miejscu, ale nie w tym samym miejscu oczywiście, tej kolejki wrocławskiej, pojawiła się Krośnicka Kolej Wąskotorowa. Zespół pałacowo-parkowy Krośnice, Wierzchowice to miejsce, w którym mamy taką pamiątkę historii, pamiątkę o kolejkach, które tutaj jeździły. Czy wybierając się do Krośnic na teren kolejki, możemy poczuć klimat tamtych dni, gdy takie kolejki kursowały właśnie między Mieliczem, Żmigrodem, Trzebnicą a Wrocławiem? To jest warte odwiedzenia miejsce, tak z waszej kolejowej perspektywy patrząc?
1: Uważam, że tak. Kolejka w Krośnicach to jest naprawdę wartościowe miejsce, pomimo tego, że no, możemy popatrzeć, mamy w zasadzie pętlę wokół parku, jeździmy w kółko, nie mamy za dużo taboru, tak, no bo nie mamy, nie wiem, pociągu, tak jak na innych kolejkach, zestawionego, nie wiem, z 8-10 wagonów, gdzie mamy kilka różnych serii typów. Natomiast to jest taka namiastka tego, co kiedyś było. To jest wszystko urządzone w ładnym zespole parkowo-pałacowym. Mamy zrobione mniejsze przystanki, które gdzieś tam architekturą nawiązują do tych oryginalnych z kolejki. Tabor jest przede wszystkim oryginalny. Kolejka w Krośnicach jest obsługiwana lokomotywą spalinową typu WLS-180. Identyczne lokomotywy niemalże pracowały tutaj w Trzebnicy, w Miliczu. Dzisiaj to jest najstarsza jeżdżąca lokomotywa spalinowa w województwie dolnośląskim. Wagony są też oryginalne, chociaż oryginalnie były to wagony towarowe, dzisiaj są to wagony pasażerskie. Mamy też ekspozycję w postaci dwóch parowozów, jednego wagonu pasażerskiego, tego takiego już typowo pasażerskiego z lat 50. No i przede wszystkim na kolejce w Krośnicach jest jeszcze parowóz. Ostatnie kursy parowóz wykonał niespełna 2 lata temu. Wszystko to przez koszty naprawy. Kocioł to jest zbiornik, który jest dozorowany i niestety tutaj naprawa główna parowozu, no to w tym momencie to jest koszt w przypadku parowozu z Krośnic około 2 milionów złotych. Ja osobiście polecam, my tam też jako stowarzyszenie prowadzimy różnego rodzaju działania, żeby to urozmaicić. Naprawdę jest warto przyjechać, zobaczyć, poczuć dawny klimat. Przede wszystkim to taka bardzo banalna rzecz, którą możemy w Krośnicach doświadczyć, a której nie doświadczymy jadąc nawet pociągiem retro dzisiaj po normalnym torze, czyli stukot kół w trakcie jazdy. Bo mamy w Krośnicach klasyczny tor stykowy. Dzisiaj to jest w zasadzie niespotykane. Może też na marginesie mamy

0: przykład budowy kolejki wąskotorowej w zasadzie od zera. Nie od budowy, tylko budowy całkowicie nowej. To jest do dzisiaj najmłodsza kolejka wąskotorowa w Polsce. Zbudowana od zera. W zasadzie najbliższy przykład tego, że można zrobić coś od zera de facto z takich rzeczy kolejowych.
1: Lasy pod szczególnym nadzorem. Mowa o zagrożeniu pożarowym, które w nadleśnictwie Milicze wykrywane jest przy użyciu cyfrowego systemu monitoringu. Przed laty na wieżach obserwacyjnych pracowali obserwatorzy, teraz nad lasem stacjonują kamery. O szczegółach opowiedziała mi leśnik Alicja Utaszewska z nadleśnictwa Milicz oraz obserwator z systemu monitoringu Robert Walerijańczyk.
2: Nadleśnictwo Milicz, jak każde nadleśnictwo w Polsce, prowadzi stały system monitoringu sytuacji w lasach, czy nie dochodzi w nich do pożarów. Macie słynne dwie wieże, o których wiele lat temu rozmawialiśmy. No właśnie, gdzie one są i czym, że tak powiem, zajmują się obserwatorzy nadleśnictwa w swojej codziennej pracy?
3: Alicja Ostaszewska, starszy specjalista służby leśnej do spraw ochrony lasu i ochrony pepoż w nadleśnictwie Milicz. Wieże znajdują się niezmiennie w tych samych miejscach, czyli blisko miejscowości Zwierzyniec oraz blisko miejscowości Łazy Wielkie. Natomiast samo wzgórze, na którym znajduje się ta wieża, jest to wzgórze Gęśnica. Najwyższe wzniesienie w okolicy. Obie są jednakowe, z kręgów betonowych, wysokości około 32 metrów z kabiną obserwatora na szczycie. I teraz tak, do niedawna mieliśmy obserwatorów, ludzi, którzy siedzieli na tych wieżach, natomiast na dzień dzisiejszy, właściwie od roku 22, mamy kamery zamontowane, czyli nie potrzebujemy już obserwatorów bezpośrednio na wieżach, natomiast kamery przesyłają nam obraz do punktu alarmowo-dyspozycyjnego w nadleśnictwie Milicz i na podstawie tego obrazu wyszukujemy pożary.
2: No właśnie, dużo się zmieniło. Parę lat temu byliśmy na wzgórzu Gęślica, wchodziliśmy na szczyt wieży, gdzie pracował obserwator. Teraz pracuje on w Miliczu, w siedzibie nadleśnictwa. Co do jego obowiązków należy?
3: Do obowiązków obserwatora w tym sezonie największego zagrożenia pożarowego, czyli powiedzmy, że to jest od 1 marca do 30 września, obserwator dyżurny punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli w skrócie PAD, przychodzi do biura nadleśnictwa i w tym miejscu włącza system, który przesyła nam obraz tutaj do punktu oraz pomaga w wykrywaniu pożarów. Czyli zadanie obserwatora polega na tym, żeby wszystko uruchomić, a następnie obserwować obraz z kamer. Mamy w sumie po 6 kamer. Jedna jest kamera obrotowa z 30-krotnym zoomem właśnie na jednej i na drugiej wieży, natomiast dodatkowo mamy 5 kamer stałopozycyjnych i one patrzą tylko i wyłącznie w jednym kierunku i ten obraz nam się nakrywa, dając pełną panoramę, pełen widok. Dyżurny, który tu pracuje, ma dodatkowo, że tak powiem, pomoc w postaci wykrywania i detekcji przez system, ponieważ nie musi on tylko i wyłącznie patrzeć na obraz, na monitorach, ale ma również system, który wykrywa potencjalne zagrożenie, potencjalne zadymienie. Z tym, że tak, nie każde zadymienie to jest faktycznie pożar lasu. To może być zakurzenie spowodowane oraniem ciągnika rolniczego, to może być parowanie wody po jakichś intensywniejszych opadach deszczu, może to być rozpalony po prostu piec i dym wydobywający się z komina.
2: Czy zastosowanie tego nowoczesnego systemu monitoringu przy użyciu kamer i jednego obserwatora, nie jak wcześniej dwóch obserwatorów, daje lepsze efekty? Widzicie zmianę na plus, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe w lasach?
3: Oczywiście, że tak. Jest to jednak system bezpieczniejszy, dokładniejszy. Bezpieczniejszy szczególnie dla ludzi, dla obserwatorów, którzy byli na wieżach. No wiadomo, warunki, jakie na wieżach panują, to bywają różne. Od zimna w okresie tym wiosennym i późno jesiennym poprzez upały po prostu w lipcu, w sierpniu. Tak więc tutaj czynnik ludzki był bardziej czynnikiem determinującym do zmiany systemu. Natomiast sam system jest również bardzo dobry. Jest to system jeszcze uczący się, jeszcze rozwijany, więc myślę, że z biegiem lat będzie to również system, który wejdzie na większy obszar Polski, no i będzie pomagał w pracy nam, leśnikom, w wykrywaniu tych pożarów.
2: Mówiąc pół żartem, pół serio, oko kamery jest sprawniejsze niż oko obserwatorów, więcej zauważy, dokładniej wskaże lokalizację pożaru?
3: Samo oko kamery na pewno nie jest dokładniejsze, ponieważ jednak ma swoje ograniczenia. Wzrok obserwatora wspomagany lornetką byłby na pewno dokładniejszy, zależy oczywiście też od człowieka. Natomiast samo to wspomaganie w postaci detekcji, wykrywania, czyli tego inteligentnego systemu, powoduje, że no jest on jednak dokładniejszy od człowieka.
2: Na czym polega pana codzienna praca, siedząc tutaj w biurze w nadleśnictwie? nie liczy i obserwując nasze okoliczne lasy.
4: Robert Walerianczyk, obserwator. Codzienna praca od 11 do 8 godzin, to schodzi na włączeniu dwóch monitorów i obserwacji obrazu na monitorach i czy nie ma jakiegoś zadymienia. Trzeba skorygować to, czy to właśnie jest dym z komina, czy pożar lasu. W komputerze tutaj sygnał daje, jeżeli kamera rozpozna jakieś zadymienie, to jest sygnał i wtedy właśnie trzeba to zweryfikować, czy to jest pożar lasu, czy jakieś inne zadymienie. Kamera 360 stopni dookoła patrzy na obszar i jeżeli wykryje zadymienie, to włącza się taka linia czerwona i wtedy kamera wyświetla obraz z powiększeniem i weryfikujemy, czy to jest pożar, czy zadymienie jakieś.
2: No i zakładając, że jest to pożar, co dalej? Na czym te dalsze działania pana polegają?
4: No jeżeli jest to pożar, to dalsze działania polegają na powiadomieniu Państwowej Straży Pożarnej, później osób z nadleśnictwa, wozu patrolowego z nadleśnictwa, przede wszystkim leśniczego, żeby to potwierdził jeszcze, czy to jest faktycznie pożar lasu.
2: Dużo takich sytuacji już pan obserwował?
4: Dużo sytuacji kamera pokazuje tutaj, ale to przeważnie są jakieś zadymienia, dym z komina, jakaś tam orka.
1: Rolnictwo na Dolnym Śląsku ma się dobrze. Rozwija się tu także branża gospodarstw ekologicznych, które oferują nam naturalną żywność. Produkty lokalnych rolników i producentów możemy kupować co dwa tygodnie podczas Dolnośląskiego Targu Rolnego, na który zaprasza nas Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. O tym, jak wygląda współczesne rolnictwo w naszym województwie, jakie uprawy dominują i co możemy kupić podczas Targu Rolnego, rozmawiałem z Katarzyną Jorczewską, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Choć może się wydawać, że Dolny Śląsk jest regionem przemysłowym, mamy wiele zakładów, to jednak rolnictwo też jest w naszym regionie cały czas obecne. Od wielu lat rolnicy z całego Dolnego Śląska mogą liczyć na pomoc Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego właśnie. To pomówmy może zatem, czym zajmuje się wasz ośrodek i jak na co dzień wspieracie rolników, którzy mimo tego bardziej przemysłowego charakteru Dolnego Śląska cały czas u nas funkcjonują i działają.
5: Katarzyna Jarczewska, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Ośrodek Doradztwa Rolniczego istnieje tak naprawdę, można powiedzieć, od zawsze, bowiem były to różne nazwy, ale rolnicy zawsze mieli kontakt z doradcami rolniczymi, którzy pomagali w doborze upraw, w pozyskiwaniu środków, w doradztwie takim codziennym, w przeprowadzaniu szkoleń, więc rolnicy wszyscy znają swoich doradców z terenu powiatu, w którym mieszkają, bowiem Ośrodek Doradztwa to nie tylko siedziba we Wrocławiu, ale również 26 powiatowych zespołów doradców rolniczych, bowiem w każdym powiecie jako jedyny ośrodek w Polsce mamy swoje biuro terenowe. W tych ośrodkach pracują, w tych PZDR-ach pracują doradcy, którzy są znani rolnikom, bowiem to są bardzo często też rolnicy albo dzieci rolników. Osoby, które mają wykształcenie rolnicze i posiadają doświadczenie w pracy w rolnictwie. Z rolnikami pracujemy na co dzień, bowiem pomagamy im w pisaniu wniosków, albo za nich już od kilku lat piszemy te wnioski o dopłaty bezpośrednie, o premie dla młodych rolników, modernizację gospodarstw, czy te wnioski suszowe, czy też wnioski na sprzedaż z pszenicy, żyta. No tak naprawdę wszystkie dokumenty, które rolnik wypełnia, to doradcy rolniczy mogą wypełniać za niego. Oprócz tego prowadzimy szkolenia, jeździmy do rolników, prowadzimy różnego rodzaju projekty związane z klonami, z wydajnością w gospodarstwach rolnych. Dzięki temu jak gdyby też mamy bazę danych i wiemy, co rolnicy uprawiają, jakie mają plony, ile stosują nawozów, jakie opryski. To jest bardzo istotne dla tego rolnictwa, które się zmienia. Z tego takiego związanego na konsumpcję, na wydajność ekologiczne gospodarstwa, bowiem one są bardzo promowane na chwilę obecną. Rolnicy, którzy uprawiają, mają gospodarstwa ekologiczne, mają dużo większe dopłaty, ale wiadomo, to jest mniejsza wydajność, mniejsze plony i dużo, dużo utrudnień.
2: Kim jest tak naprawdę ten współczesny dolnośląski rolnik? Czy jest to pani, którzy mają przy domu kawałek ziemi, uprawiają, nie wiem, ziemniaki, marchewkę na swoje potrzeby plus trochę na sprzedaż? Czy są to jakieś spółdzielnie rolnicze? Jak to wygląda na Dolnym Śląsku obecnie?
5: Dolny Śląsk jest specyficznym regionem, bowiem nasze rolnictwo jest, tak naprawdę mamy wszystkie rodzaje gospodarstw. Mamy małe gospodarstwa, takie kilkuhektarowe, gdzie rolnik nie jest w stanie się utrzymać i musi pracować w innym miejscu pracy, bardzo często gdzieś w przemyśle. Są gospodarstwa wieloobszarowe, naprawdę mamy takich rolników, którzy mają 500 hektarów i naprawdę specjalizują się. To są rolnicy już fachowcy, to są ludzie bardzo dobrze wykształceni, menadżerowie, którzy potrafią z tych gospodarstw zrobić taką tak naprawdę firmę, która bardzo dobrze prosperuje na rynku. Ma odbiorców bardzo często za granicą. Te gospodarstwa mają dobrą kondycję finansową, pozyskują ogromne środki zewnętrzne, nie boją się tego, korzystają z każdej możliwości pozyskania środków, bowiem tak naprawdę przy wsparciu nawet 50% można się bardzo dobrze doposażyć i to gospodarstwo wtedy jest nowoczesne, konkurencyjne z europejskimi rolnikami. I mamy takie gospodarstwa, które są mieszane, które uprawiają trochę ziemniaków, trochę zboża. Niestety na Dolnym Śląsku maleje cały czas, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt. Jest bardzo mało gospodarstw, które zajmują się hodowlą zwierząt. Na przykład region Wałbrzyski specjalizuje się w hodowli bydła. To tam faktycznie mamy. Teraz przy powodzi musieliśmy robić takie inwentaryzacje, bowiem ruszyła ogromna pomoc całej Polski dla rolników poszkodowanych. W powodzi tutaj było największe skupienie się na rolnikach, którzy mają zwierzęta i robiliśmy takie, zbieraliśmy informacje. Mamy bardzo mało tych niestety gospodarstw, które się specjalizują w hodowli zwierząt. Uprawy pszenica, rzepak, kukurydza. Teraz będziemy promować konopie włókniste na przemysł. To jest taka nowość. Konopia ma ogromne zastosowanie w przemyśle, w spożywce, w farmacji i chcemy jak gdyby pokazać nowe oblicze tej rośliny.
2: Oprócz tego rolnictwa, które właśnie nam się kojarzy, jak zboże, jak bydło, na Dolnym Śląsku rozwijają się te przedsiębiorstwa ekologiczne, o czym sama pani wspomina i poniekąd można powiedzieć to też za sprawą DODR-u, bo cały czas promujecie tych lokalnych producentów, małych producentów różnorodnej żywności i owoców, warzyw. No właśnie, skąd ten pomysł na takie współczesne rolnictwo, na promowanie rolnictwa ekologicznego? Czy my faktycznie jako mieszkańcy dolnoślązacy mamy już trochę dosyć żywności marketowej, szukamy tych produktów ekologicznych bezpośrednio od rolnika? Zmienia nam się to postrzeganie rolnictwa?
5: Na Dolnym Śląsku całkowicie zmienia się klient, jego oczekiwania. Jest grupa osób, która chce kupić dobry produkt, wyprodukowany w miejscu ekologicznym, dlatego u nas jest nawet w Ośrodku Doradztwa Rolniczego dział ekologia. Mamy doradcę rolniczego, panią Bogusiewicz, która jest najlepszym doradcą ekologicznym w Polsce. W zeszłym roku taki zdobyła tytuł. W tym roku również mamy panią Miniewską, która zdobyła chyba trzecie miejsce w Polsce jako najlepszy doradca ekologiczny, więc mamy na bardzo wysokim poziomie tutaj doradztwo, dlatego wielu rolników korzysta z naszych usług. Piszemy im wnioski, biznesplany, plany środowiskowe. Doradzamy w rozwijaniu ich gospodarstwa w takim kierunku ekologicznym. Wiemy, że to jest bardzo pozytywnie odbierane przez rolników. Rolnicy są zainteresowani jak gdyby gospodarstwem ekologicznym, prowadzeniem jak gdyby tych upraw ekologicznych, bowiem cena jest wtedy dużo wyższa, produkt jest lepszy, jest łatwiej go sprzedać i bardzo często niestety trafia za granicę, nie do nas, ale nasi klienci, mieszkańcy Dolnego Śląska, głównie mieszkańcy Wrocławia, to są osoby, które oczekują bardzo często, że produkty, które będą kupować, to są najwyższej jakości. Są gotowi zapłacić te 20-30% więcej, bo tyle akurat gdzieś ostatnio były jakieś badania, że te produkty tyle są droższe, ale no im zależy na jakości, dlatego można wszystko, można zboża uprawiać ekologiczne, można warzywa ekologiczne, borówkę, można jagodę, można, mamy aronię ekologiczną. Wszystko może być uprawiane w sposób ekologiczny, bo tam są po prostu jakieś wytyczne, jakieś nie można nawozów stosować, jakichś oprysków nie można i wtedy po prostu spełnia ta uprawa warunki, jeśli chodzi o to, że jest ekologiczna.
2: Ten produkt lokalny, ekologiczny możemy kupować. Od kilku lat wasz ośrodek organizuje tak zwany Dolnośląski Targ Rolny. Co to za miejsce i co tak naprawdę możemy tam znaleźć?
5: Dolnośląski Targ Rolny jest to inicjatywa Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Odbywa się co drugą sobotę miesiąca, czyli dwa razy w miesiącu na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu przy Partynicach. Zaczyna się o godzinie 7 i trwa do 13. Tam producenci lokalni z terenu całego Dolnego Śląska przyjeżdżają i sprzedają swoje produkty. Są to najwyższej jakości produkty, między innymi pstrągi, pierniki wrocławskie, sery honoraty, wędliny szczypiorka, miody z regionu całego Dolnego Śląska, więc nasz powiat również jest reprezentowany na Dolnośląskim Targu. Oczywiście miody kwietniewskiego z Obornik, soki celmerów również goszczą na targu rolnym. Zachęcamy teraz koła gospodyń, żeby też wystawiacze zgłaszały się i brały udział w targu rolnym. Na chwilę obecną mamy ponad 40 stałych wystawców. Każdy z tych wystawców podpisuje z nami umowę. Opłaty są dosłownie niewielkie za taki udział w targu, bowiem my zapewniamy namioty, dostęp do prądu, stoły, krzesła oraz całą obsługę. Producent przyjeżdża tylko do nas, wystawia swój produkt i sprzedaje. My również to później sprzątamy cały teren. Zainteresowanie jest ogromne ze strony producentów, jednak nie możemy dopuścić wielu wystawców z tej samej dziedziny, więc na przykład mamy limit na pszczelarzy, aktualnie mamy 6 pszczelarzy, bowiem no, klient nie kupi tyle miodu, żeby każdy sprzedał tyle, ile by chciał. Jest strona na Facebooku, która jest prowadzona przez pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy wsparciu samych producentów, wystawców, Dolnośląski Targ Rolny. Jest tam mocna promocja, bardzo duża promocja, tam bowiem wcześniej była to realizowany był projekt ze środków unijnych, więc były na to pieniądze. Mieliśmy pieniądze na linki, na posty sponsorowane, mieliśmy na gadżety, na reklamę w radio, w telewizji, więc promocja kiedyś była bardzo duża tego targu. Teraz ten targ jakby w ramach projektu już się zakończyła jego realizacja, jest realizowany z własnych środków, dlatego on się ma sam finansować. Po prostu te koszty, które są, środki są pobierane od wystawców, one mają pokryć jak gdyby organizację tego targu. Na chwilę obecną to się wszystko bilansuje praktycznie na zero. Wystawców mamy ogrom, którzy chcieliby jeszcze dołączyć do targu. Zapraszamy cały czas producentów soków i koła gospodyń wiejskich, na których nam bardzo zależy, i na rękodzielnikach, bo też mogą u nas się wystawiać. Chyba mamy na chwilę obecną dwie panie, które sprzedają rękodzieło, i mamy jedno koło, które przyjeżdża i sprzedaje swoje produkty.
2: Czy to jest targ w takim klasycznym rozumieniu, że każdy z ulicy może przyjechać, kupić produkt, czy na przykład jest to targ, na który wstęp mają tylko lokalni restauratorzy, żeby sobie kupić z pierwszej ręki dobre produkty? Jak to wygląda?
5: Wejście na targ jest dla każdego. Informacja jest wszędzie rozwieszona, jest zamieszczona w internecie, na portalach społecznościowych. Mieszkańcy Ołtaszyna, bowiem tam mieści się ośrodek doradztwa rolniczego, wiedzą o tym targu. Już o godzinie 7 są kolejki na wszystkich stoiskach. Największe są na wędlinach i na rybach, i na jajkach, i na serach jeszcze oczywiście. Do godziny 13 wszyscy zakupy robią. Wiedzą, że tą sobotę mają przyjechać rano na teren na Zwycięską. Tam zrobią dobre zakupy. Dlatego wystawcy chętnie przyjeżdżają do nas, nie rezygnują. Jeśli mają do wyboru inne targowisko, a Zwycięską, zawsze przyjadą do nas. My udostępniamy też miejsca handlowe na wszystkich naszych lokalnych imprezach. Wtedy są za darmo, żeby jak gdyby lokalnych tych producentów wspierać dodatkowo. Więc zawsze zapraszamy w każdą drugą, dwa razy w miesiącu na Zwycięską. Oprócz tego jeszcze mamy taki lokalny targ w Świdnicy, też przy naszym PZR-ze, bowiem tam mamy też taki własny budynek i mamy tam teren, który się jak gdyby nadaje na taki targ lokalny, i tam raz w miesiącu, z tego co pamiętam, pierwszą sobotę miesiąca odbywa się targ Świdnicy.
2: A dla tych, którzy nie mogą do Was dojechać, macie też sklep internetowy, to tak zwany Dolnośląski e-bazarek. Co to za platforma?
5: Tak, dla osób, które mają ochotę zamawiać przez internet, jest możliwość robienia zakupów w formie elektronicznej. Jest do tego stworzona taka platforma e-bazarek. Był to jak gdyby też pomysł, który się zrodził w naszym ośrodku doradztwa, ale ministerstwo jak gdyby przejęło całą inicjatywę i jest to projekt krajowy. E-bazarek jest platformą dostępną dla mieszkańców całej Polski. Jest to forma bezpłatnej promocji swojej działalności. Rolnicy mogą i producenci lokalni zamieszczać tam ogłoszenia ze zdjęciami, z cenami, a klienci po prostu mogą tam zamawiać produkty, które na pewno są dobrej jakości, są sprawdzone, bowiem wszystkie że ogłoszenia, które są zamieszczone na e-bazarku, są weryfikowane przez pracowników.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

stanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

dworek z farsą. A ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: schodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.